pedestale. Z nikim o tym nie gadał, bo przecież to jego wina. Szedł w stronę chodnika. Koniec tematu. Zapomina.

wieczór, drodzy Państwo. Przy mikrofonie Marian Księżycowy, a to jest audycja Piosenki z końca czasów. Kilka minut temu gwiazdy wybiły północ, a to oznacza, że nad całą Atlantydą mamy już świat.

Słuchają Państwo audycji piosenki z końca czasu. Przy mikrofonie wciąż Marian Księżycowy. Nad Atlantydą dziś spadają gwiazdy, jak świąteczne cacka pozłacane, jak to mówił kiedyś poeta. Gorąco polecam nastawić wieczorem czapki, może która wpadnie.

Radio Afera 98,6 MHz.

koledzy chemiczne siedzą po kątach, a jak ich tam nie ma, to wystarczy zadzwonić pod jeden taki sprytny numer i zaraz tam są, zaraz tam są. I to wszystko byłoby do zniesienia, nie do zniesienia. Był ten głośny i niezdrowy dźwięk, ten chaos, ten chaos, ten chaos.

urodziłeś się królem, pokaż wszystkim koronę głów. Berło pięści wznieś jak księżyc nad morzem głów. Twój tron nosisz ze sobą ciągle na spodzie, stupnie szata czyni króla, masz na sobie tylko spojrzeń rój. Niebo jest twoim dachem, orszakiem, ptaki o świcie, błazne masy dla ciebie, jak ty dla nich, bo żyjesz poza ich pogonią.

wiesz dokąd iść, słuchaj krwi, która krąży w tobie. Daj się ponieść, daj się ponieść. W kolorze twojej krwi tkwi symbol i odpowiedź. Daj się ponieść, daj się ponieść. Masz sobie coś, co możesz pokazać tylko wybranym. Wciąż jest nas zbyt mało, by doprowadzić do zmiany. Lecz każdy z nas ma moc, by zacząć powoli wsączać łzy w serce.

0: tego.
1: Ty już nie wiesz dokąd iść, słuchaj krwi, która krąży w tobie. Daj się ponieść, daj się ponieść. W kolorze twojej krwi tkwi symbol i odpowiedź. Włóż koronę, włóż koronę.

0: jak trzeba żyć, czeski film grają w nim. Autodiszczy ma jaki hipokryty, języki pomieszałem. Chciałem być po prostu miły. Oni jak pod wieżą Babel, podobnie pewni swojej siły. Jak troglodyci swej jaskini, jak kobiety kiedyś pewne chłopców aktualnie byłych. Chociaż przewidywały związku wynik.
1: Gdzie jest teraz?
0: Raczej który z nas jest pierwszy? Toczy kamień, rzucić go miałem, lecz z każdym dniem jest większy. Który z nas jest lepszy? Jak przyrost tego zwęszyć? Który to już o tym wierszyk? Ty taki sam dobry jesteś, jak twoja siostrunia, twój stary i kumple rekiny biznesu ci w sławy sekundzie. Politycy, duchowni i prości ludzie.
1: Ja mam dość tej sytuacji.
0: Mówią mi, mnie w siebie, że spychy. Chciałbym być cierpliwy. My części maszyny, jak idealne tryby. Znasz receptę? Czyżby?

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Poniedziałek, poniedziałek, poniedziałek, poniedziałek, poniedziałek.

Zaspane poniedziałki to już za nami. Tak, a przed nami tylko obudzone poniedziałki od teraz. Poniedziałek oczywiście też w kalendarzu, 10 dzień sierpnia, a imieniny dzisiaj obchodzi Borys, Wawrzyniec, Bogdan, Bohdan, Bernard, Bohdana. No i może tyle z tych linijek wszystkich, które zostały wypisane. Wszystkiego najlepszego oczywiście życzymy z nietypowych świąt. Dzisiaj obchodzimy Dzień Przewodników i Ratowników Górskich, aby nie mieli za dużo pracy. I Światowy Dzień Lwa. Także ryczymy wszyscy. No i co? Nasza ekipa to Grzegorz Nowacki, Arek Augustiak, Hanna Kowalska i Mikołaj Pokorzyński. My z wami będziemy oczywiście do godziny 10:00. Tutaj Aferanek na 98,6.

0: Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Aferanek.

A to, co czeka nas w programie do godziny 10, to oczywiście przegląd prasy, który już niedługo, tam Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita i Głos Wielkopolski z prasy lokalnej. 7.30 to czas na serwis komunikacyjny. Na 25 minut przed godziną 8 zajrzymy do kartki z kalendarza, tam 10 dzień sierpnia. I w kalendarzu właśnie, jeśli chodzi o historię, tam spoglądamy, ale także o muzykę oczywiście. Na 12 minut przed godziną 8 to czas na przegląd wydarzeń sportowych, 5 minut po 8 z kolei to płyta tygodnia, świeżutka oczywiście w tym tygodniu. 8.20 to czas na trochę kultury na naszej antenie, 8.30 z kolei dawka chemii od Jagny Jaśkowiak, później 9.05 porozmawiamy z doktor habilitowaną Magdą Leszko z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi Uniwersytetu SWPS o feminatywach, które nie są wciąż oczywistością i no, o tym, jak Polki w ogóle podchodzą do nich jeszcze. 9.30 to wtedy czas na angielskie śniadanko. I oprócz tego serwisy informacyjne na 3 minuty do pełnej godziny, nasze nowości, no i pogoda, która już niedługo i tak do godziny 10.00.

Na naszej antenie zagra teraz nowość muzyczna. Pierwsza dzisiaj, pierwsza w tym tygodniu od linii nocnej. Zaraz po niej będziecie mnie mogli spytać. Kiedy

Raporty pogodowe właśnie spadły na mój stół. No, pytacie mnie, kiedy pada deszcz, a odpowiedź brzmi: nie wiem. Co chwilę pogoda wskazuje coś innego. Na niektórych w Poznaniu już ten deszcz mógł spaść tak naprawdę. Wczoraj tak sprawdzałem tą pogodę, to się okazywało, że od rana to ma lać i lać. Ja mówię, no dobra, to wezmę kurtkę przecież. No ale w rano sprawdzam pogodę i nic z tego. No właśnie, niektóre pokazują, że taki przelotny deszcz może być cały dzień w Poznaniu. Niektóre, tak jak na przykład meteo.pl, meteogramy oczywiście pokazują, że od 19 do 21 może tak solidnie popadać dopiero. W tej chwili na termometrach, bo to co na pewno, to 19 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj ma być 30, no i przez to Poznań też się znalazł w pierwszym stopniu ostrzeżenia meteorologicznego, jeśli chodzi o upały w 3-stopniowej skali oczywiście. No cóż, ciśnienie atmosferyczne 1006 hektopaskali, tak naprawdę się utrzyma przez cały dzień, dopiero w nocy zacznie rosnąć. Jeśli chodzi o wiatr, to dzisiaj maksymalnie 20 km na godzinę, ale uwaga, w porywach nawet do 72 koło tej godziny 19, także wtedy może was zwiać, wtedy uważajcie na siebie i wtedy faktycznie powinniście wziąć dopiero parasole ze sobą.

0: Arkadiusz Augustiak w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty byłeś kiedyś skaterem? Bo teraz już nie pytam, bo raczej nie jesteś.
1: Nigdy nie byłem. Może dwa razy jeździłem na deskorolce i się tak wywaliłem, że przestałem tam chodzić. Na rolkach jeżdżę, ale nigdy nie na skateparku.
0: Na rolkach to trochę coś innego. Ja za dzieciaka próbowałem i nie szło mi to strasznie, aż pewnego czasu za COVID-u wziąłem tą deskę i tak mówię, moja dziewczyna coś tam potrafiła. Ja mówię, pokaż. No pokazała. Mówię, wchodzę. Łatwe. Hamować tylko nie umiałem.
1: Ja pamiętam tylko jedną nazwę jakiegoś tam trika, to było Oli, ale do tej
0: pory... Oli to znam też.
1: Ja nie potrafiłem, znajomi udawali, że potrafią.
0: Dobra, robimy triki, 6.57, serwis informacyjny.
1: Arek Augustiak, zapraszam. Trwa już projektowanie skateparku Wyspa na osiedlu Piastowskim. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu został on wyłączony z użytkowania ze względu na budowę hali Centrum Sportów Plażowych. Urzędnicy twierdzą, że skatepark był już mocno wyeksploatowany, a na samej przebudowie ma tylko zyskać.
2: Uwzględnione zostaną potrzeby użytkowników na różnych poziomach zaawansowania, czyli zarówno tych początkujących, jak i tych bardziej doświadczonych.
1: Mówiła Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Co ważne, prace projektowe mają przebiegać w porozumieniu z poznańskim środowiskiem skate'owym. Już w przyszły wtorek w Dworze Skrzynki odbędzie się trzecie forum regionalistów wielkopolskich organizowane przez Instytut Skrzynki. Wydarzenie skierowane jest do regionalistów, pasjonatów historii oraz osób zajmujących się ochroną i popularyzacją lokalnego dziedzictwa. Tegoroczne forum ma mieć charakter przede wszystkim praktyczny. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach dotyczących m.in. digitalizacji domowych archiwów, historii mówionej czy też pracy z mapami. Dwie poprzednie edycje zgromadziły ponad 140 uczestników z całej Wielkopolski. Zgłoszenia na tegoroczne forum dostępne są poprzez forum na stronie Instytutu Skrzynki.
3: Informacje z bułgarskiej.
1: Lech Poznań pewnie wygrał wczoraj z Piastem Gliwice 3-0. Pierwsza połowa spotkania nie zapowiadała jednak takiego wyniku końcowego. Gra była bardzo wyrównana i obie drużyny miały dobre sytuacje na zmianę wyniku. Dopiero w drugiej połowie Lech zaczął strzelać bramki. Z przebiegu spotkania zadowolony jest obrońca Lecha Mateusz Skrzypczak.
4: Pierwsza połowa uważam, że była dosyć wyrównana. My mieliśmy 100% sytuację, ale Piast też miał, co Mateusz świetnie wybronił i chwała mu za to, a druga połowa uważam koncertowa w naszym wykonaniu. Spodziewaliśmy się, że Piast wyjdzie bardzo wysoko, bardzo tak jeden na jeden zorientowany, a to kosztuje mnóstwo sił i wiedzieliśmy, że z upływem czasu będą opadać sił trochę i myślę, że było to widać. I uważam, że druga połowa taka z dużą klasą z naszej strony.
1: Co ciekawe, wszystkie gole strzelili rezerwowi. Pierwszą bramkę zdobył Iszak, drugą debiutujący 18-letni Karol Delikat, ostatnią natomiast Sajad Manesz. Po wczorajszym zwycięstwie nad Piastem Gliwice Lech zajmuje pierwsze miejsce w tabeli Ekstraklasy.
3: Głos natury na 98,6.
1: Śródziemnomorski owad coraz częściej pojawia się w Polsce, w tym również w Poznaniu. Chodzi o czarną pszczołę. Jej coraz częstsza obecność spowodowana jest ocieplającym się klimatem oraz wysoką wartością przyrodniczą terenu w kraju. Owad, znany również pod nazwą zadrzechia fioletowa, zakłada gniazda w uschniętych i spróchniałych konarach drzew w pobliżu roślin nektaro i pyłkodajnych. Mimo że nie należy do typowej polskiej fauny, nie jest gatunkiem inwazyjnym. Co ważne, jeśli zauważycie czarną pszczołę z połyskującymi fioletowymi skrzydłami, zostawcie ją w spokoju. Jest objęta częściową ochroną gatunkową. I to wszystko w tym serwisie, kolejne o godzinie 7.57.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Kura do nas przybywa robiąc triki, ale na pewno nie jedząc czarnej pszczoły, proszę mnie.

poniedziałek, tak to się stało znowu poniedzieli, że początek tygodnia nastał. 222 dzień roku, 10 dzień sierpnia, a imieniny dzisiaj obchodzi Borys, Wawrzyniec, Bożydar,

Hugon, Asteria czy Laurenty. Wszystkiego najlepszego życzymy. Dzisiaj Dzień Przewodników i Ratowników Górskich oraz Światowy Dzień Lwa. To co za chwilę to przegląd prasy, tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. To już za chwilkę.

Zaglądamy do prasy w takim razie. 7:04 na naszych zegarach. Zaczynamy od Gazety Wyborczej. Tam na jedynce czytam o śledztwie w sprawie ataku na lotnisko w Lipsku. Putin testuje NATO. Amerykański wywiad twierdzi właśnie, że to Rosja stoi za nieudanym atakiem na stojące na lotnisku w Lipsku ukraińskie transportowce. To część operacji, która ma sprawdzić jedność NATO. Na jedynce właśnie Wyborczej tekst ten Bartosza Wielińskiego. Coraz więcej wiadomo o tym dronie, który został w czwartek zneutralizowany na terenie portu lotniczego Lipsk-Hale w pobliżu czterech ukraińskich ciężkich samolotów transportowych Kondor typu właśnie. W kadłubie drona niemieccy śledczy odnaleźli dwie karty SIM wykorzystywane do sterowania dronem za pośrednictwem połączenia telefonii komórkowej. Druga z kart miała się zapewnie aktywować, gdyby zerwało się połączenie nawiązane za pośrednictwem pierwszej. Właśnie o tym wywiadzie wykonanym przez Stany Zjednoczone oraz o tym, że więcej dronów nad Niemcami przeczytacie na jedynce Wyborczej. A ja tam czytam jeszcze, że Konfederaci razem z Tuskiem mogą pójść w następnych wyborach. Podobno Mencenowi by się to spodobało. Rozwinięcie tego tekstu na stronie 6 możecie przeczytać, bo na jedynce tylko taka wspominka. Również możemy przeczytać o próbach przed defiladą w nocy z 8 na 9 sierpnia, czyli z soboty na niedzielę na Wisłostradzie odbiła się właśnie taka próba właśnie. Ja zaglądam w takim razie do Rzeczpospolitej, a tam na jedynce czytam o tym, jak zmienić składkę na zdrowie. Czy finanse opieki zdrowotnej należy wzmocnić składką progresywną? Za jest tyle samo ekonomistów, co przeciw. Ten tekst Mikołaja Fidzińskiego możecie przeczytać na głównej jedynce strony Rzeczpospolitej. 170 miliardów złotych ze składki zdrowotnej trafiło do NFZ w 2025 roku. Wydatki były o 40 miliardów wyższe niż w ubiegłym roku. Czytamy również o Czarnku, który jest do wymiany, czyli o dylemacie Kaczyńskiego. Miały być dwa płuca w PiSie. Okazuje się, że żadne z tych płuc nie wymaga. Poniższy podatek do sądu. To już kolejny tekst. Tym razem Przemysława Wojtasika. Fiskus nie zgadza się na korzystne rozliczenia przychodów z dzierżawy znaków towarowych, ale ostatnio regularnie przegrywa w sądach. I ten tekst, jego rozwinięcie możecie przeczytać na stronie 11. Ja w takim razie zaglądam do Dziennika Gazety Prawnej. Tam na jedynce czytam o Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który szybko weźmie się do greenwashingu. Firmy będą musiały wdrażać przepisy uderzające w sprzedażową ekościemę. W wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej Tomasz Chrośny, prezes UOKiK, zapowiada, że najpierw będzie upominać, a nie karać, i zacznie od tych największych firm. Duży rachunek za niewytworzony prąd. Tutaj tekst Marceli Somar i Aleksandra Hołowni. Koszt właśnie rekompensat, jakie dotychczas trzeba było wypłacić producentom energii z wiatru i słońca, przekroczył już 100 milionów złotych. Stoją za tym nie ograniczenia techniczne sieci, ale sytuacje, w których produkcja energii jest wyższa niż potrzeby odbiorców. No i wtedy właśnie ten problem się stawia. Ten tekst na stronie 3 możecie przeczytać Dziennika Gazety Prawnej, a ja czytam jeszcze o tym, że Polacy stracili wiarę w alerty RCB. Niemal 70% badanych w mniejszym lub większym stopniu krytykuje obecny system ostrzegania. Zdaniem ekspertów na taką ocenę miał wpływ szeroko dyskutowany brak alertu związanego z rosyjską rakietą, która spadła na Lubelszczyźnie. Ale podobne nastroje panują też w samorządach. Lokalni liderzy mają zastrzeżenia, zwłaszcza do nieterminowości wysyłania alertów, ich powszechności i braku decyzji. Samorządowcy uważają też, że informacje pogodowe powinny być w systemie ostrzegania w jakiś sposób oddzielone od poważniejszych zagrożeń. No przydałoby się coś takiego, bo nie wiadomo, czy to alarm, czy coś spada na głowę, czy to tylko deszcz, prawda? Zaglądam do prasy lokalnej, a tam głos Wielkopolski oczywiście na koniec. Wycofanie ustawy nie zamknie toru Poznań. Takie pytanie zostało
zadane przez Pawła Antuchowskiego, ministerstwo uspokaja. Poselska ustawa, która miała wyłączyć obiekty sportowe spod norm emisji hałasu, prawdopodobnie zostanie wycofana. Zamiast tego urzędnicy chcą dać możliwość tworzenia dla nich wyjątków. Jak poinformowało Ministerstwo Głos Wielkopolski, zapisy zawarte w poselskim projekcie ustawy były zbyt daleko idące. Powstał za to inny poselski projekt ustawy zmieniający prawo ochrony środowiska. Zaproponowane w nim rozwiązania pozwolą na czasowe odstąpienie od warunków korzystania z obiektów, w tym wyznaczenia godzin jego funkcjonowania, rodzajów działalności i wymagań dotyczących ograniczeń emisji hałasu. No, o tej sprawie już słyszymy bardzo długo. Miejmy nadzieję, że w dobrych godzinach może tak zostanie ten tor Poznań chociaż otwarty. Czytam również o powiecie obornickim. Tam policyjna obława na grupę afgańskich uchodźców. Natalia Szewczyk pisze o tym, że w soboty w godzinach wieczornych w lasach w rejonie Łukowa rozpoczęła się akcja policji i straży pożarnej. Znaleziono 9 właśnie obywateli Afganistanu, których zatrzymano w obornikach i pobliskich lasach. To tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy. Godzina 7:10 na naszych zegarach.

często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie, gdy się dotyka.

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
3: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z

7:17 na zegarach, zaglądamy do kolejnej nowości. Tam kilka czułości i ulewa, a to opowieść o potrzebie uwolnienia się od oczekiwań i schematów, zarówno tych narzuconych z zewnątrz, jak i tych, które sami tworzymy. No, od takich schematów warto się nieraz oderwać. Kilka czułości, proszę, co ja mam wam powiedzieć?

Póki co jeszcze nie pada, a jeśli ktoś chciałby się schować wieczorem o tej 19, kiedy właśnie ma padać, no to może się wybrać na koncert Jordi Grip, który już właśnie dzisiaj w klubie Dwa Progi o godzinie 19 się zacznie. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7148 o treści afera, podać swoje imię i nazwisko, no i odpowiedzieć na pytanie. A ja dzisiaj pytam, na kogo ryczycie i dlaczego? Z okazji Światowego Dnia Lwa właśnie. Oczywiście nie musi być to niemiłe ryczenie, ale najczęściej wiemy, że bywa złotówka i 23 grosze to koszt SMS-a, a ktoś właśnie z was może się wybrać na Jordi Grip już dzisiaj. Ja czekam do godziny 10.

No właśnie, Dzień Przewodników i Ratowników Górskich, niezbyt dobry jest to okres dla nich, żeby świętować, bo mają ręce pełne pracy. No bo właśnie 10 dzień sierpnia, no to nadal bardzo dużo turystów wyjeżdża jeszcze w góry, zwiedza i niestety często sobie coś przy tym robi. Jeśli wy jesteście takimi przewodnikami, ratownikami albo macie jakieś ciekawe historie z gór, to piszcie na aferanek@afera.com.pl. Chętnie takie historie przeczytam do godziny 10, a może niektóre nawet przytoczę też na antenie. Z tych ciekawszych piszcie. Koniecznie, jeśli też po prostu spędzacie czas poza górami albo macie jakąś inną historię, to też chętnie jej wysłucham. A ja wam przypomnę jeszcze jeden numer kontaktowy do nas, tym razem 618750213. Tam dzwońcie do nas, żeby poinformować, co na ulicach słychać, czy są korki, czy ich nie ma. Arek na pewno podziękuję wam serdecznie za te informacje, bo serwis komunikacyjny to już niedługo.

0: will get back to you. Serwis komunikacyjny.
1: Jest godzina 7.29, Arek Augusiak, zaczynamy serwis komunikacyjny. Zanim przejdziemy i wyjedziemy na drogi Poznania, zaczynamy od przeglądu pogody. Ta dzisiaj będzie w kratkę. Obecnie temperatura wskazuje 18 stopni Celsjusza, ale w ciągu dnia może ona wzrosnąć do nawet 32 stopni. Przez większość dnia będzie słońce wyglądało zza chmur, aż do godziny 17, kiedy to się porządnie za chmurami skryje. Są to więc w miarę dobre warunki do prowadzenia pojazdów. Uważajcie jednak wtedy, kiedy będzie padać, bo może na drogach być trochę ślisko. Wyjeżdżamy na ulicę Poznania, zobaczmy, co tam się dzieje. Nie wygląda to bardzo źle, są jednak pewne miejsca takie tradycyjne, gdzie można trochę dłużej postać. Jest to okolica Ronda Solidarności oraz skrzyżowanie ulicy Naramowickiej i Serbskiej. Również jest lekkie zakorkowanie na skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Murawa oraz na ulicy Winogrady za parkiem Cytadela. Jeżeli chodzi o centrum Poznania, to tradycyjnie ulica Matei, ulica Roosevelta, Święty Marcin czy Kościuszki, tam dłużej też postoicie. Po wschodniej stronie warty sytuacja lepsza. Oczywiście nie na rondzie Rataje i nie na rondzie Śródka. Tam tradycyjnie trzeba swoje odstać. Komunikacja miejska dzisiaj jeździ bez większych zmian, więc zalecamy przesiadkę, żeby trochę te miejskie korki zmniejszyć. Jeśli macie dla nas więcej informacji o tym, co się dzieje na drogach, to dzwońcie do nas 61 875 0213.

My przechodzimy do kalendarium. Na początek historia, oczywiście. Rok, wiek XIX. O, tak, a rok 1848. Wtedy otwarto linię kolejową łączącą Poznań ze Szczecinem. A co ciekawe, w pierwszych dniach kursowania liczni poznaniacy odwiedzający Szczecin i, uwaga, Wronki, przywlekli stamtąd do miasta epidemię cholery. No to tyle właśnie wyniknęło z tej linii otwartej kolejowej. Z kolei rok 1896. Wtedy w Warszawie otwarto Park Ujazdowski. No jest piękne, ale to Warszawa, także się nie rozczulajmy. Przechodzimy dalej. 28 lat temu miał premierę single Lauryn Hill, Do Up That

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli i już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
3: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncert finałowy 16 sierpnia, godzina 18. Muszla koncertowa Parku Wilsona w Poznaniu. Wstęp bezpłatny. Ponadto koncerty w 6 miastach. Sponsorzy: Listener, Klub na Fali, Peri, MDM Druk, Unika, MK Cafe. Patroni medialni: kulturapoznań.pl, TVP3 Poznań, WTK, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Nie wiem, czy wy pamiętacie, kiedy zaczęliście pić kawę, ale nasza kolejna nowość na naszej liście aferowych nowości, czyli Zuza i Łęda i kawa, ona pamięta, kiedy zaczęła pić. Zaczęła pić 8-9 lat temu mniej więcej. Wtedy o poranku chodziło o typa. Mniej więcej. Typa już nie ma, ale kawa czarna, parzona, bez cukru i bez mleka została. Taka historia właśnie od Zuzy i Łędy. Dawajcie znać, czy wy się obudziliście. Zuza, a czy ty już wstałaś?

No to już mam nadzieję, że wszyscy wstali. Niekoniecznie wszyscy musieli pić kawę do tego. Oczywiście zaglądamy do sportu. Tam Lech Poznań wygrał z Piastem Gliwice 3-0 po golach Mikaela Iszaka, Karola Delikata i Alajamera Sayadamesza. Jeśli chodzi o Delikata, to 18-latek miał swój pierwszy kontakt z piłką wtedy, jak się dowiedziałem, też od Arka Augustiaka, bo mi niestety nie było dane oglądać tego meczu. No i od razu gol. Piękna sprawa. Gratulujemy oczywiście. Oprócz tego w trzeciej kolejce Ekstraklasy Śląsk Wrocław zremisował z Krakowią, do tego zanotował czerwoną kartkę, a w Białymstoku Jagiellonia uległa 2-0 Widzewowi Łodzi. Kolejna kolejka, czwarta Ekstraklasy. Jeśli chodzi o mecz Lecha, to nie wiadomo z Wisłą Płock, ponieważ został on przełożony. No ale jeśli chodzi o samego Lecha, nie tylko w Ekstraklasie, no to my oczywiście w czwartek czekamy na rewanż na Wyspach Owczych z Klasgow. Z Wikiem. Tam 1-0 w Poznaniu wygrał Lech oczywiście. No i czekamy na tą drugą rundę. Oczywiście jednobramkowe prowadzenie. Też można zaprzepaścić, skoro można i trzybramkowe, ale odpukać miejmy nadzieję, że tutaj już kolejorz sobie świetnie poradzi. Poradziło sobie również Chicago Fire. Tam Lewandowski strzelił ostatnią bramkę. Zagrali z Santos Laguna. Druga połowa była dużo lepsza od tej pierwszej, bo w pierwszej przegrywało Chicago Fire 1-0. Ostatecznie wynik się zmienił w samej końcówce tak naprawdę. W 72 Chicago Fire zremisowało, później strzelił Robin Lott w 90, no i Robert Lewandowski w 93. A gdyby nie to, no to musieliby grać w dogrywce, później w karnych, a 3 punkty w tej rywalizacji zdobywa się tylko jeśli wygra się bez doliczonego czasu. O, w ten sposób, jeśli chodzi o rozgrywki Leagues Cup. No, one są dość specyficzne. Jeśli chodzi o Lewandowskiego jeszcze, to on został doceniony przez swój były klub, przez Barcelonę. Tam znalazł się w galerii klubowych legend. Także po 93 spotkaniach z 120 golami i 24 asystami wystarczyło, żeby właśnie do tych legend już tak naprawdę oficjalnie w Barcelonie przeszedł. My przechodzimy jeszcze do Tour de France kobiet. Tam Polka drugą zawodniczką właśnie tegorocznego Tour de France. W niedzielę w Nicei triumfowała dotychczasowa liderka Demi Vollering, która zdystansowała Katarzynę niewiadomą Fini o ponad minutę. Obie zawodniczki, tak samo jak przez prawie cały blisko 100-kilometrowy etap, pilnowały się nawzajem i nie pozwalały zdecydowanie oddalić przeciwniczce. Spisały one kolejny rozdział rywalizacji, ponieważ 2 lata wcześniej niewiadoma Fini wygrała Tour de France z przewagą zaledwie kilku sekund nad właśnie Vollering. W niedzielę Holenderka poskromiła jednak ataki głównej przeciwniczki z Polski i sama zdecydowała się odjechać na 16 km przed finiszem etapu i wyścigu. Jej przewaga wzrosła do 30 sekund, więc sytuacja Polki rozwijała się na niekorzyść. Liderka radziła sobie lepiej niż właśnie Katarzyna, również na zjazdach, podejmując opłacalne ryzyko. W ten sposób dokładała kolejne sekundy do przewagi, a na 5 km przed metą była o ponad minutę przed wiceliderką. Sytuacja była praktycznie rozstrzygnięta. No i w końcu Katarzyna niewiadoma Fini skończyła do liderki z czasem minuty i 18 sekund. A my czytamy jeszcze o Świątek. Ona zagra no dziś w nocy tak naprawdę z Dianą Schneider, jeśli chodzi o ćwierćfinał zawodów rangi 1000 WTA w Toronto. No w ramach sesji wieczornej zagra tak dokładnie. U nas to już będzie pierwsza w nocy we wtorek 11 sierpnia, czyli jutro właśnie. No i to tyle, jeśli chodzi o serwis sportowy.

0: 3 minuty do 8:00 zaczynamy serwis informacyjny.
1: Arek Augustiak, zapraszam. Dziś rozpoczyna się remont nawierzchni na wiadukcie w ciągu ulicy Ostrowskiej nad autostradą A2. Wykonawca prac ma sfrezować zniszczoną nawierzchnię, a następnie zamontować specjalną siatkę wzmacniającą i nową warstwę ścieralną. Obowiązywać będzie też ruch wahadłowy.
2: Objazd nie jest wyznaczony, ponieważ tam będzie wprowadzony ruch wahadłowy. Najpierw będzie prowadzona, prace będą na nitce wschodniej, a następnie na zachodniej. Podczas prac w ciągu dnia będzie ruch sterowany ręcznie, natomiast w godzinę popołudniowych, wieczornych czy nocnych ruch będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.
1: Mówił Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Prace mają potrwać do końca sierpnia. Ich koszt to ponad 330 tysięcy złotych.
3: Nie daj się zaskoczyć. Pogoda w Radiu Afera.
1: Ostrzegamy przed pogodą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje na dziś w Poznaniu burzę. IMGW wydało w związku z tym ostrzeżenie pierwszego stopnia, które obowiązuje od 17 do 22. To jednak nie wszystko. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano również w związku z upałami. Temperatura może osiągnąć dziś nawet 32 stopnie Celsjusza. Pamiętajcie więc o odpowiednim nawodnieniu oraz ochronie przed słońcem. Niecodzienny widok na polskim niebie. W najbliższą środę dojdzie do zaćmienia słońca. Zjawisko będzie można obserwować od godziny 19.15. W jego maksymalnej fazie księżyc zasłoni 84% tarczy słonecznej. Ci, którzy chcą oglądać to zjawisko, muszą jednak pamiętać o ochronie oczu.
4: Istnieje coś takiego jak olie ND, które można kupić za bardzo niewielkie pieniądze. Właściwie chyba w każdym sklepie sprzętem astronomicznym. Taką folię możemy sobie nałożyć na teleskop, możemy sobie nałożyć na lornetkę, możemy po prostu chwycić ją w rękę i po prostu przed nią spojrzeć, jak to wygląda i wtedy to jest rzeczywiście bezpieczne.
1: Mówił podczas hurtowni Michał Pawłowski z Good Night Collective. Warto w środę patrzeć w niebo, bo takie zjawiska zdarzają się bardzo rzadko.
3: Eko informacje.
1: Już jutro mieszkańcy Poznania będą mogli wziąć udział w akcji Czyste Tereny Nadwarciańskie. Organizowana ona jest przez Zakład Zagospodarowania Odpadów oraz portal edu4eco.pl. Na uczestników czekają ekologiczne quizy, gry, zabawy oraz rozmowy o prawidłowej segregacji odpadów. Organizatorzy chcą w ten sposób zachęcać do dbania o czystość terenów nad Wartą i wyrabiania dobrych nawyków ekologicznych. Za udział i wiedzę będzie można otrzymać drobne upominki. Akcja odbędzie się od godziny 12 do 16 przy moście Świętego Rocha na lewym brzegu Warty. Wydarzenie jest bezpłatne. I to wszystko w tym serwisie. Kolejne o godzinie 8:57.
5: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Zbieramy się i sprzątamy. Kuro, czy ja będę musiał znowu po tobie sprzątać?

Tak w skrócie odpowiedziała, że nie, ale nie pokażę wam tej nieocenzurowanej wersji. Poniedziałek, 10 dzień sierpnia, a imieniny dziś obchodzi Borys Wawrzyniec, z tego co najważniejsze, ale więcej się nie rozwijam, bo nie ma czasu. Dzień przewodników i ratowników górskich oraz Światowy Dzień Lwa. A z przysłów na dziś mamy aż trzy zapowiadające i jesień, i zimę. Gdy Wawrzyniec i Bartłomiej pogodą dopisują piękną jesień, obiecują, to pierwsze. Drugie, gdy do Wawrzyńca złoto trzyma, do gromnic lekka zima. A gromnice 2 lutego, także trochę jeszcze poczekamy. I trzecie, gdy na Wawrzyńce orzechy obrodzą, to w zimie mrozy dogodzą.

A my tam znajdujemy Feng Shui od Wilgoć. Tam oczywiście zespół kobiecy, składający się z 5 dokładniej kobiet, który narodził się w Krakowie. A sama Wilgoć to synonim muzycznej różnorodności. Nie ograniczają się do jednego gatunku. Nasza twórczość to podróż przez szerokie spektrum dźwięków. Od energetycznego rocka po relaksujące rytmy reggae. Na okładce znajdziemy właśnie te 5 kobiet narysowane na takiej już, można powiedzieć, zażółkłej kartce papieru. Zażółkła na pewno nie jest płyta sama w sobie. Tam znajdziemy 10 utworów. My zaglądamy do tego ostatniego. Tak jakoś mi się spodobał. No to idziemy w te spacery kosmiczne. To właśnie Wilgoć i płyta Feng Shui.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jeden. Dwa. We've all been blessed with wings of our own. Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Żal nie jest, Magierze. No proszę, na już, to już za nami, a przed nami kolejna nowość. Odet i poczekał. My poczekaliśmy, usłyszeliśmy tą nowość już w piątek w naszej rozmowie o 8.40 w Aferanku, a wy możecie usłyszeć ją ponownie teraz i tak przez cały tydzień i ten, i przyszły. No ja się już nie mogę doczekać.

No prawda, że pięknie nam zaśpiewała Odet. No oczywiście, że pięknie. Ja czytam pozdrowienia od właśnie szefa działu muzycznego, który wybrał tą nowość. Także oczywiście on nie miał tak naprawdę możliwości jej nie zagrać właśnie teraz, w tym tygodniu. No bo piękna ona jest, nieprawda? A on nas właśnie, Tymek, pozdrawia z Opolskiego i słucha Aferanka. Pozdrawiamy również i my. Odpoczywaj, Tymku.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Sama nie wiem, kiedy ten lipiec minął, ale wakacje trwają, a z nimi wydarzenia kulturalne. Tutaj Marta Głogowska i mam dla Ciebie kilka propozycji na ten wieczór.
0: Przynęta kulturalna.
2: Oczekiwania a rzeczywistość. Film Frances H. to historia początkującej tancerki z Nowego Jorku, która ma wielkie marzenia. Jej wizja dorosłości jednak rozmywa się z realiami. W głównej roli Greta Gerwig ukazuje ciche pęknięcia młodzieńczej naiwności i pierwszych rozczarowań. Repremiera w kinie pałacowym o 20:30. Może niecodzienne połączenie, ale coś dla fanów escape roomów i teatru. Spektakl Escape Room Nagle Teatru opowiada o dwóch zaprzyjaźnionych małżeństwach, gotowych na ekscytującą grę. Niestety ich zapał do zabawy gaśnie, gdy na jaw wychodzą skrywane tajemnice. Przedstawienie w Domu Tramwajarza o godzinie 19:00.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

No i z pogodą tak to właśnie jest. Raz ma padać, raz ma nie padać. To co wiemy, to to, że przez ulicę Świętego Rocha już spadła ulewa, nawet zagrzmiało co nieco, więc to nie jest pewne, ale co pewne, to to, że dzisiaj w klubie Dwa Progi o 19 zagra Jordi Grip i wy możecie się tam właśnie wybrać. 7148 to numer, pod który wysyłacie SMS-y o treści afera, podajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie, na kogo ryczycie i dlaczego. To z racji Światowego Dnia Lwa, oczywiście złotówka i 23 grosze. To koszt takiego pojedynczego SMS-a już z VAT-em, a ja czekam do godziny 10 oczywiście na wasze odpowiedzi. 7148 to numer.

0: No 8.30 oczywiście dawka chemii od Jagny Jaśkowiak. Tym razem przybliży postać Petrusa DB. Posłuchajmy.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30. Cześć, ja mam na imię Jagna, a w dzisiejszym wybuchu kontrolowanym omówimy bohatera, który wolał podejść do tematu subtelniej. Zamiast rozbijać cząsteczki, postanowił je prześwietlić, zmierzyć ich architekturę i sprawdzić, jak tańczą w polu elektrycznym. Mowa o Petrusie Wilhelmusie DB. To holenderski geniusz, który połączył fizykę kwantową z chemią, dając nam narzędzia do zobaczenia niewidzialnego świata. Przełom XIX i XX wieku. Młody DB, urodzony w holenderskim Maastricht, interesuje się, dlaczego niektóre cząsteczki, choć elektrycznie obojętne jako całość, zachowują się w polu elektrycznym tak, jakby miały dwa różne bieguny, plus i minus. DB wprowadza do nauki pojęcie momentu dipolowego. Udowadnia, że w wielu cząsteczkach, na przykład w wodzie, ładunek elektryczny nie jest rozłożony równomiernie. Tlen silniej przyciąga elektrony niż wodór, przez co cząsteczka staje się małym elektrycznym magnesem. DB matematyczny opisał te właściwości z taką precyzją, że dziś jednostka momentu dipolowego nazywa się właśnie na jego cześć, czyli DB. To dzięki temu rozumiemy, dlaczego woda jest tak genialnym rozpuszczalnikiem. Ale DB chce pójść dalej. Chce dosłownie zobaczyć, jak ułożone są atomy wewnątrz cząsteczek. Max von Laue pokazał już, że kryształy można przyświecać promieniami rentgenowskimi, bo ich atomy są ułożone w idealnie równe rzędy. Ale co zrobić z proszkami, cieczami albo gazami, gdzie panuje pozorny chaos? DB, współpracując z Paulem Scherrerem, pada na rewolucyjny pomysł. Tworzą metodę DB-Scherrera. Udowadniają, że nawet jeśli rzucimy na drogę promieni X mielony proszek, to miliony chaotycznie ułożonych mikrokryształków ugną światło w charakterystyczne koncentryczne pierścienie. To był punkt zwrotny. Chemicy zyskali potężne narzędzie, mogli określić strukturę przestrzenną niemal każdej substancji stałej, nie potrzebując idealnego wielkiego kryształu. Za te fundamentalne odkrycia, które otworzyły chemii oczy na geometrię mikroświata, Szwedzka Akademia Nauk w 1936 roku przyznaje mu Nagrodę Nobla z chemii. W uzasadnieniu wskazano jego wkład w poznanie struktury molekularnej poprzez badania momentów dipolowych oraz dyfrakcji promieni rentgenowskich i elektronów w gazach. DB stał się naukowym celebrytą. Kierował prestiżowym Instytutem Fizyki Cesarza Wilhelma w Berlinie. Jednak nad Europą znowu zbierały się czarne chmury. Gdy naziści doszli do władzy, zaczęli naciskać na DB'a. Jako dyrektor Instytutu w Berlinie usłyszał, że jeśli chce dalej pracować, musi przyjąć niemieckie obywatelstwo. DB kategorycznie odmówił. Wykorzystał zaproszenie na cykl wykładów USA i w 1940 roku opuścił Niemcy, by tam nigdy nie wrócić. Trafił na Uniwersytet Cornella, gdzie spędził resztę życia. W Stanach Zjednoczonych angażował się w projekty wojenne. Pomógł m.in. rozwiązać problem syntetycznego kauczuku, badając gigantyczne cząsteczki, czyli polimery, za pomocą rozpraszania światła. Po wojnie jego imię stało się symbolem naukowej rzetelności, choć po latach historycy toczyli spory wokół kompromisów z biurokracją III Rzeszy przed wyjazdem z Berlina. Ostatecznie obroniono jego dobre imię jako człowieka, który zawsze stawiał naukę ponad ideologię. Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Autopromocja.
3: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
2: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
4: Ostatni taki koncert Lech Janerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lech Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19.30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
5: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru, Integracje, zapraszają na międzynarodowy turniej sportów tradycyjnych Pierścieniówka. 11 sierpnia, godzina 17, Klub na Fali. Sponsorzy: Klub na Fali, Primavera, Toba Sport, MK Kane, MDM Druk, Unika. Patroni medialni: IKS, Radio Emaus, Info Kostrzyn, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
2: Reklama.

Przeczytam historię z gliwickich krain, która brzmi nieco jak spór o miedzę ze średniowiecza chociażby. Świeżo wylany, pachnący nowością asfalt i rolnik z pługiem, który postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, a dokładniej w traktor. Mieszkańcy przetarli oczy ze zdumienia, gdy na nowiutkim odcinku drogi pojawił się ciągnik. Zamiast przejechać spokojnie na pole chociażby, rolnik opuścił pług i bez mrugnięcia oka zaorał asfalt. A powodem było to, że mężczyzna, rolnik, stwierdził, że gmina bez jego zgody i wiedzy wybudowała drogę na jego prywatnej działce. Zamiast czekać na pisma z urzędu, uznał, że najszybszą metodą egzekwowania prawa będzie właśnie zaoranie ulicy na długości 100 metrów. Efekt? Droga jest nieprzejezdna, a sprawą zajmuje się policja i gminni geodeci, którzy teraz na gwałt sprawdzają mapy. Zarząd Dróg Miejskich wstępnie oszacował straty na około 400 tysięcy złotych. Stwierdzono, że zniszczona została warstwa asfaltu i podbudowa drogi. Obecnie trwa postępowanie policji w tej sprawie, a mężczyzna odpowiedzialny za zniszczenia został zatrzymany. Uważajcie, co oracie.

Rokowizna Festiwal Poznań na Poznańskiej Ławicy już od 20 do 22 dnia sierpnia, a tam zagrają tacy artyści jak Sex Pistols, Royal Republic, Kult, przepraszam, już tak z angielskiego mnie wzięło, troszkę Kazik na pewno by się obraził, Kult oczywiście, Lady Punk, Ace Drinkers, Jam czy Nocny Kochanek oraz Łydka Grubasa i wiele, wiele więcej. Jeśli chcielibyście się wybrać właśnie na ten festiwal, to wystarczy, że wyślecie SMS-a na numer 7248 o treści afera.rokowizna, podacie swoje imię i nazwisko, no i odpowiecie na pytanie, bez którego z festiwalowych wykonawców nie jesteś w stanie żyć i dlaczego. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy. Dzisiaj rozwiązujemy ten konkurs, więc wysyłajcie pilnie, bo podwójny karnet może być wasz.

The Dumplings w naszym zabetonowanym mieście. Kolejna nowość tam od Melancholy Hill. Całuj, całuj. Czyli inaczej Michał Oleszczyk jako Podsiadły i Marcin przybyły, jak przybywają właśnie z ich najgorętszym kawałkiem tego lata. Co ja mam więcej wam powiedzieć? 15 minut zostało do godziny 9. Melancholy Hill.

A jeśli ktoś ma ochotę na brytyjską alternatywę, to ona już dzisiaj w klubie Dwa Progi. Georgie Grip tam zagra. Wystarczy wysłać SMS na numer 7148 o treści afera, podać swoje imię i nazwisko, no i odpowiedzieć, na kogo ryczycie i dlaczego. A to z racji Światowego Dnia Lwa. Ja czekam do godziny 10 oczywiście na wasze odpowiedzi. 7148. Przypominam, bo na rokowiznę to 7248, żeby nikomu się nie pomyliło. Ten Georgie Grip to złotówka i 23 grosze już z VAT-em.

0: Arek Augusiak, zapraszam. Politycy PiS informują o kolejnych nieprawidłowościach w poznańskim zoo. Radna Ewa Jemility mówi o niewłaściwym transporcie zwierząt, braku odpowiedniej opieki, a w ostatnim czasie również o mobbingu.
1: Bardzo niepokojące są też coraz częstsze sygnały, jakie otrzymują dotyczące mobbingu. No, pracownicy twierdzą wręcz, że boją się powiedzieć jakiekolwiek słowo.
0: Z zarzutami nie zgadza się kierownik działu nowego zoo i edukacji Remigiusz Koziński.
2: W ogrodzie zoologicznym działa komisja antymobbingowa. Są szkolenia antymobbingowe, które dotyczą i dyrekcji, i pracowników. Komisja antymobbingowa, jeżeli działa, no to też działa w sposób niezależny od dyrekcji. Według mojej wiedzy nie ma w tej chwili żadnej skargi mobbingowej dotyczącej którejkolwiek z osób z dyrekcji ogrodu zoologicznego.
0: Sprawa poznańskiego zoo jest obserwowana przez polityków PiSu już od dłuższego czasu. Według nich jedynym wyjściem jest zmiana nadzoru nad ogrodem ze strony miasta. Już dziś o 13:00 otwarta zostanie nowa filia Biblioteki Raczyńskich. Znajduje się ona na osiedlu Armii Krajowej 125. Miejsce to zostało zaopatrzone w obszerne zbiory książek i audiobooków dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Ich liczba sięgnie nawet 30 tysięcy sztuk. Nowa filia Biblioteki Raczyńskich ma być szczególnym miejscem na mapie Rataj, tłumaczy szefowa działu promocji Biblioteki Raczyńskich Joanna Klein.
3: W tym miejscu na Ratajach nie było takiej filii, nie było możliwości odbywania spotkań i dlatego myślę, że mieszkańcy Rataj ucieszą się, że teraz od poniedziałku już będzie taka możliwość.
0: W nowej filii na osiedlu Armii Krajowej mają odbywać się też spotkania autorskie, warsztaty tematyczne czy też lekcje biblioteczne dla uczniów.
4: Tematy, które nas łączą.
0: Fundacja Redemptoris Missio wyśle jutro do Libanu transport z pomocą humanitarną. Dzięki wsparciu i pomocy darczyńców udało się zebrać łącznie 2,5 tony potrzebnych produktów. Transport wyruszy z 33. bazy lotnictwa transportowego w Powidzu. Wylot samolotu zaplanowano na godzinę 9:00. Wśród przekazywanych darów znalazły się między innymi mleko w proszku, gotowe posiłki dla dzieci, pieluchy, materiały opatrunkowe, koce, namioty, wózki inwalidzkie i artykuły higieniczne. Sytuacja polityczna w Libanie jest trudna. Według władz z powodu panującej tam wojny swoje domy musiało opuścić ponad 1 200 000 osób.
4: O sporcie na 98,6.
0: PSŻ Poznań przegrało z Wilkami Krosno 37-53, przez co Skorpiony nadal nie mogą być pewni fazy play-off. Jedynym zwycięstwem zespołowym tego spotkania był bieg Dimitriego Berży i Kamila Witkowskiego. Zawodnicy PSŻ-u zapowiadają jednak walkę do ostatniego ligowego wyścigu.
5: Wszystko się może wydarzyć, ale miejmy nadzieję, że na zasadzie prostej na mecie potwierdzimy, że to my zasługujemy na play-off i cel, który mieliśmy przed sezonem zrealizujemy, czyli w tych play-offach pojedziemy.
0: Mówił trener PSŻ-u Poznań Eryk Jóźwiak. Następny i zarazem ostatni mecz odbędzie się z Polonią Piła. Ostatnie spotkanie tych dwóch drużyn zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem Skorpionów, więc może być to okazja na zdobycie bonusowego punktu w rozgrywkach. Mecz już w najbliższą niedzielę. I to wszystko w tym serwisie. Kolejny o godzinie 9:57.
6: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
7: Tak, co to puka? Halo, halo? No, myślę, że wszyscy wiemy. Proszę budzić.

Na zegarach godzina 9, a w kalendarzu poniedziałek, 10 dzień sierpnia. Imieniny dzisiaj obchodzi Borys, Wawrzyniec, Bogdan, Bohdan, Bernard, Bohdana, Amadeusz, Hugo, Bogdana, Bożydar, Hugon, Asteria, Laurencjusz, Laurenty, Bogudar, Bogodar i Bożdar. Wszystkiego najlepszego życzymy. No właśnie, Dzień Przewodników i Ratowników Górskich oraz Światowy Dzień Lwa. A to, co po następnym utworze, to nasza rozmowa z profesorką Magdą Leszko z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi Uniwersytetu SWPS. Porozmawiamy o feminatywach, które wciąż nie są oczywistością dla samych Polek. A nasza rozmówczyni to również współautorka raportu Polki nadal rzadko używają żeńskich nazw zawodów. O tym, jak to w praktyce wygląda, to już niedługo o 9:05. Zostańcie z nami.

0: Terminatywy wciąż nie są oczywistością. Jak Polki mówią o swoich zawodach? O tym właśnie porozmawiam z doktorką habilitowaną Magdą Leszko z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry. Ja akurat jestem doktorką. To osoba, z którą pisałam, doktorka Formanowicz, jest profesorką.
0: A ja właśnie rozumiem tak, że jak ktoś już ma habilitację, to również też jest profesorem, czy też profesorką.
1: Tak, tak, ja po prostu jeszcze nie mam habilitacji.
0: Nawet w ten sposób. Dobrze, to przepraszam w takim razie. Także doktorka z nami jest Magda Leszko, współautorka raportu Polki nadal rzadko używają żeńskich nazw zawodów. No właśnie, Polki tak chętnie popierają feminatywy w sondażach, bo tam aż 83% badanych, ale w codziennym życiu zawodowym żeńskich nazw stanowisk używa jedynie co trzecia Polka. Dlaczego tak to wygląda w praktyce?
1: Znaczy, to jest ciekawy wynik, ale też dobrze znany mechanizm w psychologii społecznej, no bo deklarowana postawa nie zawsze przekłada się na nasze zachowanie. Możemy coś popierać, a w konkretnej sytuacji zachować się inaczej, bo działa coś, co jest silniejsze niż nasze osobiste przekonania. Mhm. My z wcześniejszych badań wnioskujemy, że może tu chodzić o przyzwyczajenie, może chodzić o to, co wydaje nam się normą w danym otoczeniu, szczególnie w środowisku pracy, czy obawa przed tym, jak zostaniemy ocenione, no bo też z innych badań wiemy, że kobiety używające feminatywów w Polsce jednak często bywają oceniane na przykład jako mniej sympatyczne, mniej ciepłe, mniej kompetentne.
0: W ten sposób.
1: Nasze badania nie rozstrzyga, które z tych mechanizmów jest najważniejsze.
0: Rozumiem. Bez problemu z kolei kobiety określają się jako studentki, bo tam prawie 72%, czy emerytki. Podczas gdy na stanowiskach kierowniczych po formy żeńskie sięga tylko co czwarta z nich.
1: Tak, zakładamy, że to jest właśnie ta siła norm środowiska pracy. W przypadku kobiet na stanowiskach kierowniczych, no, miałyśmy ich stosunkowo mało w naszej próbie. To była reprezentatywna próba Polek, ale nie mogłyśmy porównywać kierowniczek między stanowiskami. Natomiast no, tam jest jedna. Tam widzimy taką tendencję, że faktycznie im wyższe stanowisko, tym mniejsza ta chęć do używania tego określenia. I zakładamy, że może tutaj chodzić o to, że tamta formalna, prestiżowa rola, nazwa jest po prostu bardzo utartą normą i też może być silniejsza potrzeba, by nie narażać się na podważanie kompetencji przez eksperymenty językowe, że tak to nazwę. Natomiast to jest hipoteza do dalszego badania. Czy faktycznie to by się trzymywało, gdyby zrobiło większą próbę na stanowiskach kierowniczych, że im wyższe stanowisko, tym mniejsza użycia.
0: Znaczy w takim razie kobiety nie używają feminatywów, ponieważ brzmią mniej profesjonalnie?
1: Możliwe, że część z nich tego się właśnie obawia, natomiast to nie znaczy, że to się musi dziać jakoś bardzo świadomie. Kobieta może obawiać się negatywnych konsekwencji dla siebie wprost, bo to też jest często opisywane, że dana forma może spotykać się na przykład ze śmiechem, ze zdziwieniem, z jakąś reakcją otoczenia. Mogą też obserwować taki prostszy mechanizm, czyli często osoby, które słyszą coś, czego nie znają, co jest dla nie, to jest to dla nie trudniejsze do przetworzenia, myślą sobie, nie podoba mi się, jak ona mówi, i potem przez to trochę mniej pozytywnie oceniają tę osobę. Natomiast badania pokazują też, że wraz z ekspozycją ten efekt słabnie i koszt przetwarzania tych form spada. Wydają one się nam naturalne, więc też osoby używające tych form żeńskich zaczynamy oceniać tak samo, nie jako mniej profesjonalne, mniej przyjemne, mniej ciepłe. To jest właśnie taki paradoks, że im więcej osób używa feminatywów, tym bardziej naturalne one się wydają. Natomiast te pierwsze osoby, które używają ich na danym stanowisku, ponoszą jakiś koszt.
0: Ten koszt to tak zwane obciążenie poznawcze, czyli negatywne odczucie, które właśnie może rzutować na ocenę kompetencji samej rozmówczyni, o czym pani też wspomniała. Czyli tak naprawdę prekursorki feminatywów płacą taką osobistą cenę wizerunkową za to, żeby przecierać te szlaki dla innych kobiet i żeby się oswajać z tymi nazwami.
1: Tak, i chyba nie należy im się dziwić, że nie wszystkie są na to gotowe. Mhm.
0: Jak język w takim razie spytam, którym posługują się dorośli na co dzień, który słyszymy na co dzień i który też słyszą dzieci, wpływa właśnie na ścieżki zawodowe czy kariery, które później dorastają. Chociażby czy dziewczynkom wydaje się, że niektóre zawody nie są dla nich dostępne właśnie przez te męskie określenia zawodów?
1: Tak, jak najbardziej. Na to mamy zarówno badania sprzed lat Berwekena i Hanover, jak i ostatnio w Polsce powtórzyło je BNP Paribas, kiedy pokazuje się zawody używając form męskich, to kobiety, te dziewczynki dużo rzadziej oceniają, że mogłyby wykonywać te zawody. Czy strażak, czy naukowiec. Gdy używamy form neutralnych, czyli osoba zajmująca się czymś, albo żeńskich, strażaczka, naukowczyni, dziewczynki dużo prędzej wyobrażają sobie, że ta osoba to może być kobieta, po drugie, że same mogłyby to wykonywać. W kolejnych badaniach to zostało potwierdzone, że one jakby coraz bardziej widzą siebie w tych rolach. Dlatego tak ważne są te inicjatywy mówiące, że dziewczynki też mogą być chociażby naukowczyniami.
0: Oczywiście i na Politechnikę tak samo mogą kandydować jak najbardziej. Władze Warszawy, Wrocławia czy Krakowa wprowadziły możliwość oficjalnego stosowania feminatywów przez urzędniczki w komunikacji wewnętrznej i nieformalnej. Jednak w umowach o pracę czy decyzjach administracyjnych wciąż figurują formy męskie, co nakazuje rozporządzenie Rady Ministrów. No właśnie, czy nie powinniśmy zacząć od tych form, które idą za sprawą decyzji prawnych najpierw?
1: Jako naukowczyni nie mogę powiedzieć, czy powinniśmy, natomiast na pewno zauważamy bardzo duży wpływ zarówno częstości użycia, a to, co mamy na dyplomach, to jak mówimy o sobie w miejscu pracy, na pewno wpływa na to, jak często używane są dane formy, chociażby żeńskie. I z badań chociażby naszego magistranta na SWPS-ie niedawno, Pawła Gościniaka, wiemy, że też jest bardzo duża waga, rola autorytetu. Czyli że jeżeli są rozporządzenia, jeżeli Rada Języka Polskiego potwierdza, że to jest preferowana forma, to jest forma, której należy używać, to zmienia się nie tylko postawa, ale faktycznie użycie. Faktycznie kobiety zaczynają chętniej mówić o sobie w danej formie.
0: A jak feminatywy wyglądają w innych krajach?
1: To znaczy, warto pamiętać, że nie wszystkie języki równie mocno zaznaczają płeć, prawda? W angielskim można powiedzieć doctor, teacher, manager i absolutnie nie wiadomo, o kogo chodzi. Natomiast w polskim ta płeć jest i w językach słowiańskich ta płeć jest bardzo obecna. Więc siłą rzeczy będzie to troszeczkę inaczej wyglądało. Badając sprzed kilku lat natomiast Lee Hodel i Magdy Formanowicz, wiemy, że gdy analizowały ogłoszenia o pracę, to w Austrii około 90% ogłoszeń dotyczyło, było inkluzywnych, podczas gdy w Polsce około 9%, a w Czechach na przykład jest 30%. Więc to są takie, to też nie jest tak, że wśród języków słowiańskich jest tak samo. W Polsce było wyraźnie niżej. To się teraz zmieniło, no bo od grudnia mamy nowe zobowiązania prawne, które w związku z wdrażaniem unijnej dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń i nazwy stanowisk i ogłoszenia rekrutacyjne powinny być neutralne pod względem płci. Natomiast to dotyczy rekrutacji, tak? Więc tak jak pan wspominał wcześniej, w rekrutacjach będziemy mieć te formy neutralne albo jakoś zneutralnione na różne sposoby. Natomiast chociażby w klasyfikacji zawodów i specjalności GUS-u, czy w wewnętrznej dokumentacji, to nadal będą określenia typu nauczyciel, fryzjer, kierownik, a nie formy żeńskie.
0: I to też jest bardzo ważne, ponieważ kobiety wtedy chętniej aplikują na dane stanowisko.
1: Tak, jak najbardziej. Mamy też badania na ten temat potwierdzające, że kobiety po pierwsze chętniej aplikują na stanowiska, na których widać wprost, że jest uwzględniona możliwość bycia kobietą, ale też, że osoby po stronie pracodawcy, że osoby w tak zwane HR-y również oceniają lepiej te osoby, które pasują płcią do ogłoszenia zawartego w stanowisku.
0: A jak reagujemy na mężczyzn w tych, można powiedzieć, tradycyjnie żeńskich rolach? Czy męski pielęgniarz budzi w nas takie same emocje? Czy upór wśród Polaków?
1: Szczerze nie badałam tego, natomiast nie badałam tego, więc nie mogę powiedzieć, ale byłabym zaskoczona, gdyby tak było.
0: No właśnie, w drugą stronę niestety możliwe, że tak to działa. Często słyszymy, że feminatywy to nowa moda, ale tak naprawdę już w II Rzeczpospolitej tak były używane właśnie częściej. Dlaczego kiedyś one były oczywistością, a teraz o nich zapomnieliśmy?
1: Kiedyś one były naturalną konsekwencją rozwoju języka. Pojawiły się kolejne zawody, zaczęły być dostępne dla kobiet w związku ze zmianami społecznymi i język polski, język po prostu w naturalny sposób za tym podążał. Wręcz zarówno rady naukowe, jak i społecznie było dużo postulatów proszących o to, żeby tak proszę używać tych żeńskich końcówek. Zmiana przyszła po II wojnie wraz z nowym ustrojem. W oficjalnym języku coraz częściej zaczęto traktować formę męską jako neutralną, jako uniwersalną. I to się stało naszą nową normą, po prostu przez częstość użycia. W nieoficjalnym, w żargonie zaczęły się pojawiać takie określenia jak pani doktor, pani profesor, jako te rozróżniające. Natomiast oficjalnie, no to teoretycznie to było cały czas to. Forma męska miała dotyczyć również kobiet. No tak, więc dziś nawet psycholożka czy kierowniczka może nam się wydawać bardzo, bardzo dziwne i nowe, natomiast w praktyce jest jak najbardziej wynikające bezpośrednio z systemu językowego, w jakim żyjemy.
0: Gdzieś to już istniało, a teraz do tego dopiero wracamy. Czy jest gdzieś taka złota zasada dla kogoś, kto chce być uprzejmy, ale boi się, że używając lub właśnie nie używając feminatywu zaliczy językową gafę?
1: Spytać?
0: No jak najbardziej. No właśnie, powinniśmy komunikować się ze sobą i wtedy wszystko powinno być w porządku. O raporcie Polki nadal rzadko używają żeńskich nazw zawodów. Rozmawiałem z doktorką Magdą Leszko z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi Uniwersytetu SWPS. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: W poniedziałki i piątki od 18.
3: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
4: Okazuje się, że tak.
3: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
4: Zapraszają
3: Olga
4: i Arek
3: z zespołu Madam Affair.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Za nami już Freedom, a to co przed nami to nostalgiczna podróż i kontemplacja życiowego zagubienia w brzmieniu post-punku i dark wave'u. Tam Skinny Pope zagląda do Rzymu, a my zaglądamy właśnie na kolejny utwór z listy aferowych nowości. Chudy papież zagląda do Rzymu, blisko tam do Watykanu. Daj znać, jak tam słychać. A wy dajcie znać, jak słuchacie aferanka, aferanek@afera.com.pl. Piszcie do 10, ja czekam jeszcze z wami przez pół godziny.

0: That's the television personalities. And as we host our way into the week, I'd like to thank you all for listening. You've been delightful. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward, but most of all, look after yourself.
1: Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
3: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Jeśli narzekacie na duchotę w klimatyzowanym biurze, to pomyślcie o kierowcach autobusów. Wyobraźcie sobie kabinę nagrzaną do ponad 35 stopni. 10 godzin za kółkiem, a regulamin mówi jasno. Żadnych krótkich spodenek dla panów, tylko długie spodnie. Ale pan Darek, 50-letni kierowca z Warszawy, postanowił nie dawać za wygraną i znalazł lukę w przepisach. Kobiety za kierownicą mogą jeździć w spódnicach. Co więc zrobił pan Darek? Założył służbową koszulę, do tego elegancką spódnicę i jak gdyby nigdy nic wyjechał autobusem. Chłop po prostu chciał przeżyć ten skwar. Niestety polska rzeczywistość regulaminowa szybko sprowadziła go na ziemię. Na jednym z przystanków do autobusu weszli inspektorzy i zamiast dać panu Darkowi, no nie wiem, medal za kreatywność chociażby, to wlepili mu karę. Usłyszał, że jest mężczyzną, więc spódnicy jeździć mu nie wolno. Pan Darek skwitował to krótko. A gdzie słynna warszawska tolerancja? No już tak całkiem na serio, kierowcy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, od lat walczą o możliwość noszenia shortów w letnie upały. ZTM odpowiada jednak krótko. Ma być służbowo i zgodnie z przepisami. Ja się cieszę, że nikt nie zagląda mi pod kieskę w studiu chociaż.

ja zachęcam Was do odwiedzenia strony afera.com.pl/aferzasta. Tam znajdziecie chociażby takie utwory z listy aferowych nowości, jak Twój Dawid, Boga w oko, Zuza Iłęda i jej debiut Kawa, Ekto, ich singiel Runo oraz Linia Nocna Deszcz. Do piątku, do godziny 12 możecie oddawać swoje głosy. Ja swój już właśnie oddałem, oczywiście nie zdradzę na kogo, a Wy możecie słuchać najnowszych właśnie utworów i oddawać głosy. A teraz następna nasza w kolejce oraz również ta, na którą możecie oddawać głosy, to Zachwyt i Nie Tędy Droga. Tam na ficie dograła się Karolina Prasał.

To był właśnie zachwyt i nie tędy droga, a jeśli nie macie planów na godzinę 19 na dzisiejszy wieczór, no to wasza droga powinna pójść do dwóch progów, a tam zagra Jordi Grip właśnie dzisiaj. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7148 o treści afera, podać swoje imię i nazwisko, no i odpowiedzieć na pytanie, na kogo ryczycie i dlaczego z racji Światowego Dnia Lwa. 10 minut jeszcze czekam na wasze odpowiedzi, także możecie się już pomalutku spieszyć. Złotówka i 23 grosze to z VAT-em już koszt, a 7148 to numer.

0: musieliby teraz się przemieścić do Poznania.
1: Tłumaczył prezes Wilu Mateusz Szulca. Wymóg zatrudnienia na minimum pół etatu w każdym miejscu pracy ograniczy możliwości dojeżdżania do pacjentów na kilka godzin tygodniowo. Wielkopolscy lekarze wysłali proponowane poprawki do resortu zdrowia i oczekują konstruktywnego dialogu społecznego.
2: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
1: W najbliższych dniach warto patrzeć w niebo nie tylko dla zaćmienia słońca, ale również dla roju Perseidów. Ich maksimum będzie możliwe do zaobserwowania na poznańskim niebie w nocy ze środy na czwartek. Jest to jeden z najbardziej regularnych rojów meteorów obserwowanych na ziemskim niebie. Najłatwiej zauważyć je w drugiej połowie nocy.
3: Co do zasady, ten okres przed wschodem słońca bywa najlepszy, natomiast przy tak krótkiej nocy właściwie warto siedzieć po prostu całą noc, szczególnie jak się znajdzie jakieś takie naprawdę fajniejsze miejsce.
1: Mówił w hurtowni Michał Pawłowski z Good Night Collective. Nazwa Perseidów pochodzi od gwiazdozbioru Perseusza. To właśnie w jego kierunku należy patrzeć, jeśli chcecie obserwować deszcz meteorów. Perseidy są widzialne gołym okiem. Można je zobaczyć do 25 sierpnia. Ruszyła 8. edycja konkursu fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody o łącznej wartości 20 tysięcy złotych. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników fotografii, którzy uwieczniają wielkopolskie atrakcje turystyczne, przyrodnicze oraz historyczno-kulturowe. Aby wziąć udział w konkursie, należy mieć co najmniej 13 lat. Zdjęcia można przesyłać w 4 kategoriach: wydarzenia, architektura, krajobrazy oraz z lotu ptaka. Prace muszą przedstawiać miejsca w Wielkopolsce i być wykonane w latach 2024-2026. Zgłoszenia przyjmowane są do końca sierpnia. Szczegóły na stronie fotokonkurs.wielkopolskie.pl.
2: Mecze, wyniki, emocje.
1: Zawodniczki Lecha Poznań UAM przegrały w sobotę z GKS-em Katowice. Mecz zakończył się wynikiem 0-5. To już kolejna porażka Poznaniane z tym zespołem. Pomocniczka Lecha UAM Alicja Piechocka przyznaje, że rywalki ze Śląska są zawsze bardzo wymagające.
4: To jest najbardziej fizyczny przeciwnik z całej ligi. Mamy młody zespół, więc wiadomo, w tym sezonie jeszcze młodszy. No, końcówka to praktycznie, jak trenerka teraz powiedziała, zagrały no, dzieciaki. Ale też już był wynik, dajemy im szansę.
1: Lechitki skutecznie tworzyły okazję do zdobycia gola, ale zabrakło finalnego podania, które doprowadziłoby do strzelenia bramki. Kolejny mecz piłkarek z Poznaniem już w tę sobotę w Warszawie, gdzie zmierzą się z legionistkami Warszawa. To informacją kończymy dzisiejsze wydanie serwisu i serwisów informacyjnych. Na te jutrzejsze zapraszam w imieniu Marcela Kujawy i Hanny Kowalskiej.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Wybiła już godzina 10:02. Kuro, proszę bardzo. Możesz ryczeć.

A ryczy z okazji Światowego Dnia Lwa. Oprócz tego obchodzimy dzisiaj również Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. Oni wiemy, że mają ręce pełne roboty. W kalendarzu poniedziałek, 10 dzień sierpnia, imieniny obchodzi Borys, Wawrzyniec, Bogdan, Asteria i Bożdar. O, te sobie wybrałem. Proszę bardzo, wszystkiego najlepszego życzymy. Jeśli chodzi o przysłowia, to one wróżą zimną zimę i piękną jesień. Uwaga, gdy na Wawrzyńca orzechy obrodzą, to w zimie mrozy dogodzą. A drugie, gdy Wawrzyniec i Bartłomiej pogodą dopisują, piękną jesień obiecują. No właśnie, ale ta pogoda taka średnia, bym powiedział, jeszcze nie piękna, może tak. Więc nie wiadomo, jak z tą jesienią również. Jeśli chodzi o konkursy, odpowiedź na to, kto wybierze się na rokowiznę i na Jordi Gripa, no to jeszcze chwilę będę musiał poczytać, bo ich jest sporo i wybrać te najlepsze oczywiście, także czekajcie na SMS-y ode mnie właśnie. Grzegorz Nowacki odpowiedzialny za realizację tego aż aferanka, Arek Augustiak i Hanna Kowalska to serwisy informacyjne, a ja się kłaniam. Mikołaj Pokorzyński również był z wami od 6.30. Ja zaglądam do kartki z kalendarza, tam 10 dzień sierpnia 1961 roku. Urodził się wtedy John Faris, czyli In Excess gramy właśnie Never Tear Us Apart. Dzięki, do usłyszenia, siema, cześć!

0: Autopromocja.
1: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
3: Alter Mixer. Hey, I had tough days or tough was night.

0: Autopromocja.
1: Kiedy skończy się to wycie?
2: Stary, zróbmy własny koncert.
3: Scena główna.
2: Razem tworzymy idealną setlistę.
3: W każdy poniedziałek o 20:00.
4: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00.
6: Chcę powiedzieć je.
5: Notowanie w piątek o 20:00.
0: Autopromocja.
7: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: nowość w eterze.
1: Moje życie i mój świat, stoję na obu nóżkach,

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Alter Mix.

0: Autopromocja.
1: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. Każdy poniedziałek o 22.
2: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

Creamers.

0: Autopromocja. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
1: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
0: Poniedziałki i piątki od 18.
2: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja.

i powoli rozkłada, powoli rozkładam się. Żądania. Czuję się źle i boli mnie łeb, boję się pożądania.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Sama nie wiem, kiedy ten lipiec minął, ale wakacje trwają, a z nimi wydarzenia kulturalne. Tutaj Marta Głogowska i mam dla Ciebie kilka propozycji na ten wieczór.
0: Przynęta kulturalna.
2: Oczekiwania a rzeczywistość. Film Frances Ha to historia początkującej tancerki z Nowego Jorku, która ma wielkie marzenia. Jej wizja dorosłości jednak rozmywa się z realiami. W głównej roli Greta Gerwig ukazuje ciche pęknięcia młodzieńczej naiwności i pierwszych rozczarowań. Repremiera w kinie pałacowym o 20:30. Może niecodzienne połączenie, ale coś dla fanów escape roomów i teatru. Spektakl Escape Room Nagle Teatru opowiada o dwóch zaprzyjaźnionych małżeństwach, gotowych na ekscytującą grę. Niestety ich zapał do zabawy gaśnie, gdy na jaw wychodzą skrywane tajemnice. Przedstawienie w Domu Tramwajarza o godzinie 19:00.
3: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

zdradziłaś nas, wehikuł czasu twój numer. Z radia znany głos nam podał pogodę. Ruszyliśmy, nie wiedząc jaki czas, czy finał będzie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
3: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga, pani na mat.

Radio Afera 98,6 MHz.

0: moje story.
1: Autopromocja.
2: Her Storie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: Ostatni taki koncert Lech Janerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lech Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19.30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru, Integrację, zapraszają na międzynarodowy turniej sportów tradycyjnych Pierścieniówka. 11 sierpnia, godzina 17, klub na fali. Sponsorzy: Klub na Fali, Primavera, Toba Sport, MK Kane, MDM Druk, Unika. Patroni medialni: IKS, Radio Emaus, Info Kostrzyn, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
0: Reklama.
5: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Kiedy skończy się to wycie?
2: Stary, zróbmy własny koncert.
3: Scena główna.
2: Razem tworzymy idealną setlistę.
3: W każdy poniedziałek o 20:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncert finałowy 16 sierpnia, godzina 18. Muszla koncertowa Parku Wilsona w Poznaniu. Wstęp bezpłatny. Ponadto koncerty w 6 miastach. Sponsorzy: Listener, Klub na Fali, Peri, MDM Druk, Unika, MK Cafe. Patroni medialni: kulturapoznań.pl, TVP3 Poznań, WTK, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
0: Reklama.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
0: Autopromocja. Radio Afera.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
3: Okazuje się, że tak.
2: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
3: Zapraszają
2: Olga
3: i Arek
2: z zespołu Madame Affaire.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznań.

0: jak kometa.
1: Stary to fanatyk kultury.
2: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
3: Sama nie wiem, kiedy ten lipiec minął, ale wakacje trwają, a z nimi wydarzenia kulturalne. Tutaj Marta Głogowska i mam dla Ciebie kilka propozycji na ten wieczór.
1: Przynęta kulturalna.
3: Oczekiwania a rzeczywistość. Film Frances Ha to historia początkującej tancerki z Nowego Jorku, która ma wielkie marzenia. Jej wizja dorosłości jednak rozmywa się z realiami. W głównej roli Greta Gerwig ukazuje ciche pęknięcia młodzieńczej naiwności i pierwszych rozczarowań. Repremiera w kinie pałacowym o 20:30. Może niecodzienne połączenie, ale coś dla fanów escape roomów i teatru. Spektakl Escape Room Nagle Teatru opowiada o dwóch zaprzyjaźnionych małżeństwach, gotowych na ekscytującą grę. Niestety ich zapał do zabawy gaśnie, gdy na jaw wychodzą skrywane tajemnice. Przedstawienie w Domu Tramwajarza o godzinie 19:00. Alter Mixer.

0: Autopromocja. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
1: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
0: W poniedziałki i piątki od 18.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.

0: Budka.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: A nie, czekaj, to jest 16.
2: No właśnie się zastanawiałam, co ty robisz. Pobudka w poniedziałek o 16. Ja myślę, że ludzie to już wracają do domu i chcą iść na drzemkę jak już.
0: Nie, po prostu jak ja ciebie zobaczyłem, to od razu mi się przypomniał nasz poranek ostatni. Dlatego tak mi jakoś... No widzisz, ale miło.
2: A ja sprawdziłam sobie cenę mleka właśnie z Wielbłąda, żeby pamiętać o tobie.
0: I ile kosztuje?
2: 60 zł na litr.
0: Nie, to nie na mój portfel, niestety. Słabo.
2: Nie na twój żołądek jeszcze przy okazji. A czemu jeszcze wszystkich nie przedstawiłeś?
0: Przepraszam. Realizacją zajmuje się Agata Pelska. Dzień dobry, Agato. I przed mikrofonami
2: Katarzyna Rywicka
0: i Maksymilian Wawrzyniak.
2: Czyli sobotnia ekipa siedzi tutaj w poniedziałek. A w ogóle chciałabym powiedzieć, że dzisiaj jest 10 sierpnia, poniedziałek, i dzisiaj imieniny obchodzi Borys, Wawrzyniec, Bogdan, Bernard, Bogdana, Laurenty, Bogut,

0: Konkursik.
1: Konkursik jak najbardziej. No i konkurs będzie związany właśnie z tym, że dzisiaj jest Dzień Lwa i stwierdziliśmy, że potraktujemy to sobie bardzo, bardzo zodiakalnie dzisiaj. Więc kiedy w ogóle lew ma urodziny? Między lipcem a sierpniem, prawda? To już ustaliliśmy.
0: Właśnie tak. I tutaj oczywiście chciałem powiedzieć wszystkim, którzy nas tutaj nie słuchają w czasie piosenek, czyli w większości, że Kasia nie wiedziała, kiedy jest lew, a podobno ma koleżankę, która jest lwem. I co? Koleżanka się obrazi.
1: Nie musi się obrażać, nie odzywa się od 10 lat.
0: Okej, to wyjaśnia, czemu pomyliłaś miesiące. W każdym razie lew jest w lipcu i w sierpniu, czyli no właśnie teraz.
1: Właśnie teraz. Ej, to w sumie jeszcze lepiej pasuje, że to jest teraz Dzień Lwa, że dzisiaj
0: wszystko
1: to wypada.
0: Wszystko się łączy.
1: Wszystko się łączy. A jeżeli mówimy o rzeczach, które się łączą, no to jest Silent Disco na wolności w piątek. To jest 14 dzień miesiąca i jest do zgarnięcia podwójna wejściówka.
0: No i jeżeli chcecie ją zgarnąć, to należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. No i jakie jest to pytanie, jak już mówimy o tych znakach zodiaku?
1: Pytanie nasze brzmi, jaki najgłupszy stereotyp usłyszeli państwo o swoim znaku zodiaku? Jaki najgłupszy stereotyp usłyszałeś o swoim znaku zodiaku i dlaczego? Ja poproszę takie jeszcze konkretne uzasadnienia dlaczego.
0: No właśnie, koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze. Zachęcamy do tego, żeby właśnie z głupich stereotypów, które często mogą denerwować, zrobić coś pożytecznego i dzięki nim wygrać nasz konkurs.
1: A jaki ty masz znak zodiaku?
0: Wodnik.
1: Nie widać.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
2: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Wyobrażasz sobie być na co dzień asystentką na Akademii Muzycznej w Gdańsku?
1: Nie wyobrażam sobie. Powiem ci, że jakby wiele rzeczy tutaj sobie nie wyobrażam. Ani mieszkania w Gdańsku, ani bycia na Akademii Muzycznej, ani bycia tam asystentką. Myślę, że asystentem byłoby już trochę lepiej, ale nadal trudno.
0: Myślisz, że dałbyś radę być asystentem? No jak asystentką nie, to chociaż asystentem?
1: Myślę, że tu mógłbym podołać, ale nie wiem, czy w Gdańsku i nie wiem, czy na Akademii Muzycznej, wiesz?
0: No bo, wiesz co, bo nasza ogólnie koleżanka wyjechała teraz do Gdańska, serdecznie ją pozdrawiamy. Miałam przyjemność
1: pozdrawiamy
0: z nią rozmawiać.
1: Pozdrawiamy cię, Zuziu.
0: Miałam z nią przyjemność prowadzić wczoraj w ogóle aferę. Ale słyszałam, że ty na mnie czekałeś, żeby dzisiaj ze mną prowadzić.
1: Czekałem, wyczekiwałem, odliczałem godziny, minuty, a potem sekundy.
0: A potem nie wiadomo gdzie, trzeba cię było po całym radiu szukać, żeby sprowadzić cię
1: tam,
0: na...
1: Oj tam,
0: żeby cię sprowadzić tutaj, na, żebyśmy mogli razem poprowadzić nasze głosy do eteru, do naszych ulubionych słuchaczy, żebyśmy mogli im puszczać takie nowości, na przykład jak dzisiaj. No bo czekał.
1: I się doczekał.
0: Od wykonawcy Odet. I mam nadzieję, że się słuchacze doczekali, że im to puścimy. Czy
1: dlaczego w ogóle był ten wstęp o byciu asystentem? Asystentką?
0: Dlatego, że pianistka i wokalistka, która również pisze teksty, jest właśnie na co dzień asystentką w Akademii Muzycznej w Gdańsku, a poza tym w niedzielę rozmawialiśmy sporo o Gdańsku, tam ludzi też zapraszaliśmy, żeby pojechali, bo Gdańsk ma 100 lat, już 100 lat, to jest całkiem śmieszne, biorąc pod uwagę, że opowiadam o miejscowościach, które mają metrykę średniowieczną. I tak chciałam, wiesz, nawiązać do tego Gdańska, do fajnych ludzi i do wszystkiego, co najlepsze.
1: I to wszystko nam się łączy z dzisiejszym Dniem Lwa, bo w herbie Gdańska jest właśnie lew. Dziękuję.

0: My to sobie żarty, żarty, a tym razem chcielibyśmy z Państwem na poważnie, bo był wypadek w Poznaniu, to był wypadek z karetką, doszło do niego około godziny 14:50 i jest utrudnienie na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Hetmańskiej.
1: Uspokoję wszystkich, w karetce znajdował się tylko kierowca, więc nie ma tak wielu rannych, jak mogłoby się wydawać. Dodatkowo i kierowca karetki, i kierowca Fiata, z którym zderzyła się karetka, dojechali już do szpitala i ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: Godzinę temu został ściągnięty specjalistyczny sprzęt, żeby właśnie tą karetkę postawić z powrotem na kółka. Mamy nadzieję, że utrudnienia będą tam jak najkrótsze. Tramwaje numer 1 i 7 kierowane są objazdem ulicami Głogowską i Grunwaldzką w obu kierunkach, a autobusy linii 179 w kierunku Kaczej kierowane są objazdem ulicami Głogowska, Winkiera, Kasprzaka, Ciszewskiego, Szymborską i wracają potem na swoją trasę.
1: Generalnie nie ma informacji o tym, czy ta karetka nadal tam leży. Raczej miejmy już taką nadzieję, że nie.
0: W sumie są jeszcze oznaczenia, że jest wypadek tutaj, jak spojrzymy.
1: Wydaje mi się, że tam po prostu trwają jeszcze jakieś prace, ale pewnie nie jest już aż tak gorąco, jak było jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu. W każdym razie, jeśli jakieś większe informacje na ten temat macie, możecie do nas dzwonić na numer 61 875 02 13. Tam możecie zgłaszać tego typu wypadki albo dokładniejsze informacje na temat tego konkretnego.

0: Mówi się, że to kobiety lubią grzebać w przeszłości, ale słyszałam, że ty wygrzebałeś jakieś ciekawostki historyczne z poprzednich
1: jak
0: lat.
1: Jak zawsze. W 1681 roku poświęcono kaplicę świętego Wawrzyńca na Śnieżce. I to jest bardzo ciekawa kaplica, bo ma formę takiej rotundy. Jest cała czarna, ale jak mocno zawieje wiatr ze śniegiem, to się robi biała przez śnieg i przez to bardzo fajnie wygląda.
0: To jest to, co jest na szczycie Śnieżki?
1: Dokładnie.
0: Co to jest? Jeszcze raz proszę powtórz.
1: Kaplica świętego Wawrzyńca.
0: To jest kaplica? Ja zawsze myślałam, że to jest jakieś obserwatorium.
1: Nie, i co jest to chyba mówimy jednak o innym budynku. Obserwatorium też tam jest. Więc okay. Myślę, że to jednak chodzi o coś innego. Natomiast Wawrzyńca, ja Wawrzyniak jestem, dlatego tak się utożsamiam.
0: Tak, wiem, też mi się jakoś tak pasowało.
1: No i to wszystko w imieniny właśnie Wawrzyńca, dlatego wtedy było to poświęcenie. Wszystko się łączy, matko kochana. W 1944 roku natomiast radio BBC nadało ostrzeżenie we wszystkich językach europejskich pod adresem żołnierzy niemieckich, że mają nie popełniać zbrodni podczas powstania warszawskiego. Ale miło ze strony tych Brytyjczyków, prawda?
0: Ale to było wspierające.
1: No właśnie, tak.
0: Alianci, lubię to. Jeszcze coś tam znalazłeś w historii?
1: Oczywiście, ale tak nie do końca w takiej historii, tak bardziej współcześnie.
0: O.
1: 2018 rok. Michał Kwiatkowski wygrywa 75. Tour de Pologne. I dlaczego o tym wspominam?
0: A nie zakończyło się wczoraj Tour de
1: Pologne? No właśnie, dlatego o tym wspominam. Jest to całkiem logiczne, bo zwykle takie imprezy się odbywają cyklicznie w konkretnych terminach.
0: Podwójnie cykliczne, bo jest dla cyklistów i cyklicznie się odbywają.
1: Wow! No właśnie.
0: Wszystko nam się zgadza.
1: Dlatego ta cykliczność jest taka śmieszna. No, ogólnie teraz wiele wydarzeń takich sportowo-kolarskich było, bo Katarzyna, nie wiadomo, miała taki nieprzyjemny wypadek. W zasadzie może nie wypadek, a
0: To nie był
1: przypadek.
0: Do końca wypadek.
1: No właśnie.
0: Bardzo źle się zachowała ta dziewczyna, że ją tak przyparła.
1: Tak było.
0: To nie było ładne.
1: Powiem dla szerszego kontekstu, że podczas jednego z wyścigów Tour de Pologne Katarzyna niewiadoma została właśnie tak w pewien sposób dociśnięta do bandy przez jedną z przeciwniczek. No i później się wywiązała taka nieprzyjemna rozmowa między nimi, ale już się wszystko, tak powiem, ku dobremu zakończyło. Katarzyna przeprosiła. Co też jest całkiem specyficzne, bo chyba nie jest w tej roli, w której powinna przepraszać, ale tam wiele innych rzeczy się wydarzyło po drodze. Nie będziemy już może w to wnikać. Przejdźmy do kalendarium muzycznego.
0: Ona chyba
1: jeszcze
0: głównie przeprosiła za to, że powiedziała, że straciła do nich szacunek właśnie za to, co oni zrobili.
1: Tak, bo to generalnie to nie były przeprosiny związane z tym, że źle się zachowała podczas całego wyścigu, tylko właśnie bardziej chodziło o tą reakcję późniejszą.
0: Dobrze, my się tu zajęliśmy sportem, a tu przede wszystkim o muzykę chodzi. I jak mówimy o takich bardzo niedawnych datach, to ja bym chciała się cofnąć do roku 2002. Drugiego? Żyłeś już wtedy, czy jeszcze cię nie było na świecie?
1: No gdzie? Jestem 2007 rocznik.
0: Okej, to jeszcze cię na świecie nie było, ale to i tak niedawno temu było, bo wtedy pierwszy koncert Patti Smith grała w Polsce i oczywiście była to Warszawa, sala kongresowa i w związku z tym chcielibyśmy przypomnieć również jeden z jej utworów.

0: Autopromocja.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Zostań. Zostań, to mówią często światła, jak się zmieniam na czerwone i one wtedy mówią, zostań.
1: Ale romantycznie. Ja nie wiedziałam, że ty masz taką romantyczną relację ze światłami.
0: Ja bardzo lubię światła, bo one zawsze przekazują mi różne emocje. Na przykład takie pozytywne jak zieleń. I to jest taka pozytywna emocja. Albo czerwień, czyli taka negatywna emocja.
1: A twoim wewnętrznym prowadzeniem będzie zieleń. To też z jednego z tekstów kultury, ale to już niekoniecznie musi być twój czas.
0: No w sensie niestety, twój... niestety. Ale mapa, na której widzimy korki, mówi nam raczej te negatywne emocje.
1: Ja tam widzę, że jest czerwono.
0: Ja tam widzę czerwień, bardzo dużo czerwieni. Ta czerwień jest wszędzie.
1: Ale zobacz, tutaj jest na przykład czerwono-biało, a wiesz co to oznacza? Że jest remont. Jest remont na ulicy Ratajczaka i na Matyi. Przypominamy też, że na Matyi zmienił się troszeczkę miejsce remontu, bo jedna część prac została zakończona, jest teraz kolejna część prac, więc na Matyi nie przejadą państwo tak przez całość, bo tam jest dalej remont, ale faktycznie tam po już kawałku świeżego asfaltu można się poruszać.
0: Tak, ale ja tu pochwalę poznańskie inwestycje miejskie i ogólnie wszystkich, którzy się zajmują tym remontem, że jest tam całkiem dobrze zorganizowana ta trasa. Da się tam przejechać w miarę wygodnie i w miarę racjonalnie.
1: Oczywiście na moście Bolesława Chrobrego dalej trwa remont, ale tam też jest korek. Po jednej stronie trwa remont, po drugiej stronie jest korek, więc tam państwo sobie oczywiście postoją. A jeżeli jadą państwo w ogóle jeszcze z Ronda Śródka, to już w ogóle to będzie bardzo dużo czasu na przemyślenia i jest szansa, że wysłuchają państwo całej audycji, że wysłuchacie całej audycji naszej tutaj z panem szanownym moim kolegą Maksymilianem.
0: Dlatego właśnie mówię, że ja mam bardzo romantyczne relacje ze światłami, bo te światła sprawiają, że mam więcej słuchaczy. I to wszystko, jakby my tak działamy w takiej symbiozie po prostu.
1: Aha. I na Alejach Niepodległości niestety też państwo będą stać. Roosevelta również stoi. No i oczywiście Dąbrowskiego również stoi. Tam państwo będą prawdopodobnie najdłużej zmagali się z tak zwaną czerwoną falą świateł.
0: Dobra, ale to ja się skupię na pozytywach i powiem, że Bolesława Krzywoustego od nas, tak naprawdę, czyli od Ronda Rataje, aż tam do A2, do autostrady, bardzo ładne i bardzo przejezdne. Polecam.
1: Czyli ty proponujesz, żeby słuchacze gdzieś pojechali, tak? Żeby wyjechali z Poznania.
0: Problem jest taki, że tam już nie sięga nasza antena, więc nie wiem, czy fajnie jakby wyjechali, ale może jest to jakieś rozwiązanie. Jak za dużo korków w Poznaniu, trzeba po prostu wyjechać na jakieś jezioro, potaplać się i może będzie trochę przyjemniej. Na pewno będzie przyjemnie, jak sobie posłuchamy Jackie Down the Line. Wtedy na pewno będzie miło i nasze uszy przynajmniej troszkę odpoczną.
1: Od twojego gadania.

0: tam, mój wodniczku? Co byś chciał?
1: Chciałbym się ciebie zapytać, czy byłaś kiedyś na Silent Disco?
0: Nie byłam nigdy na Silent Disco, a co? Proponujesz?
1: Nie proponuję, bo nie mam takich wejściówek, ale wy możecie takie mieć. Jedną podwójną wejściówkę wam rozdajemy dzisiaj.
0: Tak, jest dzisiaj do wygrania podwójna wejściówka na Silent Disco, czyli na Placu Wolności, na Silent na Wolności, na ten piątek, czyli to jest 14 dzień miesiąca. I żeby taką podwójną wejściówkę zgarnąć, należy wysłać SMS-a na numer 7148, no i w prefiksie wpisać afera, swoje imię, nazwisko, odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt takiego SMS-a to złote 23. A jakie jest pytanie?
1: Jaki usłyszałeś najgłupszy stereotyp o swoim znaku zodiaku?
0: Dobrze, a jaki ty najgłupszy stereotyp usłyszałeś?
1: Ja nie usłyszałem żadnego złego. Znaczy, słyszałem dużo złych rzeczy, ale żadne nie były takie ciekawo stereotypowe. Tylko po prostu ludzie mówili, że mój znak zodiaku jest zły. I nie wiem, czemu tak mówić. Bardzo mi było wtedy przykro i niefajnie.
0: A ja ci powiedziałam w tak zwanym międzyczasie, że podobno jest tak, że wodniki dogadują się ze wszystkimi, że to są takie osoby, które łagodzą konflikty.
1: To nie jest głupie, to jest cała prawda. To właśnie jestem ja, łagodzący wszystkie serca, najlepszy, najcudowniejszy Maksymilian Wawrzyniak. Mm-hmm. Prawda, Kasiu?
0: Tak, oczywiście.
1: Jak to świetnie, że się zgadzamy, szczególnie gdy się stoi nad tą osobą.

Ja chciałam Państwu powiedzieć, że zaraz będzie cudowny wywiad, ale to za sekundę. Zanim porozmawiamy z naszym gościem, to chciałabym Państwu jeszcze jeden utwór puścić. Tak, zajawiam tylko, że będziemy mówić sobie o czarnych pszczołach, które w którymś momencie zakładaliśmy, że są już praktycznie wyginęły, ale na szczęście jest, pojawiły się i o tym, między innymi o tym będziemy sobie zaraz rozmawiać. A teraz zostawiam Państwa z kolejnym wspaniałym utworem. Thank you.

W ogóle, jeżeli spojrzymy sobie na stronę dzisiaj epoznań.pl, odnajdziemy taką informację, że odnaleziono niezwykłe zdjęcie i poszukiwane są informacje i może państwo będą coś wiedzieć, bo fotografia trafiła w ręce pracowników poznańskiego zoo i ogród zoologiczny w Poznaniu wszedł właśnie w posiadanie oryginalnego zdjęcia, które jest prawdopodobnie z 1937 roku. Na zdjęciu jest budynek restauracyjny przy ulicy Gajowej 5. I tyle wiemy. I jeżeli rozpoznają państwo na tej fotografii jakichś członków, na przykład swojej rodziny albo kogokolwiek innego, to cudownie by było jakby dać właśnie informacje. I właśnie poznańskie zoo prosi o kontakt w tej sprawie, no bo skoro już mamy takie zdjęcie, mamy takie znalezisko, to dobrze byłoby po prostu odnaleźć tych ludzi, odnaleźć potomków tych ludzi i dowiedzieć się w ogóle, co to było za wydarzenie, bo na tym zdjęciu jest naprawdę, naprawdę dużo ludzi. Tak jak patrzę na nie, to mam wrażenie, że tak ze 130 osób tam jest. Są jeszcze sztandary, są właśnie ludzie pięknie poubierani, gdzieś tam w garnitury, kobiety są w sukienkach, czego co widzę, to przeważnie w białych sukienkach. Więc jeżeli państwo spojrzą na to zdjęcie, jeżeli spojrzycie na to zdjęcie albo państwo, w sensie tutaj zwracam się do osób starszych, i zauważycie siebie bądź kogoś, kogo znacie, kogoś ze swojej rodziny, to jak najbardziej zachęcam do tego, żeby to zrobić. Zwłaszcza, że jeżeli chodzi o historię zoo poznańskiego, zwłaszcza starego zoo, no to tam naprawdę bardzo dużo się działo. Jeżeli nie znają państwo tej historii, jak powstało stare zoo, jak powstało nowe zoo, to jak najbardziej zachęcam do zapoznania się z tą historią, do zapoznania się z zdjęciem, zapoznania się z historią. I to by było tyle chyba z mojej strony. Jeszcze sobie patrzę na tą fotografię, czy jest tutaj coś charakterystycznego. Właśnie to, że widać na tym zdjęciu oznaczenie, gdzie faktycznie to było. Czyli widać, że to jest właśnie na ulicy Gajowej 5. Więc jak najbardziej zapraszam do kontaktu, do spojrzenia na to zdjęcie i do odkrywania razem tej historii.

0: A pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym, że będzie więcej miast?
1: No pamiętam, była taka sytuacja.
0: No to chciałam ci przypomnieć o czymś takim jak Kazimierz Biskupi.
1: No to było chyba jedno z tych miast właśnie.
0: I będzie miastem po 156 latach.
1: Matko kochana, piękne wydarzenie.
0: No odzyska swoje prawa miejskie 1 stycznia. Przyszłego
1: i
0: roku.
1: Jakieś będą obchodzić to wszystko? Będą no, jakieś obchody tego?
0: No będą obchody, ale dopiero wiesz, zaplanowane są na czerwiec, ale wiesz, warto już teraz zarezerwować sobie termin.
1: Zdecydowanie, bo zachęcamy do odwiedzania, to jest taki countryside era i po prostu odwiedzanie właśnie małych miejscowości.
0: Zrobiło się bardzo warszawsko, jak tak powiedziałeś, nie wiem, coś mnie zabolało w środku.
1: Przepraszam, mi też się zrobiło trochę źle, nie wiem, czemu to powiedziałem.
0: Ale posłuchaj, to jest miasto, które zaraz będzie to miasto, które ma 4000 mieszkańców i jest tam taka fajna, zwarta zabudowa i zabytki. Myślę, że to jest coś, co warto byłoby poruszyć. Ja poruszę na pewno u siebie, bo...
1: Wiesz, co ja poruszę? To, że plewiska, w których mieszka, mają z 20 tysięcy mieszkańców i są wsią. A tu co, 4000 i miasto?
0: Ale plewiska są wsią. Plewiska tak... No, co ja ci mogę powiedzieć? Zobacz, z której części w ogóle Poznania wy jesteście. Znaczy, z Zapoznaniem, przepraszam.
1: Kasiu, naprawdę, powiem ci tak. Dajmy teraz chwilę dla piosenki, bo nie chcę mi się już tego słuchać. Robię w

0: wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: 5 o'clock się znalazł. 17 i cieszy się, jakby miał herbatkę zaraz zobaczyć.
1: Ja nie jestem w Wielkiej Brytanii, ale w sumie taką herbatkę z mleczkiem wypił.
2: O, czyli bawarkę.
1: Tak.
2: Ale jeżeli jesteśmy znowu przy słowach na literę B, no to dzisiaj bardzo dużo osób, których imię zaczyna się na literę B, mają imieniny. Czyli Borys, Bogdan, Bogdan, Bernard, Bogdana, Bożydar, Bogdar.
1: I Bogdana.
2: I Bogdana.
1: I Bożdar.
2: I Hugon.
1: I Bogudar.
2: I Hugo, i Amadeusz.
1: Ale jeszcze Wawrzyniec.
2: Jeszcze Wawrzyniec. Wiedziałam, że ty do tego Wawrzyńca będziesz chętnie wracał.
1: Bo przypomnimy, że przed mikrofonami
2: Katarzyna Rybicka
1: i Maksymilian Wawrzyniak, a realizacją tej audycji zajmuje się Agata Pelska.
2: I super, cieszę się, że mamy wszystkich w komplecie. I powiedz mi, co będzie na następnej godzinie dzisiaj?
1: Na pewno porozmawiamy sobie troszkę o pszczółkach.
2: A jak uroczo?
1: Będzie bardzo uroczo, mimo tego, że pszczółki te będą czarne, ale mimo tego będzie naprawdę wesoło. No bo zwykle tak ciemno to tak smutno, a ja
2: aha,
1: to wesoło.
2: Że tak to... Wydaje mi się, że one są takie bardzo ładne, one takie się aksamitne trochę wydają. Mam wrażenie, że to jest taka pszczoła, którą bardziej by się chciało pogłaskać, jak się już zorientujesz, że to jest jednak pszczoła, a nie jakiś bąk.
1: Bo myślę, ale każda pszczoła jest taka fajna. Chyba. Osy są takie bardziej
2: mniej. Osy są spicy.
1: No właśnie, a pszczółki zawsze są takie milutkie. Milutkie są te pszczółki, tak samo jak milutkość nam tutaj spędza z wami czas, ale musimy też dać trochę przestrzeni dla muzyki. Więc już teraz na 98,6, godzina 17:01, wyją psy
2: nago.
1: I nago.

0: Rozdajemy wejściówkę podwójną na Silent na Wolności, który się odbędzie już w ten piątek, 14 sierpnia, na Placu Wolności oczywiście.
1: No, tak by wskazywało Silent na Wolności, że na Placu Wolności się odbywa.
0: No i jeżeli chcecie taką wejściówkę podwójną wygrać, to należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze.
1: I żeby wygrać taką nagrodę, czyli tą podwójną wejściówkę, trzeba napisać nam odpowiedź na pytanie, a pytanie brzmi: jaki jest najgłupszy stereotyp, jaki słyszeliście a propos swojego znaku zodiaku?
0: No właśnie, Kasiu, a ty jaki masz znak zodiaku?
1: Byk.
0: I jaki ciekawy stereotyp słyszałaś o byku?
1: Że lubimy bardzo dobrze zjeść.
0: I lubicie?
1: Ja tak, i mój przyjaciel, który też jest spod tego znaku, też lubi bardzo dobrze zjeść.
0: Czyli to jednak nie jest stereotyp, albo po prostu w każdym stereotypie jest jakieś ziarnko prawdy.
1: No, wszystko potwierdza regułę.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Za chwilę będzie kosmos i to w wielu wydaniach, ale zanim to, to o kimś, kto na kosmos trochę, w kosmos trochę wyleciał, tak bym powiedział. Znasz się trochę, Kasiu, na piłce nożnej?
1: Oj, bardzo nie.
0: No to dla ciebie i dla naszych słuchaczy powiem, że jest taki piłkarz Tomasz Frankowski, który kiedyś grał w Chicago Fire, tam gdzie teraz gra Robert Lewandowski.
1: Dobrze.
0: Kojarzymy człowieka.
1: Tak, tego tak.
0: No i właśnie, ten Przemysław Frankowski napisał taki, taki wpis, poczynił. W sumie nikt nie pyta, ale ja po dwóch meczach w Chicago Fire miałem już 2 gole w MLS, a Robert wciąż 0.
1: Aha.
0: No i taki psztyczek, tylko ten psztyczek bardzo szybko się odwrócił w drugą stronę, bo po 5 meczach Robert Lewandowski ma już 3 gole, a Tomasz Frankowski 2 gole osiągnął w 18 meczach.
1: Ale to jest piękna przewidka.
0: Aha, generalnie przykro aż mi się zrobiło. Nie wiem, czy co tutaj Tomasz myślał, pisząc coś takiego na tym X-ie, ale...
1: Wydaje mi się, że to jest w ogóle takie miejsce do pisania takich przemyśleń nieprzemyślanych, może w ten sposób.
0: No, niestety nie zestarzało się to dobrze.
1: Źle trzymał się poręczy, po prostu rzeczywistości i odleciał w kosmos, tak bardzo daleko od swojego domu w kosmos.
0: Ojeju, jakie to było piękne. Dlaczego to było piękne? Bo teraz nowość, którą jest Kasia Kosmos i utwór Dom.

0: My dzisiaj tak bardzo dużo o zodiakach, więc wypadałoby powiedzieć, co tam na nocnym niebie będzie się działo. Właściwie nawet nie na nocnym niebie, ale co się będzie działo na niebie niedługo.
1: No i afera bawi i uczy, bo generalnie sam nie wiedziałem trochę, co się będzie działo. Mimo tego, że mnie znajomi zapraszali, że Max, słuchaj, bo na niebie będzie tak ciekawie teraz 12, a ja nie wiem, o co chodzi.
0: Ty nie wiesz, o co chodzi.
1: Ale już wiem.
0: Już wiesz. Wiesz co, ja z kolei jestem tym typem osoby, który uważa, że na zaręczyny czeka się po prostu na taki najlepszy moment na świecie i widzę, że taki najlepszy moment na zaręczyny dla mnie odbędzie się w październiku 2135 roku, bo wtedy będzie całkowite zaćmienie słońca nad Polską. No, ale będzie ono to widoczne z Katowic i z Krakowa, no a w samej Wielkopolsce to muszę poczekać do 2200.
1: Strasznie dużo czasu na czekanie i to jeszcze takie brzydkie daty, bo ja na przykład lubię, jak data jest taka ładna. Jakbym chciał kiedyś wejść w jakiś związek, to bym chciał taki ładny dzień, na przykład 10 dzień października, czyli 10.10. I najlepiej jeszcze na przykład 2030 roku, albo 20, ale to już musiałbym się cofnąć w czasie.
0: Albo 2010 było, bo
1: to było najlepiej, tylko niestety no już jakby czasu nie cofnę, jak to mówią.
0: Dobrze, a dlaczego my tutaj takie rzeczy opowiadamy, no bo w piątkowej hurtowni Michał Powalski opowiadał o tym, że będzie zaćmienie faktycznie tutaj 12 sierpnia i dojdzie do zaćmienia słońca i będzie to zjawisko bardzo dobrze widziane w zachodniej i środkowej Europie, w tym także w Poznaniu, więc jak najbardziej zapraszamy do spojrzenia w niebo.
2: Urosną będą 84%, maksymalnie bodajże 86% widoczne z terenów Polski. Późną porą dosyć, bo to będzie około 20-20.10, rozpocznie się to maksymalna faza właśnie w Poznaniu.
1: No właśnie, ale nie tylko w Polsce będzie widoczna.
2: Od Islandii przez Ocean Atlantycki wchodzi sobie zachodnim wybrzeżem na teren Hiszpanii. Dalej będzie sobie szedł Morzem Śródziemnym. Generalnie Hiszpania to będzie zdecydowanie najlepsze miejsce. No wiadomo, na Islandii pogoda bywa różna, nawet latem.
0: Ty, Maksiu, też masz niebieskie oczy, czyli pewno takie słoneczko jak dzisiaj to ci musi dawać w siebie znaki.
1: Daje i to nie jest przyjemne uczucie, wiedzą wszyscy, którzy mają niebieskie oczy niestety.
0: Zwłaszcza ci, którzy mają niebieskie oczy. I chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o właśnie oglądanie zaćmienia, no to nie możemy też go oglądać tak bezpośrednio, trzeba się do tego przygotować.
2: Absolutnie nie patrzymy przez żaden sprzęt optyczny, jakikolwiek by on nie był. Okulary też przeciwsłoneczne, to nie jest wystarczające wytłumienie tego światła, żeby to bezpiecznie zrobić. Oczywiście jak spojrzymy przez pół sekundy przez okulary, czy tam przez sekundę, to pewnie nam tam się trochę odświetli to słońce wokół, ale generalnie tragedia się nie stanie. Natomiast spojrzenie na słońce przez teleskop bez filtra to jest utrata wzroku w dosłownie ułamku sekundy.
1: Masz maskę spawalniczą?
0: Nie, nie mam maszki spawalniczej i nie mam też migomatu, żeby coś pospawać. A co potrzebujesz?
1: Ja nic nie potrzebuję, nic nie będę spawać. Po prostu jakbyś miała, to byś też mogła sobie w takie słońce zajrzeć, ale spokojnie, są też takie bardziej dostępne metody.
2: Istnieje coś takiego jak folie ND, które można kupić za bardzo niewielkie pieniądze. Właściwie chyba w każdym sklepie ze sprzętem astronomicznym. Taką folię możemy sobie nałożyć na teleskop, możemy sobie go nałożyć na lornetkę, możemy po prostu chwycić ją w rękę i po prostu przed nią spojrzeć, jak to wygląda. I wtedy to jest rzeczywiście bezpieczne.
0: Czyli co, od 19.15 będziemy spoglądać w niebo, a o takiej 20.10 to już tak na pewno patrzymy w to niebo i obserwujemy właśnie to piękne zjawisko na niebie.
1: Ja się zaopatrzam w maskę spawalniczą, bo dla mnie to chyba taki najfajniejszy element tego wszystkiego, żeby móc w takiej masce posiedzieć. No to myślę, to jest całkiem cool.
0: Myślę, że będzie też bardzo romantycznie, jak będziesz w takiej masce.
1: Tak, i wtedy też jest, nie ma takiej myśli, żeby się całować i to takie jest właśnie niegrzeczne, więc wtedy się tego nie robi, bo się ma maskę na sobie, więc nie można. I to ułatwia, nie trzeba mieć ze sobą żadnej takiej stojącej, nadzorującej wszystkiego, no jak się mówi na taką...
0: Przyzwoitki.

0: Lubisz myśleć?
1: Bardzo lubię myśleć. Gdybym nie lubiła myśleć, nie rozmawiałabym z tobą tak inteligentnie.
0: A, bo my tak inteligentnie rozmawiamy.
1: A, to ty tego nie zauważyłeś.
0: Nie wiem, jak nie potrafiłem przypomnieć sobie słowa przyzwoitka przez 20 sekund, to trochę zwątpiłem w moją inteligencję, wiesz?
1: Ej, ja wierzyłam w ciebie. Cały czas patrzyłam na ciebie i wiedziałam, że ja ci po prostu prześlę tą myśl.
0: Ty mnie tak delikatnie po prostu szturchałaś do wiedzy, tak?
1: Tak, ja uważam, że szturchanie delikatnie do wiedzy to jest moje ulubione zajęcie.
0: Trudno mi powiedzieć, czy też się z tym zgadzam, ale na pewno jest to jakiś pomysł na to, jak można przeprowadzać audycję takim myśleniem właśnie.
1: Że o myśleniu przeprowadzać audycję? Czy że tak delikatnie szturchać wiedzę w stronę drugiej osoby?
0: To tak zwykle działają audycje, a tu właśnie chodzi o takim meta sposobie, że po prostu ty mówisz nie szturchasz, tylko mówisz o szturchaniu.
1: Mówię o szturchaniu.
0: Tak.
1: Okej.
0: Okay. No bo to tak zawsze, wiesz, kojarzysz to, że się mówi o czymś, albo się mówi o meta czymś. Czyli jakby tak jeden poziom wyżej, bardziej tak o tym, jak to wszystko wygląda z perspektywy lotu ptaka.
1: Z perspektywy
0: lot nad kukułczym gniazdem.
1: Albo jak lot o bocianach, o których mieliśmy też rozmawiać.
0: Mieliśmy, ale o bocianach to jeszcze przyjdzie nam trochę czasu.
1: Albo
0: bo bociany są bardzo ciekawym elementem. No, o pszczołach też. My dzisiaj tak bardzo zwierzęco...
1: My dzisiaj tak bardzo lotniczo bym powiedziała, my tak z góry dzisiaj wszystko obserwujemy, z góry nasze zachowania, nasze myśli, zwierzęta.
0: Ale zaczynaliśmy od lwa i potem dopiero przeszliśmy
1: Ale lew jest bardzo wysoko, wiesz, w hierarchii, to możemy też na to w ten sposób spojrzeć. A poza tym hipogryfy to były lwy ze skrzydłami?
0: Tak, dokładnie.
1: No to widzisz, no to jeszcze hipogryfy mamy, wszystko się zgadza.
0: I to się wszystko łączy z myśleniem, bo to myślenie gdzieś tam jest chyba faktycznie najważniejsze i najciekawsze.
1: Gdzieś tam, wiesz, to myślenie między nami też musi przeskakiwać, no bo mówienie 5 minut o jakimś jednym temacie też wymaga myślenia, też wymaga jakiegoś pomysłu, jakiegoś oświecenia.
0: I jak do takiego
1: baroku.
0: Oświecenia...
1: Wiedziałam, że cię to weźmie z zaskoczenia.
0: Oświecenia dochodzisz, co?
1: Ja dochodzę do baroku nawet, mój drogi, już w tym momencie. Już
0: jak do takiego
1: dalej.
0: Baroku dochodzisz w takim razie?
1: Po prostu myślę i rozmawiam z inteligentnymi osobami na tematy, które są interesujące, albo na przykład o których nic nie wiem i później się dowiaduję, że wiem, że nic nie wiem. Arystomeneles albo jakikolwiek inny Hipokrates po prostu mi przyświeca i przypomina, że myślenie jest najważniejszą rzeczą. Myślę, więc jestem. Myślę, więc tworzę.
0: Powiedział, myślę, więc jestem.
1: Myślę, więc jestem. Czy to nie jest ten sam człowiek, który powiedział, że zbudował
0: tak,
1: pomnik
0: to
1: twardszy od spichrzu?
0: Tak. Trwalszy, no.
1: Twardszy. Twardszy czy twardszy? Nie jestem pewna. Wiesz co? Nie pamiętam kto, ale to widzisz, to ty na pewno wiesz.
0: Tak, bo to był Kartezjusz. Ale teraz sobie przypomniałem, że chyba o tym trwalszym to jednak nie był Kartezjusz.
1: Mówi, że nie?
0: Nie wiem, no jak wiecie, lepiej to do nas zadzwońcie. 61 875 0213. Tam możecie nas poprawiać. Będziemy dozgodnie wdzięczni, jak nas trochę doedukujecie.
1: O, to jest dobra rzecz, bo my niby coś wiemy, my przekazujemy wiedzę, my próbujemy doedukować, ale my też chcemy się doedukować, chcemy wiedzieć coś nowego.
0: Wy się trochę doedukujcie muzycznie może na razie.

0: Czytana przez Piotra Machonia. Nie, czytana przez Jacka
1: Kaczmarskiego.
2: Sowo, rzekł Królik bez żadnych wstępów. Ty i ja mamy mózgi, bo tamci zamiast mózgów w głowie mają tylko pierze. Jeśli ktokolwiek w całym lesie potrafi myśleć, a gdy mówię myśleć, to znaczy myśleć, to tylko ty i ja. Alan Alexander Milne. Chatka Puchatka. Ekonomia szczęścia by Piotr Michoń. Czyta Jacek Kaczmarski. O ginącej sztuce czerpania przyjemności z myślenia. Na Uniwersytecie Virginia przeprowadzono badanie, którego uczestników posadzono w niemal pustym pokoju, bez telefonów, książek i tym podobnych. Pokój był pusty. No, niemal pusty. W jego kącie ustawiono urządzenie, którym badani mogli zaaplikować sobie nieszkodliwy, acz bolesny wstrząs elektryczny. Na początku eksperymentu wszyscy zgodzili się na próbny wstrząs. Chodziło o to, by zdali sobie sprawę, jak duży jest ból, który urządzenie wywołuje. W następnym kroku badani mieli usiąść i myśleć. Zająć myślami swój umysł. Przez 15 minut. Ot i tyle. Proste, prawda? Naukowcy spodziewali się, że uczestnicy badania skrzętnie skorzystają ze stworzonej im możliwości i po prostu oddadzą się miłemu rozmyślaniu. W końcu to tylko kwadrans. Sam na sam z myślami. Okazało się, że większość badanych uznało to doświadczenie za nudne, a nawet nieprzyjemne. Pozwólcie, że podkreślę. Myślenie okazało się nudne i nieprzyjemne. Tak bardzo, że 2 na 3 badanych mężczyzn i 1 na 4 spośród badanych kobiet zaaplikowali sobie wstrząs elektryczny, by nie musieć się mentalnie wysilać. Niektórzy byli tak zdesperowani, że zrobili to 3 lub 4 razy. Wolę być rażony prądem, zamiast świadomie podjąć wysiłek umysłowy. Zaskakujące? No cóż, można spróbować znaleźć racjonalne i niegodzące w godność homo sapiens wytłumaczenie. Każdy z nas ma myśli, których się boi, wstydzi, wolałby uniknąć. Bolesne wspomnienia, nierozwiązane problemy, przywoływane pamięcią wstydliwe doświadczenia. Unikamy tego, co wywołuje w nas gniew czy smutek. Niechciane myśli pojawiają się jak niezapowiedziani goście, gdy zaplanowaliśmy sobie chwilę w rodzaju nic nie muszę, wkładam dresy. Unikamy ich. Otoczenie dostarcza nam strumienia bodźców, którymi możemy wypełnić głowę tak, by nie musieć zajmować się myśleniem. Zwykle też dobrym wytłumaczeniem dla niemyślenia jest nadmiar obowiązków i zadań do wykonania. Stosujemy prosty, acz skuteczny wybieg. Żyjemy w pędzie i to usprawiedliwia wielką pardubicką naszych myśli. Niedokończone, chaotyczne, toporne i płytkie angażują umysł, wypierają głębszą refleksję. Wydaje się, że mamy tu do czynienia z psychologiczną odmianą prawa Kopernika, Greshama. Kopernik zauważył, że jeżeli w obiegu są jednocześnie 2 rodzaje pieniądza o równej wartości, ale jeden z nich zawiera więcej drogocennego kruszcu niż inny, to ten lepszy będzie gromadzony, a ten gorszy stanie się powszechnie stosowanym. Mówiąc w skrócie, gorszy pieniądz wypiera lepszy. Nie wiem, na ile tego typu analogia może być stosowana w odniesieniu do ludzkich myśli, ale mam wrażenie, że myśli proste, banalne, mechaniczne angażują umysł do tego stopnia, iż wypierają to, co wartościowe. Nie, żeby to od razu był znak naszych czasów. Kiedyś też tak było. Już choćby Henry David Thoreau pisał: moim zdaniem nawyk zajmowania się trywialnymi sprawami może do tego stopnia zbezcześcić umysł, że wszystkie nasze myśli na zawsze zabarwią się banalnością. Mając możliwość wyboru, ludzie nie oddają się tak po prostu myśleniu dla przyjemności. Spędzanie czasu na myśleniu, które ma służyć przyjemności, jest, waham się nad użyciem słowa, zaskakująco, raczej rzadkim ewenementem. Nie znam polskich danych, ale z amerykańskich wynika, że przyznaje się do niego około 17% jankesów. Uciekanie we własne myśli i marzenia dla wielu oznacza drogę przez mękę. Poproszeni o to, by oddać się refleksji, musimy włożyć wysiłek, by to się udało. Choć wydaje się to absurdalne, naukowcy wskazują, że cierpimy na brak wiedzy, jak należy myśleć, by sprawiało nam to przyjemność. Ostatnie badania Erin Westgate i współpracowników wskazują, że aby myślenie było przyjemne, człowiek musi skupić się na tym, co jest dla niego jednocześnie znaczące i pozytywne. Sama ważność, znaczenie tematów podejmowanych w myślach nie wystarczy, bo może się zdarzyć, że zajmiemy nasz umysł czymś, od czego chcielibyśmy trzymać się z daleka. Wiele tego typu badań jest przeprowadzanych w Stanach Zjednoczonych, a imperializm nauki amerykańskiej sprawia, że automatycznie traktujemy te wyniki jak uniwersalne dla wszystkich ludzi. Często jest to nadużycie, ale jak się wydaje, nie w tym przypadku. Porównując ludzi z 11 krajów, Nicholas Buttrick wraz z zespołem udowodnili, że ludzie wolą wykonywać zwykłe codzienne czynności niż oddawać się myśleniu dla przyjemności. Mało tego, zrobiliby prawie wszystko, aby uniknąć pozostawania sam na sam z własnymi myślami. Tłumaczy się to irracjonalną niechęcią do bezczynności i motywacją do działania. Przyszło mi do głowy, że można to wykorzystać praktycznie, choćby w negocjacjach z nastoletnim dzieckiem. Masz dwie opcje. Albo posprzątasz pokój, albo masz myśleć przez następne 15 minut. Spekuluje się, że ludzie wybierają niemyślenie, gdyż oddawanie się refleksji wymaga od nas wysiłku. Możliwe jest też, że chociaż dostrzegamy i cenimy korzyści z myślenia, ulegamy kuszącej alternatywie spoglądania w nasze smartfony, telewizory czy ekrany komputerowe. Wydaje się, że powód może być jeszcze przynajmniej jeden. Myślenie nie jest czymś, co jest cenione w naszym społeczeństwie. Gdyby nieco zaktualizować terminologię, to słynna rzeźba Myśliciel Rodina powinna mieć raczej tytuł Próżniak. Już pomijam aspekt braku ubrania, ale co byśmy pomyśleli o kimś, kto siada i po prostu oddaje się myśleniu? W pracy czy domu nie ma czasu na myślenie. Wyobraźmy sobie spojrzenia, z jakimi spotkałby się ktoś, kto siedząc w biurze zajmowałby się myśleniem. Dzieło Rodina podziwiamy, ale człowieka, który robi to samo, co wyrzeźbiony myśliciel, już nie. Każda chwila musi wiązać się z aktywnością. Refleksja to niepotrzebny luksus. Myślicieli traktujemy z podejrzliwością. W wielu miejscach pracy mówi się o potrzebie przemyślenia problemów, ale rzadko zdarza się, że pozostawiano na to czas. Do tego dochodzą często powtarzane frazesy o zagrożeniach wynikających z nadmiernego myślenia i wyższości czynu nad myślami. Najwięcej podczas przydługawych i mało dynamicznych ujęć myślą bohaterzy filmów. Zwykle wygląda to bardzo przekonywująco. Pogrążony w zamyśleniu bohater, zmarszczone lekko czoło, promienie słońca błąkające się po twarzy. Zastanawia mnie, na kim się oni wzorują. Skąd wiedzą, jak wygląda myślący człowiek? Grają świetnie i przekonująco kreują postaci, które rzadko występują w naturze. Niektórzy naukowcy sugerują, że nasze umysły są zaprojektowane w ten sposób, by przetwarzać to, co pochodzi z zewnątrz. Nieprzerwanie odbieramy bodźce i nadajemy im sens. Intencjonalne myślenie jest tworzywem, przynajmniej częściowo wypływa z nas. To my je inicjujemy i kształtujemy. To wymaga wysiłku. Choć może być źródłem radości i przynosić wymierne korzyści, intencjonalne myślenie nie przychodzi ludziom łatwo. Potrzebna jest motywacja, której często brakuje, i zdolność do koncentracji, której brakuje jeszcze częściej. Myślenie dla przyjemności wymaga od nas większej koncentracji niż inne rodzaje myślenia, na przykład planowanie, a przy tym nie dostarcza mózgowi tyle dopaminy, co choćby gry komputerowe. Wspomniana przeze mnie już wcześniej Erin Westgate przekonuje, że możemy nauczyć się czerpać radość z myślenia, co nie tylko skutkuje poprawą samopoczucia, szczególnie w długim okresie, ale nawet zwiększa naszą tolerancję na ból. Kiedy respondenci w jej badaniach zostali poproszeni o to, by pomyśleli o czymś istotnym i pozytywnym, wielu pozostało zdezorientowanych. Jak to? Myśleć dla przyjemności? To znaczy, co mam robić? Dopiero dalsze instrukcje zawierające listę przykładów takiego myślenia sprawiły, że radość z myślenia wzrosła o połowę. Można z tego wyciągnąć wniosek, że gdy przygotujemy sobie tematy, o których chcielibyśmy marzyć i rozmyślać, łatwiej nam będzie się temu poświęcić. Dla niezdecydowanych takie instrukcje działają już w przypadku 5-latków. Umiejętność angażowania się w myślenie, choć współcześnie to ryzykowna i niebezpieczna, bo dyskryminująca teza, czyni nas ludźmi. Wyjątkowość gatunku ludzkiego wydaje się ujawniać w tym, że dzięki naszemu umysłowi potrafimy postawić niewidzialną barierę między sobą a otoczeniem. Możemy podróżować do wnętrza swoich umysłów i z nich czerpać. Możemy wyobrażać sobie przyszłość, przeszłość lub alternatywną teraźniejszość. W końcu możemy tworzyć światy, które nigdy nie istniały. Nie traćmy tego, oddając się wypełnianiu druków i sprzątaniu łazienki. Bo jak pisał John Milton w Raju Utraconym, umysł jest dla siebie siedzibą, może sam w sobie przemienić piekło w niebiosa, a niebiosa w piekło. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
3: Kiedy skończy się to wycie?
4: Stary, zróbmy własny koncert.
5: Scena główna.
4: Razem tworzymy idealną setlistę.
5: W każdy poniedziałek o 20:00.
6: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
7: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja.
8: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: No i co, przyszła pora w końcu na naszą wyczekiwaną rozmowę. Jest już godzina 17:45 i co mogę więcej powiedzieć? Słyszymy się. Jest z nami pani Sandra Kaźmierczak z Katedry Zoologii UPP. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Czy się słyszymy?
1: Ja słyszę.
0: Dzień dobry. A więc tak, o jakim gatunku mówimy, kiedy myślimy o czarnej pszczole?
1: Jeśli mówimy o czarnej pszczole, to mówimy o przede wszystkim zadrzechni fioletowej, ale możemy też mówić o zadrzechni czarnorogiej, która jest znacznie rzadziej spotykana w Polsce.
0: I ta bardziej popularna, tak na co dzień, w Polsce jest spotykana, powiedzmy, że od niedawna, z małymi przerwami, a gdzie występuje tak cały czas i gdzie tak, powiedzmy, że ma swój dom cały rok?
1: Że tak powiem, to jest gatunek, który pochodzi z bardziej ciepłych krajów, z południowych rejonów Europy, z basenu Morza Śródziemnego. Można też zahaczyć trochę o Turcję, o Izrael, także gatunek wybitnie sucholubny, ciepłolubny, ale w Polsce był notowany już od końca XIX wieku z dość długą przerwą. Także to jest raczej taki gatunek i możemy go widywać tak naprawdę od końca maja do końca lata astronomicznego.
0: No właśnie, i z czego ta przerwa wynikała? Bo to prawie 100 lat, kiedy tego owada nie widzieliśmy na terenie Polski.
1: Ostatnie notowania tego gatunku były około 1935 roku. Wiemy, że jaka była historia po tym okresie. I prawdopodobnie też mało naukowców się zajmowało oznaczaniem tego gatunku. Niemniej jednak powtarzano badania w okolicach właśnie Krakowa, Kazimierza Dolnego, bo to tam przede wszystkim ona się znajdowała. Ale główną przyczyną braku obecności tego gatunku uważa się zanik siedliska, zanik martwego drewna, które ona potrzebuje do tego, żeby budować gniazda. Jak sama nazwa wskazuje, zadrzechnia.
0: No właśnie, i czemu wróciła? Czy to w związku z tym jej miejscem do życia?
1: Tak, zdecydowanie jednym z przyczyn na pewno mogło być przenoszenie martwych elementów drewna, w których były już larwy, ewentualnie osobniki dorosłe. I tym, że niestety trochę przykre, ale w związku z tym, że mamy zmiany klimatu i to ocieplenie się klimatu, jest wyższa temperatura, w której ona też się lepiej zaczyna czuć i zaczyna kolonizować północne rejony, nie tylko w naszym kraju, ale również w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji. Także przesuwa się jej ekspansja z południa na północ.
0: No właśnie, i czym ona się od takich naszych polskich pszczół różni? Na początku zapytam o wygląd.
1: Jeżeli chodzi o wygląd, to przede wszystkim jest trochę większa, do około 2,5 cm wielkości. Jest całkowicie czarna. Jak sobie wyobrażamy pszczółkę, no to czarno-żółta, ta jest całkowicie czarna. Ma też czarne włoski i jeżeli chodzi o kolor skrzydełek, to są takie fioletowe, bardzo taki metaliczny fiolet.
0: A jak
1: także to je wyróżnia.
0: A jak to wygląda od strony takiej zachowań, czy zarówno takich, jak wygląda po prostu ich życie?
1: To jeżeli chodzi o, to czy jak wszyscy, jak się mówi pszczoła, to się wyobraża, oczywiście ludzie sobie wyobrażają ul, królowa, robotnice, trutnie. A tutaj mamy pszczołę samotniczą, które oczywiście inne gatunki, na przykład murarka ogrodowa też jest w Polsce, ale jakby ludzie nie podczas mówienia o słowa pszczoła wyobrażają sobie rodzinę pszczelą. Tu mamy pszczoły samotnicze i wygląda to tak, że po prostu samiec i samica kopulują, samica wydrąża w martwym drewnie korytarze i tam składa nektar połączony z pyłkiem, na tym składa jajo. I to stanowi pożywienie dla larwy rozwijającej się. Także tak wygląda ich ich życie.
0: Ale takich gatunków, które żyją samotniczo, jest w Polsce więcej, rozumiem? Nie są
1: tak,
0: tylko te czarne
1: zdecydowanie,
0: pszczoły.
1: Jest zdecydowanie więcej, tylko no są mniejsze po prostu. Mniejsze i są równie ważne w naszym ekosystemie, jak nie najważniejsze, bo tutaj mówimy o bioróżnorodności, jeżeli chodzi o zapylanie roślin dzikich.
0: No właśnie, a propos jeszcze tej bioróżnorodności. Często jak jakiś nowy gatunek pojawia się na terenie Polski, to mówi się o tym, czy on jest bezpieczny, czy nie zagraża naszemu ekosystemowi. Jak to jest w tym przypadku?
1: Znaczy w tym przypadku na razie podeszłabym do tego ostrożnie. Raczej nie zagraża dla naszej rodzimej faunie. Sama zresztą po prostu kiedyś występowała, tylko nie w tych okolicach. Ale jeżeli pożytku jest wystarczająco dużo dla wszystkich gatunków, to nie mamy się czego obawiać. Im więcej pszczół, im większa bioróżnorodność zapylaczy, tym lepiej. Co jest niepokojące, to to, że prawdopodobnie przez zmiany klimatu jej ekspansja na północ się po prostu przyspiesza i zwiększa, i to może stanowić zagrożenie dla naszych rodzimych gatunków, które tych wyższych temperatur po prostu nie wytrzymają.
0: Czyli na razie jednak mimo wszystko nie ma czego się obawiać.
1: Póki co nie, ale trzymajmy rękę na pulsie.
0: Ze mną była pani Sandra Kazimierczak z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję również.

0: Czyli co, powoli będziemy kończyć i żegnać, co?
1: No, jest to powoli takie pewne zakończenie.
0: Powoli takie pewne zakończenie. Wydaje mi się, że dzisiejszym leitmotivem są latające stworzenia, my latający i myślejący. Widzisz, mi się zaczął na koniec język plątać. I myślenie dzisiaj. Dzisiaj skrzydła i myślenie to motyw przewodni.
1: Więc myślimy coraz więcej, coraz dalej, coraz dłużej i na tym myśleniu już może poprzestańmy.
0: Może możemy poprzestać i chcieliśmy jeszcze ogłosić, że do zwycięzcy konkursu SMS-owego odezwiemy się zaraz po audycji, więc poprosimy jeszcze sekundę.
1: Realizacją tej audycji zajmowała się Agata Perska. Przed mikrofonami byli
0: Katarzyna Rybicka
1: i Maksymilian Wawrzyniak. Miłego odzionka. Siemano i cześć.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncerty, warsztaty, barwne przemarsze. Wydarzenie organizowane w Poznaniu, Kostrzynie, Kościanie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Grodzisku Wielkopolskim, Mirosławcu. Sponsorzy: Ordo, Primavera, Waldi, Sobkowiak, Toyota Poznań. Patroni medialni: WTK, Łazarz.pl, e-Poznań, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
0: Reklama.
3: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.
4: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
5: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
6: Minuta po godzinie 18, a to oznacza jedno, tak jak usłyszeliście już w zapowiedzi, Sporting Club Afera kłania się nisko. I przez najbliższą godzinę porozmawiamy sobie o poznańskim sporcie zdominowanym w ten weekend przede wszystkim przez piłkę nożną, no bo Lech Poznań, Warta Poznań, zespół kobiecy Lecha Poznań, Lech Poznań UM, no i też rezerwy swoje boje rozpoczynamy, ale też o Żyżu, też trochę koszykówki i zakończył się też World Challenger Bokia, więc o tym też w dzisiejszej audycji. Za realizację odpowiada Agata Pelska, przy mikrofonie Samuel Kimmel. Słyszymy się już za chwilę.

0: Bo już mówiłem właśnie o tej dominacji piłki nożnej w ubiegły weekend, jeżeli mówimy o poznańskim sporcie, no to zaczniemy od tej najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli od Lecha Poznań, a tam mecz z trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy i starcie Lecha Poznań z Piastem Gliwice i tutaj zwycięzcy okazali się zawodnicy Kolejorza, którzy wygrali 3-0 w tym spotkaniu. No ta pierwsza połowa nie zwiastowała aż tak dobrego rezultatu. Warto wspomnieć, że ten skład był troszkę zmieniony względem poprzednich spotkań. Na przykład przesunięty bardziej do środka był Luis Palma, na skrzydle pojawił się Daniel Hokans, który był jednym właśnie z tych takich pozytywów tego spotkania. No Luis Palma oczywiście też, bo ta przesunięcie do środka pola już ubiegające fakty było strzałem w dziesiątkę. Na obronie pojawił się Mateusz Skrzypczak. No a na ataku po chwilowej nieobecności, no bo w poprzednim meczu spotkanie z Klaksvik rozpoczyna od pierwszej minuty Mikael Isak, a teraz pojawił się w jego miejsce Janik Agniero. Zabrakło też Pablo Rodriguez'a, który dopiero pojawił się w drugiej połowie. No i ta pierwsza część spotkania rzeczywiście była momentami wręcz straszna pod tym względem, że do wielu sytuacji zawodnicy z Gliwicy dochodzili, na dużo Lechici pozwalali, dużo było strzałów, ale te strzały nie były celne, głównie to były próby za pola karnego, no ale też jak już trzeba było się wykazać, no to zdecydowanie nowy golkiper, przecież Lecha Poznań Lis, no tutaj stał na wysokości zadania i sobie z tymi strzałami na spokojnie radził, no ale w przypadku Lecha, jeżeli mówimy o ataku, no to tutaj rzeczywiście dużo brakowało. Nie było takiego pomysłu i też jeżeli już dochodzili Lechici, mieli parę bardzo dobrych okazji, na przykład przypomniałem sobie taką sytuację Patryka Wolemarka, który rajd sam na sam zmarnował oko w oko z bramkarzem Piasta, no ale na przerwę zawodnicy podopieczni Nielsa Frederiksena schodzili z rezultatem 0-0, no i też pierwszą połowę po spotkaniu ocenił Daniel Hokans, czyli fiński skrzydłowy Lecha Poznań.
1: Bronili się bardzo kompaktowo. Może powinniśmy szybciej zmieniać strony po to, by ich trochę rozbujać, co dałoby nam więcej miejsca na skrzydłach. Później obie drużyny były zmęczone i dzięki temu przestrzenie się otworzyły.
0: To była właśnie moim zdaniem bardzo, bardzo dobra ocena tego, co się działo w tej pierwszej połowie, bo w drugiej rzeczywiście ta gra została przesunięta typowo ze środka skrzydłami, co cieszy na pewno wielu kibiców, no bo tego też ta gra jest bardzo efektowna później i z tego rzeczywiście fajne akcje wychodzą, no ale wszystko nie było od początku aż tak kolorowo, bo na pierwsze trafienie musieliśmy poczekać aż do 63 minuty, no i też po pierwszej połowie boisko opuścił Antoni Kozuba, ale już wiemy, że to nie było podyktowane ani jego złym występem, ani też jakimiś problemami, tylko to była po prostu zmiana taka zapobiegawcza, no bo Antoni Kozuba w ostatnich meczach bardzo dużo minut na boisku też trzeba mu dać było odpocząć przed tym starciem w czwartek z Farerami, do którego jeszcze przejdę w dalszej części. No i wtedy w jego miejsce pojawił się wspominany już Pablo Rodriguez, no ale te kluczowe zmiany nadeszły w 61 minucie, wtedy na boisku pojawił się w miejsce Patryka Wolemarka Alahjar Sayad Manesz i za Janika Agniero pojawił się Mika Lisa, który już dwie minuty później po doskonałym podaniu Daniela Hokansa trafił, posłał piłkę do siatki rywali i już na tablicy wyników było 1-0. No a tutaj można powiedzieć, że miał bardzo dobrego nosa do zmian trener Niels Frederiksen, bo w 78 minucie zadebiutował na boisku Karol Delikat, czyli 18-letni zawodnik Lecha Poznań, który już po 30, zdaje się chyba 6 sekundach po główce piłkę dośrodkowanie w pole karne posłał Luis Palma i główką zamknął to idealnie Karol Delikat, więc debiut okraszony golem, no i cały

0: To spotkanie w 90 minucie zamknął już Al-Ahyar Sayad Manesz, który też po świetnej akcji i podaniu od Pablo Rodriguez'a umieścił piłkę idealnie od poprzeczki do bramki, więc ważne, że w siatce, no i już było 3-0. No i właśnie tutaj duża rola zmienników, ale najpierw posłuchajmy wypowiedzi obrońcy Lecha Poznań Mateusza Skrzypczaka, który tutaj skomentował bramkę młodziutkiego Karola Delikata.
1: Pierwszy kontakt, od razu gol. No to jest dzisiaj jego dzień, jego wieczór, bo nie będzie mógł zasnąć, ale od jutra musi się otrząsnąć i robić jeszcze więcej niż robił, bo długa droga przed nim. Cieszę się bardzo, że strzelił, zasłużył. Super na obozie wyglądał na treningach.
0: Właśnie te trzy bramki, które padły dla Lecha Poznań, no to trzech zmienników. Mikael Isak w 61 minucie pojawił się na boisku, 78 Karol Delikat, no i też w 61 razem z Mikaelem Isakiem pojawił się Al-Ahyar Sayad Manesz, no i też asysta zmiennika, czyli Pablo Rodriguez'a, i też o roli zmienników Mateusz Skrzypczak się wypowiedział.
1: Pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną, że każdy jest potrzebny, czy ktoś gra więcej, czy ktoś gra mniej, czy ktoś chodzi z ławki, czy od początku. Dzisiaj jest świetne wejścia z ławki, co pokazuje, że mamy bardzo dobry i wyrównany skład.
0: A po meczu spotkanie podsumował również powracający już do składu Daniel Hokans.
2: Pierwsza połowa była wyrównana, mieli naprawdę dobre szanse do tego, by strzelić bramkę, ale Mateusz List dobrze bronił. W drugiej części byliśmy lepszą drużyną. Gdy zdobyliśmy pierwszą bramkę, mecz się otworzył, zdobyliśmy potem drugą bramkę i przejęliśmy kontrolę.
0: No tutaj, jeżeli bym spojrzał sobie na różne serwisy oceniające zawodników Lecha po tym spotkaniu, no to właśnie wśród tych najlepszych ocen znajduje się Luis Palma i też trafił on, zdaje się, do jedenastki tygodnia Ekstraklasy za ubiegły tydzień. No a przechodząc do tabeli, no to tutaj tak po kibicowsku Guantanamera, Poznań to miasto lidera, Lech Poznań pierwsze miejsce z 7 punktami. Oczywiście jeszcze Górnik Zabrze na przykład ma zaległy mecz, który mógłby dogonić, a nawet wyprzedzić Kolejorza, więc to takie oczywiście trochę na początek sezonu ironiczne. Trzeba poczekać do końca, przynajmniej do tej połowy rozgrywek, żeby coś tutaj się nam klarowało, no bo ta początkowa forma jeszcze może dużo razy się zmienić i to jeszcze nic nie znaczy. No i też wiemy, że Lech Poznań najbliższe spotkanie przełoży. Termin będzie znany po zakończeniu kwalifikacji do Europejskich Pucharów. Mowa oczywiście o tym najbliższym niedzielnym spotkaniu z Wisłą Płock. Miało być to spotkanie wyjazdowe, odbywać się w niedzielę o godzinie 20:15, no ale oczywiście kluby grające w kwalifikacjach do Europejskich Pucharów mają ten przywilej przekładania spotkań, więc najbliższe starcie ligowe, jeżeli też nie zostanie przełożone, bo też jest taka szansa, to 22 sierpnia z Jagiellonią Białystok, no ale zarówno Lech, jak i Jagiellonia mogą mieć ten przywilej przełożenia tego spotkania, więc tutaj jeszcze nic pewnego nie mamy. A jeżeli chodzi o najbliższe spotkanie w ogóle, no to Lech oczywiście zmierzy się z Klaksvikiem w czwartek godzina 19:30 w Torszaw na Wyspach Owczych. W pierwszym spotkaniu wygrana Kolejorza 1-0. No i zobaczymy, jak tutaj będzie sytuacja wyglądała, no bo oczywiście ciężkie warunki, nie tylko logistyczne, żeby dotrzeć na te Wyspy Owcze, ale również różnica w murawie, no bo jak już wiemy, Lech też przecież mierzył się wielokrotnie z zespołami ze Skandynawii i innych nordyckich państw, no to tam często na stadionach po prostu jest murawa sztuczna, a nie naturalna, no i to oczywiście wpływa też ma pewne różnice w rozgrywaniu tych spotkań. Trzecia runda kwalifikacji do Ligi Europy, no i potem będziemy już w piątek wiedzieli, czy Lech zmierzy się w czwartej rundzie z jednym z zespołów z pary Vikingur Reykjavik i FC Tun, czy to będzie jedna z drużyn węgierskiej Gior i Riga FC, no ale to oczywiście będziemy mądrzejsi w piątek, wszystkiego dowiedzieć się na pewno w piątek w podsumowaniu tego spotkania, a za chwilkę po chwili muzyki przejdziemy do zielonej części Poznania.

0: Tydzień temu na audycji chwaliłem układ kalendarza zarówno pierwszej ligi, jak i ekstraklasy, no bo można było sobie fajnie ten weekend po poznańsku zaplanować. Warta grała w piątki, Lech albo w sobotę, albo niedzielę. No i tak to fajnie też wyglądało, że można było sobie obie te drużyny obejrzeć i znać, być na bieżąco z wynikami i z tym, jak te spotkania wyglądają. No ale pech chciał, że akurat jak o tym wspomniałem, no to wczoraj te mecze były rozgrywane o takich godzinach, że nie dało się tego jednocześnie oglądać, chyba że w domu na dwa ekrany, no to wtedy rzeczywiście było to możliwe, no bo Warta mierzyła się z Termaliką Brukbet Nieciecza o godzinie 17:15 na wyjeździe zresztą, no bo dalej ten stadion jest remontowany, więc Warta nie może rozgrywać tych spotkań przy drodze dębickiej. Na 18:30 było już wspominane spotkanie Lecha Poznań z Piastem Gliwice, a już tutaj przychodząc do Warty, do wyniku, no to Warta kolejne zwycięskie starcie 2-1 na tym trudnym terenie, no bo to Spadkowicz z ekstraklasy Termalika, więc mecz mógł być ciężki, chociaż ja tydzień temu, jeżeli ktoś słuchał tej audycji, no to właśnie tutaj wskazywałem, że może Warcie się uda to zwycięstwo wyrwać, no i tutaj na styk, takie 2-1, więc oczywiście cieszy, no bo 3 punkty na koncie zielonych i to spokojnie pozwala myśleć o tym pewnie planie minimum, czyli to utrzymanie to byłby na pewno duży sukces po tym powrocie z poziomu drugiej ligi. A już przechodząc do samego spotkania, no to na początku tą stroną lepszą jawili się gospodarze, ale byli oni kompletnie skuteczni, jeżeli spojrzymy na statystyki tego spotkania, chociaż oczywiście one często nie oddają tego, jak wyglądało spotkanie. No to tutaj akurat 3 strzały, 0 celnych ze strony gospodarzy, no to tutaj dużo mówi o tym, że też Leo Przybylak po prostu był w pewnym sensie trochę bezrobotny w tej pierwszej części spotkania. No ale to tylko z korzyścią dla zielonych, bo jeżeli tutaj byśmy spojrzeli na tą drugą stronę medalu, czyli właśnie na statystyki Warty, no to 3 strzały, 3 celne, więc tutaj wyglądało to na pewno dobrze. No i w 33 minucie przyniosło to efekt, bo piłkę do siatki po dośrodkowaniu Marcela Stefaniaka posłał Mateusz Stanek, który ma bardzo dobry sezon na poziomie pierwszej ligi. No i to właśnie zieloni otworzyli wynik rywalizacji. No i to była dosyć ciekawa sytuacja, no bo Mateusz Stanek wyprzedził obrońców, nie był w ogóle pilnowany, no i pięknie domknął końcówką nogi i posłał tą piłkę do siatki. Po zmianie stron doszło do ciekawej sytuacji w polu karnym Warty, bo Jakub Apoliniarski walczył o pozycję z Krzysztofem Kubicą, zawodnikiem Termaliki. No i to klasycznie przepychanki w polu karnym. Wiemy, jak to wygląda. Często to po prostu jest powtarzany stały fragment gry. No ale w tym przypadku sędzia dostrzegł faul, przewinienie i został podyktowany rzut karny dla drużyny gospodarzy. Nawet zastosowanie systemu weryfikacji VAR tutaj nie pomogło podopiecznym Tokarczyka. No i w 51 minucie strzał z 11 metrów zamienił Kamil Zapolnik na wynik 1-1. No i to zieloni tutaj musieli znowu wykazać się większą inicjatywą, jeżeli chcieli wrócić do domu z kompletem oczek. No a równo tak naprawdę po godzinie gry, czyli już 9 minut po tym rzucie karnym, ponownie tutaj bohaterem zielonych okazał się Mateusz Stanek, który zaliczył już dublet w tym spotkaniu i tak naprawdę ten wynik już do samego końca się utrzymał, ale jeszcze chciałbym wrócić na momencik do tej bramki Mateusza Stanka, no bo jeżeli byśmy sobie obejrzeli, jeżeli ktoś oglądał to spotkanie, no to widział na żywo, a jeżeli nie, no to można sobie to nadrobić w skrócie tego spotkania, no to świetnie się zastawił Mateusz Stanek, obrócił i posłał piękne uderzenie po dłuższym słupku. Naprawdę wyśmienicie się to oglądało, ten strzał. No i też tutaj w tej początkowej fazie sezonu rzeczywiście Mateusz Stanek jawi się takim bohaterem Warty. Warty jest zresztą królem strzelców na spółkę z Kamilem Zapolnikiem w tym momencie po 4 trafienia napastnika Termaliki, no i też napastnika zielonych. No i jest blisko wyrównania już swojego najlepszego wyniku z poprzedniego sezonu, bo w poprzednim sezonie w całych rozgrywkach drugoligowych zaliczył tylko 5 trafień, a tu już początek sezonu, trzecia kolejka i czwarte trafienie, więc naprawdę wygląda to bardzo dobrze, a szkoleniowiec Warty Maciej Tokarczyk mówił po spotkaniu, że pojechali do Niecieczy bardzo dobrze przygotowani.
1: Powiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz z rywalem, który w kontekście tej ligi ma bardzo dużo jakości, ma bardzo dużo indywidualności. Natomiast my mieliśmy klarowny plan na to spotkanie, który piłkarze wypełnili w bardzo dużym procencie, więc za to im bardzo gratuluję i dziękuję.
0: Dużo też Warta miała okazji właśnie z kontry, no bo jak udało się przejąć, no to rywale byli na tyle wysoko ustawieni, że dało się szybko i sprawnie przejść, a też ma Warta takich zawodników, którzy pozwalają na takie wyprowadzenie akcji, no i właśnie w przypadku tej drugiej bramki to było idealnie widać. No o tym też wspominał ponownie szkoleniowiec Warty Poznań, że drużyna przeciwników ustawiała się bardzo wysoko i zostawiała mnóstwo miejsca za linią obrony.
1: Mieliśmy plan na to, żebyśmy dostarczali piłkę przed tą linię i później transportować ją za linię. Chodziło o dobre pozycjonowanie naszego wahadłowego, który też łamał wypychanie Brookbetu, o utrzymanie wysokości, szerokości lewej dziesiątki, o to, żeby prawa dziesiątka schodziła na szerokość w odpowiednim momencie, tam się otwierała.
0: A zieloni według szkoleniowca po prostu robią swoje.
1: Po porażce z Resowią naszym celem było w kolejnym dniu przejść do porządku dziennego, pracować normalnie, tak jak pracowaliśmy do tej pory. Po tym zwycięstwie również to musimy utrzymać. Z dużym entuzjazmem, z dużą taką wolą pracy, wolą walki chcemy wejść w kolejny mikrocykl i przed nami kolejne wyzwanie.
0: No właśnie, zieloni, tak jak wiemy, w zeszłym tygodniu zakończyli już swoją przygodę w Pucharze Polski, ale może to wyjdzie zresztą z korzyścią dla podopiecznych trenera Tokarczyka i będzie więcej tych sił i motywacji też, żeby utrzymać się na poziomie tej pierwszej ligi, a może powalczyć o coś więcej, ale no żeby się utrzymać, naprawdę, żeby byłby na pewno przyjemny widok, żeby Warta mogła na poziomie tej pierwszej ligi rywalizować, a obecnie zieloni znajdują się na 5. miejscu z 6 oczkami na koncie, które no obecnie dawałoby, jeżeli by teraz zakończył się sezon, no oczywiście się nie kończy, to Warta by walczyła w playoffach o ekstraklasę, no bo pierwsze 2 miejsca dają bezpośredni awans, a kolejne 4 dają to miejsce w tym barażu i walce o możliwość o awans do ekstraklasy, a następny mecz zieloni rozgrywają oczywiście na wyjeździe, będzie to starcie 15 sierpnia o godzinie 15:30 w Opolu z Odrą, lokalnym klubem. No i też tutaj nowy dosyć obiekt, więc warto może o tym wspomnieć. Wiemy też, że 21 sierpnia Warta nie rozegra tego pierwszego domowego starcia przy ulicy Droga Mińska. Będzie trzeba poczekać na to trochę dłużej. Wstępnie widzę, że tutaj Warta jest skazana jako gospodarz meczu z Miedzią Legnica, ale no nie wiemy, jak potoczy się ten remont obiektu Warty Poznań. Będziemy czekać, wyczekiwać na kolejne informacje. Oczywiście będziemy o was o wszystkim na bieżąco informować. Stawiamy chwilową kropeczkę na temat piłki nożnej. Za momencik trochę o żużlu.

0: tej lidze wydarzyć może się wszystko. Hunter z PSZ Poznań nie poradził sobie z najsłabszą drużyną Metalka z drugiej Ekstraligi i nadal nie jest pewny udziału w fazie play-off. Skorpiony przegrały wczoraj na Golęcinie z Wilkami Krosno aż 37-53, tracąc także punkt bonusowy za lepszy bilans w dwumeczu. Na papierze okoliczności były dla PSZ-u wyjątkowo korzystne. Poznaniacy podejmowali zespół, który wygrał w tym sezonie tylko 3 spotkania, w tym 2 z Beniaminkiem z Piły, a także Skorpiony w maju zwyciężyły na Podkarpacie 46-43. Do zgarnięcia pełnej puli i matematycznego zapewnienia sobie pierwszej czwórki wystarczyło więc pokonanie Wilków nawet 1 punktem, a dodatkowo PSZ tydzień temu rywalizował na Golęcinie dokładnie o tej samej porze, co w teorii powinno być korzystne, jeżeli chodzi o powtarzalność nawierzchni. Rzeczywistość okazała się zgoła inna. Pierwszy bieg nie zapalił jeszcze lampki ostrzegawczej, bo remis 3-3 i porażka z byłym indywidualnym mistrzem świata Jasonem Doylem wstydu nie przynosi, a w drugim światło świeciło się już na pomarańczowo, bo Antoni Mencel i Kamil Witkowski wprawdzie także dowieźli remis, ale musieli go wywalczyć na dystansie po wyraźnie przegranym starcie. I trzeci oraz czwarty wyścig uruchomił już pełny alarm, no bo najpierw podwójna porażka Ryana Douglasa, a następnie ostatnie miejsce Bartosza Smektały w rywalizacji z 3 juniorami jasno pokazały, że liderzy PSZ-u mają problem.
1: Wszystkie starty w górę, także no tutaj próbowali chłopcy i osłabiać motocykl, wzmacniać, ale to jak dzisiaj dzieci w MG. No, zły dzień w biurze, no moglibyśmy się doszukiwać czegoś w torze, ale to jeden bieg, dwa może zawodnik powinien gdzieś tam pomylić z ustawieniami, ale nie całe zawody. Kamil Witkowski, a tak samo jak z Rybnikiem, tam jednak korekta była drobna w ustawieniach i jemu to działało.
0: Tłumaczył trener PSZ-u Eryk Jóźwiak. Po pierwszej serii było 9-15, a 6-punktowa strata utrzymała się po 4 kolejnych remisach. Kluczowy dla losów meczu okazał się wyścig 9, w którym Niels, Christian Iversen i Bartosz Mektała podwójnie ulegli Lukowi Beckerowi i Tobiaszowi Musielakowi. Zrobiło się 22-32, a takiej straty nie sposób już było odrobić, bo o ile występ Smektały był znacznie gorszy od kilku poprzednich spotkań, o tyle Iversen zawodzi przez cały sezon. W tak istotnym momencie 44-letni Duńczyk dostał jednak od sztabu Skorpionów kolejną szansę. A to dlaczego?
1: Mieliśmy jedną trójkę, Douglasa, i to było wszystko. Więc ciężko jest robić taktyczne zmiany kimś, kto nie wygrywa biegów. To wszyscy byli pogubieni. Robienie zmiany dla zmiany to jest takie trochę przepalanie.
0: W skali całego spotkania PSZ zanotował tylko jedno zwycięstwo zespołowe. W biegu 12 Dimitri Berger i Kamil Witkowski pokonali 4-2 Tobiasza Musielaka i Oskara Kręglickiego. Punkty świetnym rozegraniem pierwszego łuku wywalczył junior Skorpionów, który zaobserwował rywali i dał możliwość oddychania swojemu koledze. Nie poderwał jednak w ten sposób reszty drużyny, bo bieg później porażkę ponieśli Ryan Douglas i Bartosz Smektała. Zrobiło się 32-46 i żółtoczarni stracili matematyczne szanse na choćby jeden punkt w tym spotkaniu. To właśnie postawa Kamila Witkowskiego, który w całym spotkaniu zbierał 7 punktów i 2 bonusy, jest dla Eryka Jóźwiaka głównym pozytywem tego meczu.
1: Dosyć dużo pracy między Bydgoszczą a Rybnikiem wykonaliśmy z Kamilem. Małą rewolucję też zrobiliśmy w sprzęcie. To fajnie zaprocentowało. Fajnie, że to już jest drugi mecz, w którym Kamil tak punktuje, bo to pokazuje, że to był dobry ruch. A dwa, dzisiaj nie przegrał ani razu z rywalami dwoma, więc jakby no za każdym razem miał rywala za plecami, nie przyjął żadnego zera.
0: Natomiast sam Kamil Witkowski tłumaczy postawę swoich kolegów nawierzchnią toru na Golęcinie.
2: Moje odczucia są takie, że było trochę inaczej. Mogło to wpłynąć znacząco na ten wynik, ale myślę, że za dużo było szukania tym wszystkim.
0: Poza Witkowskim solidną zdobycz punktową zanotował tylko Ryan Douglas. 13 punktów w 6 startach na papierze wygląda w porządku, jednak żużlowiec, który w przyszłym roku przeniesie się do Ekstraligi, zdecydowanie powinien wygrywać więcej niż 2 wyścigi. Pozostali żużlowcy nie przekroczyli bariery 5 oczek, a to istotne też w kontekście następnego sezonu. O ile zawodzący Niels, Christian Iversen czy Antoni Mencel nie są już brani pod uwagę pod kątem dalszej współpracy, o tyle w Poznaniu na pewno zostają Bartosz Smektała i Dimitri Berger. Tymczasem ich dorobek to odpowiednio 2 i 5 punktów, co zdecydowanie nie rokuje najlepiej. Bolesna dla PSZ-u jest też inna statystyka, bo klub z Poznania po raz ostatni pokonał Wilki Krosno na własnym terenie w 2019 roku, czego zdaniem Eryka Jóźwiaka zabrakło tym razem.
1: Tutaj nie ma żadnej magii, przede wszystkim trójek. Mieliśmy tylko 3 trójki po swojej stronie, co dało nam jeden bieg wygrany drużynowo. Nie da się wygrać meczu, ani też przegrać nisko, jak się nie wygrywa biegów indywidualnie.
0: Na jedną kolejkę przed końcem rundy zasadniczej PSZ z dorobkiem 17 punktów zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Kwestia awansu do fazy play-off nie jest jeszcze klarowna, bo zespoły z pozycji od drugiej do piątej dzieli jedno oczko. Drugi Orzeł Łódź i czwarta Stal Rzeszów mają identyczny bilans jak PSZ, a piąty ROF Rybnik uzbierał dotąd 16 punktów. Co więcej, cały ten kwartet swoje ostatnie spotkania odjedzie na wyjazdach, a na papierze w najgorszej sytuacji są rzeszowianie, którzy przegrali bezpośrednio dwa mecze ze wszystkimi rywalami, a w ostatniej kolejce udają się na pojedynek z niepokonaną Polonią Bydgoszcz. Jeżeli nad Brdą nie dojdzie do sensacji, pozostałe trzy drużyny będą już bezpieczne. Erik Jóźwiak chce jednak kropkę nad i postawić na własną rękę.
1: Wszystko się może wydarzyć, ale miejmy nadzieję, że na ostatniej prostej na mecie potwierdzimy, że to my zasługujemy na playoff i cel, który mieliśmy przed sezonem, zrealizujemy, czyli w tych playoffach pójdziemy.
0: 14. kolejka nie jest rozgrywana równolegle. PSZ odjedzie swój mecz jako ostatni, więc przed jego startem będzie miał już pełen przegląd sytuacji. Skorpiony zmierzą się na wyjeździe z Beniaminkiem drugiej Ekstraligi Polonią Piła. Na Golęcinie padł wynik 65-23, więc zdobycie przynajmniej jednego punktu bonusowego powinno być tylko formalnością, ale czy tak będzie i czy to rzeczywiście wystarczy, tego dowiemy się w niedzielę po godzinie 15:15, a za chwilkę wracamy ponownie do piłki kopanej.

0: Tych dobrych informacji z piłkarskiego Poznania to już byłby koniec, no dlatego, że zespół kobiecy Lecha Poznań, jak i rezerwy Lecha Poznań, no nie najlepsze rezultaty, no w przypadku Lecha Poznań, rezerw Lecha Poznań, czyli drugiego zespołu Lecha, jest ten remis 1-1 z Chemikiem Bydgoszcz, więc nie jest aż tak źle, ale w przypadku żeńskiej sekcji, no to jest porażka z GKS-em Katowice 0-5, no i od tego spotkania zacznę tutaj omawianie ubiegłego weekendu. No w poprzednim sezonie Lech już trzykrotnie mierzył się z GKS-em Katowice, tylko raz się udało zgarnąć punkt w tych rywalizacjach, a później były to porażki 1-4 w ramach rozgrywek ligowych, no i 0-5 w Pucharze Polski, no i ten wynik właśnie się w ubiegły weekend niestety powtórzył. No a tutaj jedną z katek zresztą zespołu okazała się była zawodniczka Lecha Poznań UM, czyli Julia Przybył, która w ostatnim okienku transferowym właśnie wzmocniła drużynę z Katowic. No i tutaj trzeba też przede wszystkim sobie powiedzieć, że zespół, kobiecy zespół GKS-u Katowice, no to jedna z tych drużyn, która co sezon bije się o Mistrzostwo Polski, więc no taki rezultat nie dziwi w pewnym sensie. Może wiadomo, że na własnym boisku chciałby się lepszego rezultatu, no ale GKS Katowice obecnie zresztą lider rozgrywek, więc nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba iść dalej. No a już przechodząc do tego, co się działo w tym spotkaniu, no to do przerwy rywalki prowadziły już 2-0, no w 10 minucie trafienie zaliczyła Nikola Brzęczek, a później w 27 dołożyła na 2-0 Klaudia Maciążka. Wspomniana już Julia Przybył trafiła do bramki swoich już byłych koleżanek w 58 minucie. 7 minut później na 4-0 podkręciła wynik Angiela Milowanowicz i drugie trafienie już w tym spotkaniu, zamykając też Manitę, jakbyśmy tu powiedzieli, w Hiszpanii, Klaudia Maciążka w 89 minucie, więc rezultat, tak jak już wspominałem, rezultat 0-5, a po spotkaniu Alicja Zając, czyli trenerka Lecha Poznań UAM, mówiła, że frustrujący jest dla niej sposób, w jaki dają sobie strzelać gole.
1: Znowu tracimy bramki po stałych fragmentach w głupi sposób. Pierwsza połowa fajna. Myślę, że to my byliśmy w posiadaniu piłki bardziej. Brakowało pewnie kropki nad jej. Szkoda, że mówię, tracimy te bramki.
0: Trzeba też pamiętać, że ten zespół w tym sezonie jest inny niż rok temu.
1: Te zawodniczki, które teraz tutaj grały, no to jak sobie zobaczycie, zupełnie kto inny grał rok temu w tym samym czasie z GKS-u, więc jesteśmy tego świadomi i wiemy, że to też będzie trudny sezon, który będzie wymagał dużo cierpliwości, rozwoju i czasu, żeby ta drużyna okrzepła i znowu te młode zawodniczki, bo my kończyliśmy, nie wiem, czy widzieliście, jakim składem ten mecz i ile młodzieży znowu w tym zespole.
0: No to taka chyba zdaje się siła Lecha Poznań, zarówno tego głównego, jak i właśnie kobiecego, czyli opieranie tego zespołu na wychowankach, na młodszych zawodnikach. A noż właśnie któraś z tych młodych zawodniczek wypali tak jak delikat w tej pierwszej drużynie męskiej Lecha Poznań. No i może też będzie w przyszłości jakieś wsparcie, może nawet reprezentacji Polski kobiet. No ale oczywiście będzie trzeba poczekać na to, co ten sezon nam wyklaruje. No a też po spotkaniu wypowiadała się pomocniczka Lecha Poznań UAM, Alicja Piechocka, która wspominała, że wiedziały z koleżankami, na co stać nasze rywalki.
2: To jest najbardziej fizyczny przeciwnik z całej ligi. Mamy młody zespół, więc wiadomo, w tym sezonie jeszcze młodszy. No, końcówka to praktycznie, jak trenerka teraz powiedziała, zagrały no, dzieciaki, ale też już był wynik, dajemy im szansę.
0: No i też nie oszukujmy się, na pewno celem, tak jak w poprzednim sezonie, będzie utrzymanie się w tej najwyższej klasie Ekstraligi kobiet. No i też trenerka nie martwi się o to, że zespół na tym poziomie się utrzyma.
1: Pokazaliśmy w pierwszym meczu, że z tymi rywalami, z którymi wiadomo, że mamy wygrywać, to będziemy wygrywać, a GKS-a otwarcie chce zdobyć dublet. Poczynili wielkie transfery, dużo pieniędzy wydali. Też no, trafiła tam Julka Przybył, nasza najlepsza zawodniczka z poprzedniego sezonu, więc wiemy, że to zespół jest no, o klasę dwie lepszy od nas i po prostu my musimy cierpliwie gdzieś tam budować sobie ten zespół, struktury, sekcje i gdzieś tam pewnie też kiedyś to my będziemy w takiej roli.
0: Budowa zespołu dalej trwa, no a może będziemy świadkami jakichś transferów w najbliższym czasie.
1: Wiecie, że rynek jest dynamiczny, tak jak teraz powracają zawodniczki nawet już po pierwszej kolejce, więc no mamy ten czas, wierzymy, że może ktoś jeszcze dołączy do zespołu. No szukamy na pewno za Julkę, tak? Wahadłowej ciężko będzie ją, wiadomo, zastąpić i te dziewczyny potrzebują po prostu czasu i zobaczymy.
0: No tak jak już wspominałem, Gieksa na pierwszej lokacie z 6 punktami po 2 kolejkach, a podopieczne Alicji Zając to miejsce 7 z 3 punktami na koncie, a kolejny mecz rozegrają zawodniczki na wyjeździe w Warszawie. Takie, jeżeli przynosimy tutaj określenia z tego poziomu męskiego, no to derby Polski, Legia Warszawa, Lech Poznań, UAM 15 sierpnia, to jest, zdaje się, sobota, godzina 15. No i też zobaczymy, bo zdaje się, że legionistki dopiero awansowały do tej najwyższej klasy rozgrywkowej, więc one dopiero debiutują na tym poziomie. No i zobaczymy też, jak ta sytuacja w ich przypadku będzie wyglądać. Co ciekawe, zawodniczki właśnie z Warszawy też 2 spotkania, 3 punkty na koncie. Najpierw wygrana z rekordem Bielsko-Biała 4-1, a później porażka 1-2 z Pogonią Szczecin. Więc zobaczymy, co ten sezon nam przyniesie. No a jeszcze zamykając te tematy piłkarskie, no to trzeba sobie jeszcze powiedzieć o tym, co się działo w spotkaniu rezerw Lecha Poznań. Tam właśnie już wspomniane przeze mnie starcie z Chemikiem Bydgoszcz 1-1 i działo się tak naprawdę tylko w tej pierwszej połowie spotkania, no bo najpierw w 25 minucie piłkę do siatki Poznaniaków posłał Jakub Jarosz, a odpowiedział w 42 minucie Piotr Barczak. No i tak naprawdę na tym to spotkanie nam się zakończyło. Remis 1-1, więc po 2 spotkaniach rezerwy Lecha Poznań na lokacie 4 z 4 punktami na koncie. No a też tuż za nimi znajdują się ich rywale Chemik Bydgoszcz, też 4 punkty na koncie. A następny mecz młodzi zawodnicy, no bo tam oczywiście o tej sile zespołu stanowią zawodnicy wychodzący i wkraczający naprawdę w seniorską piłkę, produkty Akademii Lecha Poznań z siedzibą we Wronkach. Na następny mecz w sobotę godzina 15, wyjazd i starcie z błękitnymi Stargard. No oczywiście to jest poziom trzeciej ligi, grupa druga. No tutaj ten ostatni sezon na pewno trzeba zapomnieć. Może tutaj z nowym trenerem, z nowymi młodymi tutaj siłami będzie szansa powalczyć o coś więcej. Może nawet chociaż o to miejsce, które premiuje i daje możliwość rywalizacji w tym playoffie o awans na poziom drugiej ligi. Tym zamykamy tematy piłkarskie. Za chwilkę Boccia i Basket Poznań.

Zaczniemy sobie to ostatnie wejście od takiego wydarzenia, które odbywało się w ostatnim tygodniu na Politechnice Poznańskiej World Boccia Challenger 2026. Poznań był właśnie gospodarzem tych rozgrywek. No jeżeli ktoś nie wie, co to jest za sport boccia. Boccia to jest dyscyplina paralimpijska wywodząca się od włoskiej gry w bóle, no po włosku bocce, więc od tego boccia. No jeżeli ktoś bywa w tych południowych obszarach Europy, właśnie nad Morzem Śródziemnym, no to można właśnie spotkać osoby, które bardzo lubią rywalizować właśnie w bóle. Zresztą też ja osobiście miałem okazję kiedyś rozgrywać taki mecz z Francuzami na wakacjach w Grecji, więc na pewno polecam. Bardzo ciekawe zawsze to jest przeżycie. No oczywiście gramy w troszkę inną odmianę, no bo to jest dyscyplina paralimpijska, więc też troszkę inne zasady tam obowiązują. Inne są też kategorie, według których są podzieleni zawodnicy. No i tutaj już przechodząc do wyników, no to zaczynamy od kategorii BC1. No i tutaj wszystko zależy od tego, od różnych, od tego, jakim stopniu zawodnicy mogą właśnie rywalizować, no bo też oczywiście jest różny stopień tego, jak zawodnicy są podzieleni na paralimpiadzie. No i też właśnie to też przekłada się tutaj na te kategorie w przypadku bocci. Jeżeli mówimy o kategorii BC1 kobiet, no to tam triumfowała Nicola Taylor z Wielkiej Brytanii, na drugim miejscu Polka Kinga Koza, a na trzecim miejscu ulokowała się Anna Wackowa. Przechodząc już do kategorii BC1 panów, no to tam aż 12 zawodników. Zwycięzcą okazał się Alex Medley, na drugim miejscu Giuseppe Rollo, a na trzeciej lokacie Joseph Paul Pilpot. Jeżeli przejdziemy do kolejnych kategorii, no to tak naprawdę kategorii jest od BC1 do BC4, więc w BC2 kobiet triumfowała Marika Furtak, drugie miejsce Sailia Lumi z Finlandii, a trzecie miejsce to Tina Pinksten z Belgii. I w tej samej kategorii u panów już śpieszę z przybliżeniem rezultatów. Zwycięzcą okazał się Okjon Son z Korei Południowej, na drugim miejscu Ratislav Kurilak ze Słowacji, na trzeciej lokacie Irmun Kurelbatar. I przechodzimy do BC3 pań i tutaj duet Edyta Owczarz, duet Owczarz, zwycięstwo, złoty medal, lokata druga, czyli srebro, Virtanen Pohjas Nemi i Lantela, a trzecie miejsce to Favini i Castrignano. No i też już przechodząc do BC3 u panów, no to tutaj zwycięstwo Zendron, drugie miejsce Ružić Grčić i lokata trzecia Pereira Melo i Pereira. I zamykamy te występy indywidualne kategorią BC4 pań. Tutaj triumfowała zawodniczka z Korei Południowej Juni Kim, druga lokata Penny Fraud i trzecia Munira Abduljaeva. A przechodząc do równoległej kategorii tylko u panów, no tutaj zwycięstwo Jean-Paul Lafontaine, drugie miejsce Gerson Haimov i na trzecim miejscu Polak Jakub Wójcik. Też dzisiaj ten turniej naprawdę się zamykał, no bo ostatnie mecze dzisiaj mecze o trzecie miejsce i finałowe odbywały się w kategorii BC3 par. No i tutaj już wiemy, że w finale zwyciężyli Włosi z Austriakami, a o trzecie miejsce walczyła polska reprezentacja, no i też Polska, Polakom udało się zwyciężyć i zapewnić sobie to trzecie miejsce, a jeżeli jeszcze tutaj w tej kategorii zespołowej spojrzymy, no to też odbywała się w kategorii BC1 ukośnik 2. Tam rywalizowały tylko dwie reprezentacje, Belgii i Izraela, no i na pierwszym miejscu uplasowała się reprezentacja Belgii, a na miejscu drugim reprezentacja
sytuacja Izraela. I zamykając już tą dzisiejszą audycję, no to jeszcze Basket Poznań wraca do treningów, czyli ten zespół, który rywalizuje na poziomie pierwszej ligi mężczyzn. No tutaj warto powiedzieć, że do zespołu dołączyli nowi zawodnicy, m.in. Jan Malesa, Filip Siewruk, Sebastian Rompa oraz Arkadiusz Adamczyk. No ten ostatni wrócił do NA Basketu po roku spędzonym w Starogardzie Gdańskim, ale też dołączył do zespołu hitowy transfer Devontae Blanton, który zaczynał te treningi troszkę później. Przybliżając tutaj tą zawodnika, no to jest to zawodnik, który kilka sezonów spędził w rozgrywkach NCAA, czyli tej lidze uniwersyteckiej Stanów Zjednoczonych, no, z której można później się przebić do na przykład NBA, ale on poszedł troszeczkę inną drogą po świetnych wynikach dla Uniwersytetu Eastern Kentucky University. Przeniósł się do fińskiej ekstraklasy i tam rywalizował w zespole Kuwot, w których to miał dosyć dobre statystyki, na przykład średnio 13 punktów na mecz i 5,5 zbiórki na mecz, a z linii rzutów osobistych może się poszczycić celnością na poziomie 89,5%, więc na pewno będzie to wyglądało bardzo ciekawie. Wiemy też o tym, z kim będzie w pierwszym meczu rywalizował Basket Poznań. Pierwszy mecz 19 września, wstępnie to jest godzina 18, starcie z AZS-em Politechniką Opolską, a później troszeczkę cięższy terminarz się szykuje, no bo w drugiej kolejce wyjazd na starcie w Krośnie, a też w czwartej kolejce wyjazd do Łodzi na starcie z ŁKS-em, więc tutaj na pewno ciężkie spotkanie. Jeszcze przybliżając szybko cały skład NA Basketu Poznań na najbliższy sezon 2026, są to Devontae Blanton, Filip Siewruk, Arkadiusz Adamczyk, Sebastian Rompa, Jan Malesa, Michał Samsonowicz, znany już z poprzedniego sezonu, chociażby Patryk Stankowski, Jan Nowicki, Jonasz Kluj, Igor Krajewski, Remigiusz Pawlicki i Mateusz Roszczka. To oni będą rywalizować w zbliżającym się sezonie, a czas audycji już nieubłaganie dobiega do końca. Dzisiaj za realizację odpowiadała Agata Pelska, a ostatnią godzinę przy mikrofonie spędził z wami Samuel Kimmel. Słyszymy się już za tydzień w moim przypadku, a w przypadku sportu, no to piątek, godzina 18, Sporting Club Afera oczywiście.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ostatni taki koncert Legionerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Legionerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19:30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
3: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integrację zapraszają na międzynarodowy turniej sportów tradycyjnych Pierścieniówka. 11 sierpnia, godzina 17, Klub na Fali. Sponsorzy: Klub na Fali, Primavera, Toba Sport, MK Kane, MDM Druk, Unika. Patroni medialni: IKS, Radio Emaus, Info Kostrzyn, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radio Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.

oczywiście od Zuty i jej najnowszego utworu Miodowe Lata, który jest już z nami chyba 2 tygodnie, jeśli dobrze liczę, ale myślę, że ciągle jest całkiem świeżynką. Zuta opisuje, że jest to utwór, który miał być takim letniaczkiem, letnim hitem, a jeśli nie porwał was jednak do tańca, to może do tańca porwie nasz dzisiejszy konkurs. Do wygrania macie oczywiście jedną podwójną wejściówkę na Silent Disco na Wolności w piątek 14 sierpnia. Oczywiście disco odbywa się, jak mówiłam, na Placu Wolności. Jest to już chyba całkiem znana impreza i jeśli chcielibyście wziąć w niej udział, to odpowiedzcie mi na pytanie, jaki jest wasz taki najlepszy imprezowy hit do tańczenia właśnie. Odpowiedź należy wysłać na numer 7148, dodać słowo prefiks afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź właśnie na to pytanie. Koszt SMS-a to jest 1,23 zł. No i oczywiście rozwiążemy ten konkurs dzisiaj na antenie, więc kto będzie tym szczęśliwcem i kto porusza się trochę w piątek, okaże się później. A teraz zobaczymy sobie, co dzieje się za granicą, jeśli chodzi o te najnowsze wydawnictwa. No i tam Michael Now i jego najnowszy utwór Red Car. Jeszcze powiem, że oczywiście za mikrofonem dzisiaj Zofia Kulesza, a za realizację odpowiada Agata Pelska.

tle jeszcze dogrywają ostatnie dźwięki utworu Punish My Mind od Adband. Jest to zespół, o którym już opowiadałam kiedyś na Aferytmach, ponieważ szczególnie zakochałam się w ich piosence Auto Smile, która była pierwszym singlem zapowiadającą ich najnowszą płytę. To jest ten utwór, który przed chwilą usłyszeliście, to jest drugi singiel właśnie z tej płyty. Płyta nazywa się właśnie Auto Smile i wyjdzie za dokładnie 66

dni w październiku. Myślę, że jest na co czekać, bo takiej folktroniki w pewnym sensie, no nie ma za dużo teraz chyba na rynku i myślę, że Edmund robi to jakoś tak szczególnie interesująco, łącząc coś bardzo delikatnego z taką pewną surowością, która nie jest taka zbyt bezpośrednia i brutalna, ale jest bardzo szczera i myślę, że bardzo dobrze im to wychodzi, właśnie to połączenie, zwłaszcza ten tekst tutaj jeszcze, to Punish My Mind. Jeśli się wsłuchacie, to zrozumiecie właśnie ten kontrast, który troszkę mówi o tej takiej bardzo bezlitosnej rzeczywistości, a takiej delikatności płynącej tutaj z tych folkowych inspiracji. Ale przechodzimy sobie dalej do czegoś również folkowego. I to jest właśnie utwór, który pochodzi z najnowszej epki Michaela Now, który jest twórcą, który no, nie jest całkiem blisko folku, ale to nie jest jakiś taki gatunek, w którym szedł w jakąś skrajność, a teraz myślę, że właśnie w tą skrajność poszedł w jego najnowszym albumie Blue Anymore z 18 lipca. Jest to album, który w ogóle chyba jest jakimś home recordingiem, ponieważ jakby często słychać tam jakieś takie niedociągnięcia w miksie, czy jakąś taką surowość w nagraniu, ale myślę, że jest to bardzo przemyślany i celowy zabieg, bardziej niż jakiś przypadek lub, nie wiem, problemy produkcyjne nagle. Myślę, że Michael Now bardzo świadomie podejmuje takie decyzje. Zresztą chyba to nie jest pierwszy raz, kiedy od jakichś takich błędów produkcyjnych, kiedy te błędy produkcyjne stosuje u siebie w twórczości. No, ale tutaj poszedł właśnie w bardzo taki surowy folk. Dosłownie gitara i głos, może jakieś przeszkadzajki w tle. Ale powiem wam szczerze, że jest to pewien eksperyment z jego strony, który całkiem mi się podoba. Myślę, że jest to takie zróżnicowane od tego, czego mogliśmy się od niego spodziewać i właśnie to jest w tym najfajniejsze, więc niech zaskoczy i was. Oto Michael Now i Red Car.

0: mnie osobiście zaurocza nie tylko jakaś taka właśnie odwaga w podejmowaniu takich decyzji jak eksperymenty właśnie z tym taką surowością nagrania u McKellenu, ale też jego po prostu wrażliwość. To jest coś, co ogólnie doceniam w jego twórczości i myślę, że to jest coś, co podbija serca ogólnie ich fanów, jego fanów. No, a teraz przejdziemy sobie do oczywiście czegoś troszkę bardziej energetycznego, co jest jednocześnie naszą płytą tygodnia. Płytą tygodnia jest płyta Feng Shui od zespołu Wilgoć i bardzo mnie to cieszy, ponieważ miałam okazję zobaczyć zespół Wilgoć w tym roku, 6 marca na Rozbracie. Śmieliśmy się, że jest to taki koncert właśnie z okazji Dzień Kobiet, Dnia Kobiet prawie że. No i pamiętam, że grali z Endless Joyem i z Renim Ribao. No i właśnie to był pierwszy raz, kiedy słyszałam na żywo Wilgoć i ten zespół zrobił na mnie duże wrażenie. Jest to zespół, który pochodzi z Krakowa. Tworzy go 5 kobiet. No i mówią, że połączyła je wspólna pasja do muzyki i potrzeby wyrażania siebie. Razem budują nie tylko brzmienie, ale też przestrzeń dla właśnie kobiecej ekspresji na scenie muzycznej. Więc to, że grały właśnie w okolicach Dnia Kobiet, kiedy pierwszy raz je zobaczyłam, idealnie mi pasuje do nich. Naszą misją jest dawanie głosu kobietom, tak mówią. No i myślę, że ewidentnie to robią, jakby, i że bardzo dobrze im to wychodzi. Śpiewają no, o bardzo różnych rzeczach. Głównie właśnie o tym, co je trochę gdzieś boli. Nie boją się wyrażać jakichś nawet takich bardziej odważnych tez czy słów i za to bardzo je też doceniam. Według nich, ich nazwa, Wilgoć, to synonim muzycznej różnorodności. Mówią, że nie ograniczają się do jednego gatunku, tylko że ich twórczość to jest podróż przez szerokie spektrum dźwięków, od energetycznego rocka po relaksujące rytmy reggae. Więc no naprawdę chyba każdy znajdzie w ich twórczości coś dla siebie. Każdy utwór to dla nich nowa historia i zobaczymy, jaką historię opowiadają nam właśnie w utworze Kobieta.
1: Jestem kobietą.

0: wysoką w twym własnym sanskrycie.
1: Tak, śpiewają nam właśnie w najnowszym albumie Feng Shui'e zespół Wilgoć. Kto wie, może niedługo znowu zawitają do Poznania. Myślę, że jeśli tak, to byłaby to świetna okazja, żeby posłuchać właśnie tej kobiecej, alternatywnej polskiej sceny i się troszkę z nią lepiej zapoznać. No, teraz zostawimy na chwilę Wilgoć i pójdziemy gdzieś dalej, bo aż do Ameryki w sumie, ponieważ tam zespół jest zespół, stamtąd jest zespół, który niedawno miałam okazję też usłyszeć na żywo. Tym razem w Poznaniu, w pawilonie. Jest to oczywiście Dead Meadow. Był to koncert, który naprawdę myślę, że będę długo pamiętała, ponieważ Dead Meadow to jest zespół, którego słucham no, na pewno od liceum i który zawsze był mi gdzieś bliski i nie spodziewałam się, że będę miała okazję go zobaczyć, więc to ogłoszenie bardzo mnie pozytywnie zaskoczyło i ucieszyło, gdy dowiedziałam się, że zagrają w Poznaniu. Sam zespół no, też bardzo dobrze wspominam. Sam koncert, przepraszam, niestety dzisiejsza pogoda migrenowa nie sprzyja pewnej takiej przejrzystości w mówieniu, ale więc może po prostu już oddam głos zespołowi Dead Meadow i utworowi, który pochodzi z ich najnowszej płyty, która jest w sumie takim też troszkę zbiorem 7 utworów, które gdzieś kopią głęboko w archiwa tego zespołu. No i właśnie ten utwór nazywa się Foundlings, więc myślę, że jest to bardzo zabawna, ale również adekwatna nazwa. Oto utwór Lost to Light.

na tej płycie od Dead Meadow, Foundlings, znajdują się także covery. Można tam znaleźć utwór na przykład Tomorrow Never Knows autorstwa Lennona i McCartneya. Więc myślę, że może jest to takie troszkę może zbiór różnych ich twórczości niż taka przemyślana jakaś może płyta. To i tak jest ona bardzo warta uwagi i bardzo wam ją polecam. Też oczywiście na żywo brzmiała no świetnie i jest to jeden z ewidentnie takich lepszych koncertów, na których byłam w ostatnim czasie. Więc no, jeśli was nie było, to bardzo mi przykro, macie czego żałować. Ale kto wie, może jeszcze kiedyś będzie okazja usłyszeć ich właśnie na żywo. A ja póki pamiętam, przypomnę wam oczywiście o konkursie, no bo już 30 minut trwa i tylko 30 minut będzie jeszcze trwał. Konkurs, w tym konkursie możecie wygrać jedną podwójną wejściówkę na Silent na Wolności, czyli na potańcówkę Silent Disco. Mam nadzieję, że wiecie, co to jest Silent Disco, a jeśli nie, no to może wam szybko przytoczę jakąś definicję. Jest to taka impreza, na której uczestnicy nie tańczą do muzyki granej na przykład przez jednego DJ-a, tylko do muzyki, którą słyszą w bezprzewodowych słuchawkach. Więc jeśli macie przyjaciela, macie osobę, z którą bardzo chcielibyście pójść na imprezę, ale nie zgadzacie się, jeśli chodzi o gusta muzyczne, no to myślę, że ten konkurs jest akurat dla was i może właśnie połączy waszą przyjaźń na nowo. Tak, jak mówiłam, jedna podwójna wejściówka na Silent Disco na Wolności w piątek 14 sierpnia. A jeśli chcecie ją wygrać, to zapraszam do wysłania na numer 7148 SMS-a ze słowem prefix, afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jaki jest wasz ulubiony utwór do tańczenia i dlaczego oczywiście. Jeśli jeszcze koszt SMS-a to jest oczywiście złotówka i 23 grosze. No i jeśli wygracie, to dostaniecie odpowiedź od nas jeszcze dzisiaj. No i oczywiście rozwiązanie konkursu również odbędzie się na antenie, więc może przeczytamy nawet waszą odpowiedź. No zapraszam do udziału w konkursie, a teraz zapraszam was do posłuchania najnowszego utworu od innego takiego stonerowego, psychodelicznego zespołu, również z Ameryki, tak jak Dead Meadow. Jednak jest to no ciut inny klimat. Jest to Allah Las i utwór Ultramarine.

Allachlass i utwór Ultramarine. Ciekawa jestem właśnie inspiracji, chociaż sądzę, z po tym, co jeszcze można słuchać w tle, można domyśleć się, że chodzi tutaj może o jakąś taką głębię mórz, oceanów, ogólnie coś, co niesie woda. I szczerze mówiąc, ten utwór dla mnie jest taki całkiem właśnie płynny w pewnym sensie. Kojarzy mi się z takimi morskimi falami. Myślę, że bardzo dobrze wyszło to temu zespołowi, żeby to odzwierciedlić muzycznie. No oczywiście tutaj zaskoczyło mnie, że Allachlass muzycznie odchodzi troszkę od takiej psychodelii czy garażu, do których zazwyczaj się skłaniali, i poszli w coś takiego troszkę bardziej... nie wiem, czy elektronicznego, ale coś bardziej troszkę eksperymentalnego i nietypowego dla nich, ale na pewno jest to ciekawa decyzja i ciekawa jestem, co się dalej rozwinie z niej, jakby jak będzie wyglądało na przykład ich następne wydawnictwo. No, to teraz może przejdźmy sobie do osoby, która mnie zawsze zaskakuje, i przechodzimy też troszkę bliżej, bo już porzucamy te amerykańskie zespoły i przechodzimy do naszego oczywiście ukochanego Bogdana Sekalskiego, który wydał ostatnio utwór również taki bardzo elektroniczny, jak to ma w zwyczaju, o ciekawej nazwie Fish Breath. Posłuchajmy.

krótki, ale bardzo przyjemny utwór od Bogdana Sekalskiego. Też jestem ciekawa, co będzie z nim dalej. Jakoś nie zapowiada chyba za bardzo żadnych nowych wydawnictw, chociaż ciągle wydaje na bieżąco jakieś utwory co jakiś czas. No i z tego, co wiem, to też chyba będzie wydawał album w sumie, który w ogóle nazywa się New Album, więc no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dopiero się dowiedziałam w sumie o tym wydawnictwie. Też ostatnio zauważyłam jakieś takie zmiany lekkie w jego jakiejś estetyce, którą podążał, więc może zapowiada to coś zupełnie nowego od niego. No, ale my teraz, skoro zbliżamy się już powolutku, naprawdę powolutku do końca, to zajrzyjmy sobie do kalendarium, jak to mamy w zwyczaju. Lubimy sobie tak pod koniec aperytmów zajrzeć, co tam było w historii. No i mamy niestety całkiem taką smutną rocznicę, ponieważ dzisiejszego dnia, ale w 2008 roku umarł Isaac Hayes, który, no, jestem jego całkiem dużą fanką i też dużo rozmawiałam o nim na mojej audycji Gorączka, która teraz jest w soboty o 17:00. Taka mała autopromocja, ale można, mam nadzieję. No, możecie go kojarzyć przede wszystkim z Theme Song, piosenki introwej z serialu Shaft. No, jest to coś, co myślę, że na stałe wpisało się do jakiejś popkultury, zwłaszcza jeśli chodzi o te funkowe utwory. No i chyba przejdziemy sobie już do posłuchania utworu, który bardzo lubię od niego i który jakoś tak mocniej mi się zapadł w pamięć i do którego wracam. Jest to utwór Walk On By. Jest to utwór Walk On By, ale no, posłuchamy go sobie jeszcze raz, bo jest tak dobry, że po prostu zaczynamy.

Tak, właśnie Isaac Hayes żegna się z nami bardzo perkusyjnie, bardzo dynamicznie w utworze Walk On By. I teraz ja pożegnam się z wami. Była to bardzo miła godzina i oczywiście jeśli chodzi o konkurs, to zaraz napiszemy do zwycięzcy. Bardzo gratuluję i mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić na Silent Disco w piątek na Placu Wolności. No to co? Dziękuję bardzo, że byliście ze mną przez tą godzinę. Zostawiam was z utworem The Rolling Stones, ich najnowszej płyty. Nie jest to kalendarium, to jest właśnie coś bardzo ciekawego, ponieważ na ich najnowszej płycie, która nazywa się Foreign Tongues, jest utwór, który z jakiegoś powodu strasznie kojarzy mi się z utworem Abyss Summer Night City. Nie jestem pewna, co tam jest podobnego, czy to jest może jakaś ogólnie taka melodyjność tego utworu, nie mam pojęcia, ale ciekawa jestem, czy będziecie mieli podobne odczucia. Oczywiście usłyszycie ten utwór zaraz, a teraz pożegnam się z wami. Za mikrofonem była Zofia Kulesza, a za konsoletą realizatorską była Agata Pelska oraz Szymon Dopierała. Do usłyszenia za tydzień w Aferytmach.

0: Feryd pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja
1: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. Każdy poniedziałek o 22.
2: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja. Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
3: Kiedy skończy się to wycie?
4: Stary, zróbmy własny koncert.
5: Scena główna.
4: Razem tworzymy idealną setlistę.
5: W każdy poniedziałek o 20.
6: Dobry wieczór, Radio Afera i oj, coś tu lata i... Wiesz co, chyba powinniśmy zrobić zespół.
7: Tak, powinniśmy zrobić i nazwać go System of a Down.
6: Tak właśnie pomyśleli w 90 którymś tam roku Daron i Serge, właśnie podobne harmonie robili, ale nam to wyszli tacy Beatlesi bardziej, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę.
7: Tak, tutaj McCartney i Lennon się pojawił.
6: Dokładnie, tacy po udarze, ale...
7: To jest System of a Down.
6: To jest System of a
7: Down,
6: trochę.
7: Widzisz.
6: Nie no, System of a Down, zespół założony w latach 90. gra do dziś, niedawno był nawet w Polsce. I no, ja uwielbiam osobiście, mój ulubiony zdecydowanie nu-metalowy zespół.
7: Ale wiesz co, się nie dziwię.
6: Czemu?
7: Bo to jest tak bardzo ADHD-owy zespół, który idealnie do ciebie pasuje.
6: Ale właśnie nie jest progresywny, nie? Bo ma krótkie utwory. Ja lubię długie zazwyczaj, ale tyle się dzieje w 2,5 minuty zazwyczaj, że...
7: Ja bym powiedział, że to jest taki zespół, który robi muzykę rockowo, heavy metalowo, nu metalowo, progresywną, ale właśnie, bo z racji tego, że to są krótkie utwory, ale tam jest tak napakowane dużo jakby elementów, że to jest po prostu na sterydach.
6: Znaczy dla mnie to jest taki fenomen, że taki zespół jest popularny, bo on jest niesamowicie dziwny. To jest nie dość, że metal, który już sam w sobie ten gatunek nie jest jakiś bardzo popularny, nie był na początku XXI wieku, to jeszcze oni tam dają te swoje ormiańskie wpływy. Utwory są niesamowicie chaotyczne, przechodzą, ta dynamika cicho-głośno wzięta z grunge'u, zapoczątkowana przez The Pixies, no to tutaj jest podkręcona do 120%.
7: No i jeszcze nawet na samej perkusji w pewnym momencie ta dynamika jest, często się rozkręca.
6: Tak, więc to jest taki strzał, który jest raz na kilka lat, że ktoś tak dziwny się przebija i do dziś są znani.
7: Do dziś są znani, ale do dziś jeszcze nie wydali albumu, który już fani czekają 20 lat ponad.
6: Tak, ale myślę, że nie wydadzą, bo jednak te drogi trochę się rozjechały. Daron, gitarzysta, który większość materiału pisze, to jest bardziej metalowiec, który kocha Slayera, dlatego też System of a Down, bo żeby byli blisko, podobno alfabetycznie do Slayera, taki był, taka geneza. A z kolei Serge Tankian, który również uczestniczy w tym komponowaniu dosyć aktywnie, no to on już chyba metalem się znudził i raczej nie będzie chciał tego typu muzyki już pisać.
7: No jak ktoś sprawdzał solowe dokonania Serge'a, to tam słychać ewidentnie, że no tam są gitary, jest rockowo, ale nie aż tak, jak to się dzieje właśnie w System of a Down.
6: Tak, ja już nie mogę się doczekać, żeby omówić te utwory, bo mam dzisiaj setlistę jeszcze w kolejności ułożoną i tylko 5 płyt, także nacieszmy się też słuchaniem tej pięknej muzyki przed wami. Sugar!

0: systemowy down, Sugar, wchodzimy no, na gole koster, jeśli chodzi o ten zespół i wita nas właśnie takimi połączeniem dziwności, ale i też takiego headbangingu, który mają w swoich utworach, a nasza polska widownia na ich pierwszym koncercie w Polsce też ich przywitała chlebem i solą.
1: No bo grali przed Slayerem, a jak wiadomo jest tylko Slayer za fanów Slayera, żadna inna muzyka nie istnieje. No ale System of a Down, cieszymy się, że jednak wrócili do nas i nie mają nam aż tego za złe. Zresztą ten zespół ma pewne połączenie z Polską, ale o tym powiem omawiając ostatnią płytę, bo jest może nieoczywiste. Ale to jest zespół, który też trzeba tu powiedzieć, że jest w ogóle zaangażowany politycznie bardzo i wiele tekstów jest. Oni przychodzą od takiego absurdu totalnego do tej polityki, która zresztą często też jest absurdalna.
0: No właśnie pod płaszczykiem tej absurdalności dzieje się właśnie taki komentarz do naszego społeczeństwa i też sytuacji geopolitycznej, bo też tematy wojenne również podejmują w swoich utworach. No właśnie, my zaczniemy sobie od pierwszej płyty, od debiutu System of a Down. Ile masz, Kuba, utworów z tej płyty?
1: Teraz mam poukładane, więc będzie liczenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
0: Ja mam akurat raz, dwa, trzy, cztery, pięć, też sześć. Sześć mam.
1: Okej, okay, no to klasyczne strzelanie. Mm? Sugar?
0: Tak, tak, mam.
1: Kończy koncert.
0: Też mi kończy koncert.
1: Tak, ale to jest klasyczny wybór, to
0: tak,
1: co robią.
0: Tak, tak, to akurat klasyka. Ja mam jeszcze No, który zaczyna mi koncert akurat.
1: O, ja nie mam No. Odrzuciłem. W ogóle muszę powiedzieć, pierwszy mój draft tej, że tak powiem,
0: no właśnie, bo to była potężna setlista.
1: Miał 2 godziny 6 minut, więc musiałem mocno schodzić, żeby w godzinę 35.
0: A myślisz, czy by dali radę tak 2 godziny zagrać?
1: No, to kiedyś grali 2,5 w Armenii.
0: No to by było na luzie.
1: Więc u siebie. Suggestions?
0: Tak, mam.
1: Tak, taki klasyczny. Sweet Pea?
0: Nie, akurat nie mam. Okay. Odrzuciłem to, ale za to mam War ze znakiem zapytania.
1: I ja odrzuciłem War?
0: A mi się ładnie zgrywało akurat na setliście, więc zostawiłem.
1: To ty masz jeszcze coś chyba?
0: Soil?
1: Też mam Soil. I lubię ten riff w ogóle, bo on nie jest w 4/4 tak. I to jest rzadki przypadek, kiedy coś takiego jest.
0: Właśnie. I ja mam jeszcze Spidex.
1: Ja nie mam Spidex.
0: Nie masz Spidex.
1: A to jest taki klasyczny, ale nie masz. Tak, tak. Kurczę, wiesz, czego nie masz, co bardzo mnie boli? Plug. Mm-hmm. Ostatni. Uwielbiam ten utwór, bo on ma różne fazy i też ten riff na zwrotkach.
0: Ja ci powiem, że ja lubię System of a Down, kiedy oni właśnie ociekają klimatem, zauważyłem, że tutaj moja setlista jest właśnie wypełniona takimi mrocznymi czeluściami muzyki System of a Down, że jednak w tych momentach, kiedy oni są właśnie tacy gęści, dużo tam tego pojawia się właśnie takich dziwnych akordów i takiego śpiewania właśnie Sergio, nie takiego typowego krzyczenia, tylko właśnie śpiewania, to tutaj u mnie to dominuje.
1: A, to u mnie właśnie nie. Ja najbardziej jakby, jak oni wchodzą w samą melodię bez tej dziwności, Spiders nie ma prawie nic dziwnego.
0: No nie, bo to jest taki klasyczny, tak. Taka klasyczna utwór, który po prostu jest taki dobrym singlem, nie?
1: No to ja

0: W większości nie przepadam właśnie za tymi utworami tego typu. One mnie trochę nudzą. I jest, no, ze kilka jest przypadków, gdzie faktycznie jestem w stanie jakby, no nie, no to jest po prostu czysta też przyjemność dla mnie. Mhm. Niektóre te utwory, które też są takie właśnie melodyczne, nie mają nic dziwnego, ale na tej pierwszej płycie akurat lubię bardziej te dziwne.
1: No właśnie, bo System of a Down sobie tak przyszyło taką łatkę dziwności właśnie tych elementów, które raz właśnie robią taką groteskę, ale też z drugiej strony robią jakąś taką innowacyjną rzecz, bo jednak nie ma drugiego zespołu, który brzmi jak System of a Down. Jednak oni mają taką charakterystyczną tą strukturę utworów i to, w jaki sposób oni, nawet te wokale jak ze sobą łączą się, tutaj Darona i Serge, że nie da się tego podrobić.
0: Tak, i jeszcze chciałem powiedzieć, że brakuje mi na mojej setliście, ale nie zmieści mi się The Devil, który trwa tylko niespełna 2 minuty, ale jest tak dziwny właśnie i dlatego mnie to boli, że go nie mam. No ale jednak ominęliśmy też Darts na przykład, albo Qbert, które czasami grali na żywo, no ale jednak coś tu musiało wypaść.
1: No musiało wypaść jednak. Nasze setlisty nie są aż z takiej dużej gumy.
0: No to a propos melodycznych utworów System of a Down, teraz taki utwór z ich najbardziej znanej płyty.

0: Aerials z monumentalnej płyty Toxicity, zespołu właśnie System of a Down. No i ja mam najwięcej utworów z tej płyty akurat na swojej setliście, bo aż 8 się pojawiło.
1: Też mam 8, ale z innej płyty też mam 8. Dobra, no to formalności są takie, że oczywiście Aerials mamy obaj.
0: Oczywiście, tak.
1: Chop Suey.
0: Chop Suey.
1: Toxicity.
0: Tak.
1: Czy masz też... dobra, ja zgadnę, co ty masz, a ja nie mam. Mhm. Ty masz Bounce?
0: Nie mam.
1: Nie masz super, ja też nie mam.
0: to się zgodziliśmy tak, od razu momentalnie.
1: Prison Song?
0: Mam.
1: Dobra, też mam. Z takich... Dobra, Psycho?
0: Psycho mam.
1: Też masz. Dobrze. No i co? No, i teraz są
0: masz
1: takie...
0: Needles?
1: Nie mam właśnie.
0: O, ja akurat mam Needles.
1: Odrzuciłem. Mam Forest.
0: To ja tego nie mam.
1: Uwielbiam ten refren, taki jest monumentalny. Why don't you die? No i Science.
0: Science też mam. A i ja mam jeszcze ATWA.
1: A, nie mam tego. Nie jestem fanem Charlesa Mansona.
0: Raczej, tak jak nie chodzi o to, ale ten riff jest bardzo taki soczysty na tym utworze akurat.
1: A jeszcze nie masz tego, Dear Dance. Który ja mam, ja uwielbiam Dear Dance, ze względu na te zwrotki.
0: No, ale są takie dziwne, nie?
1: Certamenti, certamenti in protest. No to jest piękne i no Science mamy obaj i ta środkowa sekcja, która jest taka właśnie...
0: A to właśnie przekonuje najbardziej, żeby umieścić nas.
1: Chociaż na żywo powinni to lepiej zagrać, bo oni tam jednak ograniczają to aranżacyjnie, a my tutaj, ja bym zagrał taką kartą, że jeszcze, nie wiem, wprowadzają jakąś tam...
0: Wariację jakąś?
1: Nie wiem, czy orkiestrę od razu, ale na przykład mogliby kogoś jeszcze na scenę wprowadzić, żeby tę sekcję tak bardziej w pełni wykonać.
0: No być może mogliby tak zrobić, ale no nie decydują się chyba dorzucać kogoś jeszcze na swoją scenę. Bo...
1: Kiedyś Chino Moreno wszedł.
0: Ale to z Chino się znają dobrze akurat. Mhm. Przynajmniej z tego, co kojarzę, to Search się z nim tam najbardziej. Nawet też mają podobną historię, bo przecież Deftonsi byli supportem Kissu na swojej pierwszej trasie takiej dużej koncertowej i też obrzucali ich różnymi rzeczami na scenie.
1: Toxicity to jest taka płyta, a jeszcze nie mamy na przykład Jet Pilot, który często wykonują prawie na każdym koncercie. To jest taka płyta, gdzie prawie każdy utwór może poza Shimi mógłby się znaleźć, ale ostatecznie...
0: No szczerze, no nie wiem, czy byś się zgodził, że to jest jednak taka najlepsza płyta systemu?
1: Na czy równi z jedną.
0: Na równi.
1: Okay. Obie omówiliśmy na All Killer, No Filler jeszcze w poprzednim formacie. Zapraszamy na YouTube. I no, wydaje mi się, że z tych dwóch płyt, chociaż z tej mam o jeden utwór więcej, czyli 8, z tej drugiej mam 7. No, ale to jest taka płyta, którą już kiedyś omówiliśmy i też wydaje mi się, że wszystko już zostało o niej powiedziane.
0: No, jednak to jest album, który wyznaczył jakiś pewien trend w muzyce metalowej, metalu alternatywnym, bo często właśnie nazywają System of a Down metalem alternatywnym i myślę, że to jest takie dobre określenie, bo jednak właśnie oni się odróżniają na przykład od takiego Korna przykładowo, który też ma swój jakby taki charakterystyczne brzmienie, ale tam jednak jest to jednak bardziej mroczniejsze i wolniejsze przede wszystkim, bardziej takie... Tu bym powiedział, że wchodzi bardziej takie jakieś gotyckie brzmienia i tak dalej, a w System of a Down jednak oni właśnie mają takie właśnie ciekawe brzmienie pod kątem właśnie tej groteski, którą sobie przywłaścili.
1: Z systemem jest jeszcze ta sprawa, to co powiedziałeś, że 20 lat już nie wydali płyty, przez to mają dosyć skondensowaną tę dyskografię i to jest akurat uważam plus, bo nie wydali nigdy słabej płyty, więc a Korn na przykład no jednak o 30 lat już i tam starzały się potknięcia.
0: Zdarzały się potknięcia, ale też uważam, że tam dużo solidnej muzyki pojawiło się od tego zespołu.
1: To teraz mamy tą najpopularniejszą płytę omówioną, więc przechodzimy do teraz moim zdaniem najciekawszej ich płyty, Steal This Album.

0: To jest moja ulubiona chyba ich płyta w tym momencie, bo najmniej grają jej na żywo i najmniej zdążyła mi się znudzić, a już długo, długo, długie lata znam ten zespół.
1: No, no i właśnie album, który chyba najmniej jest omawiany, jeśli chodzi o System of a Down. Taki bardzo gdzieś tam w odmętach ginie.
0: A jest moim zdaniem prawie tak samo dobry jak Toxicity, bo przecież te wszystkie utwory powstawały podczas jednej sesji. Więc być może jest to najlepsza, jakby tak zebrać dwa albumy, najlepsza sesja muzyczna w historii moim zdaniem, bo... bo patrz, bo
1: Use Your... tutaj już mówisz mocne słowa
0: tak,
1: w tym momencie.
0: Tak, Use Your Illusion... są, no Guns N' Roses ja nie jestem fanem, więc w ogóle, nie wiem, Load Reload też tak niezbyt. Kid A, Amnesiac, nie, Kid A jest zdecydowanie lepsze od Amnesiac, nie są takie równe, więc moim zdaniem to jest mocny kandydat, żeby na takie pierwsze miejsce. Osobiście tak uważam, ale rozumiem też, wiem, że ta płyta jest często wymieniana jako najsłabsza właśnie z systemów.
1: Mnie najbardziej, jeśli chodzi o ten album, bawi historia, kiedy trafił ten album na półki sklepów, kiedy po prostu ekspedienci po prostu wystawiali kartki, żeby prosili, żeby nikt nie kradł tego albumu, gdyż jednak no, ten album sugerował, żeby zrobić tą nikczemną rzecz. Ja ci powiem, że akurat z tego albumu mam tylko 4 utwory.
0: Ja mam 2 razy więcej. Dobra, to
1: się, już się domyśliłem po tym, jaką miałeś reakcję na ten utwór.
0: Masz pewnie Inner Vision.
1: Już ci mówię, tak mam.
0: Tak myślę, bo to melodyczne właśnie i dla mnie niesamowicie emocjonalny też.
1: To tak akurat prawda.
0: I lubię właśnie.
1: Tego mnie też przekonał.
0: Masz A-I-A-O?
1: Tego nie mam.
0: To mów, bo nie jestem
1: ja
0: w stanie
1: zgadnąć. Ja mam jeszcze American Dream Denial.
0: Tego nie mam akurat.
1: Widzisz? O, ja się tutaj będę zaskakiwał teraz. Streamline.
0: Też mam, bo to jest ostatni. Tak, mam, mam.
1: I jeszcze mam Mr. Jack.
0: Też mam Mr. Jack. On jest super na żywo.
1: Świetny jest. Właśnie widziałem, w internecie widziałem te klipy z tego wykonu na żywo. I widziałem nawet, że w Warszawie grali.
0: To wykonanie w Armenii jest super właśnie z 2015.
1: Dokładnie.
0: I no tam solóweczka fajna, rozwijają właśnie są te takie ormiańskie, wschodnie klimaty, skale, no i właśnie, a później przywalenie tym riffem, który jest tak prosty, ale...
1: Ale jest efektowny, jakby
0: robi wrażenie. To jest top 5 riffów
1: nie?
0: systemu, myślę. I ta końcówka. Fuck you pig, nie? No to po prostu to jest tak...
1: No właśnie, bo to od razu koresponduje z tym tekstem, który właśnie opowiada o tym właśnie brutalności policyjnej, właśnie inwigilacji. No, utwór naprawdę kompletny i robi wrażenie i dlatego u mnie się pojawił.
0: Ja mam jeszcze tak. Bubbles. Pozdrowienia chłopaki z baraków. To jest dziwny utwór, ale często go akurat grają na żywo. Mam jeszcze Highway Song, który grali swego czasu i też jest przepiękny. Jest właśnie melodyczny. A propos tych melodycznych, to jestem zdziwiony, że tego nie masz na swojej. Pictures, bo jest niesamowicie prosty, ale taki uzależniający. Nie wiem, I got pictures on my mind. I got pictures on my mind. I... Fuck the System, który poleciał, który jest po prostu jak taka pięść i od razu i on po prostu się nie zatrzymuje. I ja mam A.I.A.O. również, bo jest, ten tekst jest tak głupi i nawet ten riff jest tak głupi, że kocham to.
1: Ale to właśnie oni czasami są tacy odklejeni.
0: Bo ta płyta jest najbardziej odklejona i dlatego ją najbardziej lubię, bo się nie bali.
1: No nie bali się, ale no, już nie mieli nic do stracenia w tym momencie. Już nagrali potężny album wcześniej, więc już mogli po prostu odpiąć wrotki i się pobawić.
0: Ja nie mam na przykład też Ego Brain, który myślałem, że będę miał. Chicken Stew, nie mamy, też ma głupi głupi tekst, ale no trzeba było coś odrzucić. No dobrze, no to od tej ery takiej, gdzie mamy i najbardziej popularną płytę i najmniej popularną, to teraz do 2 ostatnich, które też były podczas jednej sesji nagrane, ale najpierw rozpocznijmy od Mesmerize.

0: No i teraz przechodzimy sobie do dwóch ostatnich płyt System of a Down. I zaczynamy sobie płytą Mesmerize i tutaj, no właśnie, płyta, którą też omawialiśmy już na All Killer No Filler, więc też można sobie zobaczyć nasz poprzedni format i tam szerzej rozmawialiśmy o tym albumie, no ale tutaj będziemy tylko takie szybkie strzały robić.
1: Ja mam 7 propozycji z tej płyty, a chciałem całą wdać. Oprócz intro Soldier Side mogłem odrzucić, ale mam, oczywiście mamy obaj BYOB.
0: Oczywiście.
1: U mnie jest drugie w ogóle na koncercie.
0: U mnie się łączy właśnie z pierwszej płyty utworem War.
1: No ma to sens, oba antywojenne. Cigaro.
0: Też mam.
1: Jedyny utwór z ciekawek, który był dla mnie w pewnym momencie za trudny do zagrania. Jest naprawdę, bo tak jak utwory z temu są dosyć przyjemne do grania.
0: Bo ma taką właśnie ciekawą technikę grania, nie? On tam po prostu wciska tam jak najwięcej tych dźwięków, żeby po prostu
1: Ale ma te bardzo szybkie takie zaraz obok siebie trzeba palce dawać i w tym utworze jest tego dużo. W Chopsu jest trochę tego, ale jest prościej, a tutaj to naprawdę no...
0: Pojechał.
1: Usłyszany przed chwilą przez nas wszystkich Violent Pornography również się u mnie znalazł.
0: U mnie
1: również.
0: Też.
1: Question
0: też.
1: Mamy też.
0: No i to wszystko.
1: Czy...
0: U mnie.
1: Nie. No to jestem zawiedziony, bo nie masz też Revenga.
0: No nie mam.
1: Nie masz też Radio Video, których ja nie mam, dlatego myślałem, że chociaż ty będziesz je miał.
0: I widzisz, no akurat nie doszło do mnie. Żeby...
1: Nie ma. This cocaine makes me feel like I'm on this song. Co nawet ja nie mam, co ciekawe, bo już mi się nie zmieściło, bo musiałem dać inne dziwne rzeczy. Czyli, no Statue akurat nie jest dziwne, ale ten riff też jest w top 5. Jest przepotężny. I mam obok siebie dwa utwory o Hollywood. Tak jak do Red Hot Chili Peppers należy Kalifornia, no to do Systemów należy Hollywood. I mam obok siebie Lost in Hollywood i Old School Hollywood, który jest tak dziwny i właśnie ma ten syntezator taki.
0: Jestem ciekaw, czy ktoś robi w tym momencie licznik tego, ile razy powiedzieliśmy, że coś jest dziwne w System of a Down.
1: Piszcie w komentarzach, kto się pojawi na YouTubie. No także, to ile ty masz utworów z tej płyty?
0: No właśnie, raz, dwa, trzy, cztery. No.
1: Tylko cztery?
0: Tylko cztery wrzuciłem.
1: No to jest niesamowite. No dla
0: ja
1: mnie...
0: Ja tu idę po bandzie, wiesz.
1: To jest możliwe, że płyta, której mi się najprzyjemniej słucha, nawet od Toxicity, bo Toxicity już tak naprawdę
0: za dużo.
1: A tutaj to jest ta najlepsza wersja melodycznego System of a Down, moim zdaniem, że te utwory i tutaj akurat bardzo nierówno rozłożyli akcenty, moim zdaniem, jeżeli chodzi o te sesje, bo zaraz usłyszycie, że z tej drugiej płyty ja prawie nic nie mam z kolei i wszystko mam wrażenie, że najlepsze poszło na Mesmerize.
0: To taki, wiesz, klątwa właśnie Low to Reload trochę, nie? Że jednak tam było przeciążenie tej sesji, więc może tutaj Systemu też to dopadło.
1: No i mam wrażenie, że pierwsze 4 płyty dla mnie w ogóle, ja mogę je słuchać od początku do końca i coś dziwnego z moim mózgiem się dzieje, że ostatnia płyta nagle coś jakby tu nie było nie tak.
0: Coś nie działa.
1: Jak Genesis po odejściu Petera Gabriela, to już nie jest to samo po prostu.
0: No niestety nie jest.
1: I coś takiego
0: tylko zobacz, tutaj nie stracili żadnego członka, ale jednak album troszeczkę gorszy. No. Minimalnie, ale nie mówimy, że najgorszy.
1: Ale za chwilę do niego przejdziemy, ale teraz jeszcze posłuchamy sobie być może najlepszego utworu z tej płyty.

0: Mam wrażenie, że oni bardzo byli głodni w studiu, bo tutaj banana terracotta pie, więc...
1: Kiedyś było... pizza, pizza, pie, every minute, every second, bye, bye, bye, bye, bye. No. Ale tego nie mieliśmy.
0: Nie, tego nie mieliśmy akurat, ale no oni ewidentnie lubią jedzenie, lubią jeść. Chociaż też w jednym, pamiętam, formacie Serge był i akurat dostał banana terracotta pie. Się ucieszył bardzo, bardzo się z tego ucieszył, że mógł spróbować tego, co wymyślił słownie przed, na utworze.
1: Przed tym wejściem powiedziałem, że usłyszany przed chwilą Vicinity of Obscenity to być może najlepszy utwór z tej płyty. Ja go nie mam, nie? Bo nie zmieścił mi się. Dzisiaj właśnie przyszedłem tutaj...
0: Ale spokojnie, ja go mam.
1: Dobrze, dobrze.
0: Gdzieś nadrobiłem.
1: Ale kurczę, powiem ci, to na łączonej będziemy go mieli.
0: Dokładnie.
1: Bo ja mam tylko jeden utwór z tej płyty. I on mi otwiera koncert.
0: No proszę.
1: No.
0: To ja cię zaskoczę, ja mam raz, dwa, trzy, cztery i pięć.
1: Okej, okay, to ty masz tak. No bo właśnie o tym rozmawialiśmy, nie? Że ty chcesz tą melodyczną część. To ty masz na pewno Hypnotize, utwór tytułowy. Masz Lonely Day.
0: Mam Lonely Day.
1: Ja go nie mam właśnie, a to jest wielki hicior.
0: Wielki hicior i szczerze to był pierwszy utwór, który się nauczyłem na gitarze, jeśli chodzi o systemowy down. Jednak w zespole pozdrawiam kolegów z pierwszego zespołu mojego. Akurat basista i perkusista byli wielkimi fanami systemowy down, szczególnie perkusista. I pewnego dnia powiedzieli, okej, to zagramy coś z tego, żeby ten... I mi powiedzieli, okej, to Lonely Day takie... No. Przyjemne, będzie wam tak, pasowało, tak. Więc...
1: I tam nie ma nic dziwnego właśnie w
0: nie,
1: tym utworze.
0: Nie, bo to jest taki balladka, która...
1: Ale ma solówkę.
0: Ale ma solówkę i bardzo fajną solówkę, tak. Która jest przyjemnie się gra.
1: Rzadko systemy tam Daron gra solówki, więc doceniamy. Masz też Holy Mountains.
0: Mam Holy Mountains, jeszcze mam Attack.
1: Aha, okej. Okay. Ja mam Holy Mountains właśnie. To jest ten jedyny utwór, który aż 5 minut trwa, ale otwiera mi koncert tak samo jak ten koncert.
0: On jest taki monumentalny właśnie, nie?
1: Bardzo do Aerials podobny ten riff, ale muszę go mieć, bo ciarki po prostu jak oglądałem ten koncert właśnie w Armenii. I też dotyczy on bezpośrednio tego zagadnienia, które jest dla systemów bardzo ważne, czyli ludobójstwa Ormian przez Turków w bodajże 1915 roku, którego do dziś państwo tureckie nie uznaje. System of a Down przypominają o tym. Nasz realizator Szymon nam tutaj powiedział, przypomniał, że polski parlament nawet uznał to, z czego systemy się bardzo ucieszyły. I to jest to, co nas trochę łączy, Polaków, z tutaj Ormianami, że my też mamy pewne takie jest pewne ludobójstwo, którego inne nasze państwo sąsiednie nie uznaje i my też tutaj jesteśmy tym dosyć sfrustrowani, więc można powiedzieć, że z systemami mamy jakieś połączenie też tutaj.
0: No, można tak powiedzieć i systemowy down. Nawet oni chyba też nawet otwarcie mówili, że chętnie wracają do kraju nad Wisłą, bo jednak oni zawsze mówili, że fani jednak polscy są dla nich wyjątkowi i jedyni w swoim rodzaju. Ja ich mam wrażenie, że każdy zespół, który przyjeżdża z zachodu, jeśli chodzi o właśnie ten zakątek właśnie muzyki rockowej, metalowej, zawsze doceniają polskich fanów.
1: No, myślę, że jesteśmy całkiem oddanymi fanami, chociaż Ameryka Południowa to jednak mamy jeszcze do nauczenia
0: się czegoś. No to jeszcze tam trzeba troszeczkę
1: popracować.
0: Szczególnie nad śpiewaniem utworów.
1: Tak, nad śpiewaniem riffów.
0: O, to też.
1: No. No dobrze, no to ta ostatnia płyta, nie mamy... O, jeszcze chcę powiedzieć, że na tej płycie znajdują się moim zdaniem najsłabsze ich utwory, ale przede wszystkim... Kill Rock and Roll. Tego nie rozumiem. To jest dla mnie tak...
0: Bo wiesz co, mi się wydaje, że to po prostu satyra. Oni po prostu tak dla żartu wrzucili akurat.
1: Every time I look in your eyes... Nie znoszę tego, nie?
0: Chyba, że to było właśnie ten... Bo na początku się śmialiśmy, że McCartney i Lennon, i może to, wiesz, był taki... Taka parodia.
1: O, być może. Tak. No to co? No to teraz sobie posłuchamy tego Holy Mountains, o którym mówiliśmy. Wrócimy do was z setlistami łączonymi.

0: taki klimatyczny utwór. To jest to.
1: Przepiękne.
2: Aksamitnym głosem, ale nie, no ten utwór właśnie w taki sposób wybrzmiewa, że jednak nie można wyjść z zachwytu i podziwu i z zadumy przede wszystkim też.
1: Jeden z najdłuższych utworów systemów.
2: To się nie zdarza często.
1: Nie, żeby przekroczył 4 minuty, to no, się prawie nie zdarza.
2: Na debiucie miałem wrażenie, jak słuchałem, że tam większość utworów nawet nie przekraczała 3 minut.
1: Nie, nie.
2: I tam 2 minuty z kawałkiem, takie 48-50.
1: Tylko Mind jest ponad 6 i to jest ich najdłuższy utwór do dziś. No, ale co? No mamy tę setlistę i do mojej setlisty dokładamy Vicinity of Obscenity, Spiders, ADD i Needles. I teraz mamy godzinę 49, więc...
2: Trzeba odrzucać.
1: Najgorzej, najgorzej. Kurczę, tylko teraz tak, dobra, bo muszę odrzucać takie, których ty też nie miałeś. No dobra, no to tak. Bubbles... on jest krótki, więc niedużo to da, ale pozbądźmy się. Pozbądźmy się Pictures. Na razie właśnie ze Steal This Album, bo tam najmniej się zgadzaliśmy. No dobrze, no Fuck The System też odrzućmy z bólem, ale jednak. Co tu jeszcze? Godzina 43, jeszcze coś trzeba odrzucać. Dobra, Old School Hollywood możemy odrzucić, bo to jest łączone, a ja wiem, że to nie jest bardzo popularny utwór. Okej, okay, godzina 40. Czy ty miałeś Lost in Hollywood?
2: Ja nie miałem.
1: Okej. Okay. Gdybym teraz, bo to jest z kolei taki dłuższy utwór. No on trwa 5 minut, więc...
2: No to byłoby idealnie w tym momencie, bo byśmy mieli...
1: W tym momencie byłoby idealnie, no. No dobrze, to tak zróbmy.
2: Poświęcenie.
1: Poświęcenie, na które jestem gotów. No to co? No to przeczytam tę setlistę. Nie będzie to zbyt ciekawy segment, ale dobrze. Holy Mountains, BYOB, Prison Song, Inner Vision, Cigaro, Suggestions Forest, Highway Song, Violent Pornography, Question, Science, Dear Dance, Streamline, Sad Statue, Toxicity, Mr. Jack, Chop Suey, Sweet Pea, Soil, Pluck, Psycho Aerials, Sugar, Vicinity of Obscenity, Spiders, ADD, Needles. 28 utworów.
2: Ja jestem ciekaw, ile najwięcej oni zagrali chyba. Chociaż chyba na tym koncercie w Armenii najwięcej wyszło tych utworów, ale gdyby powtórzyli, to ciekawe, czy by przebili, żeby było jeszcze więcej tych utworów na setliście.
1: A, no i jeszcze jako intro, bo ja w ten
2: koncert... A, jeszcze dorzuciłeś intro.
1: Nie, nie, bo pomyślałem tak sobie teraz, że Holy Mountains, ja chciałem, żeby rozpoczynało koncert, czyli tak moje statycznie. Co u ciebie było jako pierwsze?
2: U mnie jako pierwsze było akurat No.
1: No, okej. Okay. Czyli tak jest to takie intro na perkusji.
2: Tak, tak.
1: To u ciebie, wiesz, co by się sprawdziło w twojej wersji koncertowej? Kiedyś Daron chyba w 2001 tak rozpoczynał niektóre koncerty, że grał dwa akordy. We're on drugs, we're on drugs, baby! I to było wszystko, nie? Mm-hmm. I tak grał przez 2 minuty po prostu dwa akordy i później Sweet Pea zazwyczaj się rozpoczynało, no. No to w twojej wersji takie intro też mogłoby być dorzucone.
2: Ale powiem ci, że jeszcze nad takim rozpoczęciem setlisty zastanawiałem się nad Psycho też, tam jednak ten... Jeżeli dobrze pamiętam, gitara tam po prostu ma fajne intro, ale jednak sobie zamieniłem właśnie miejscami, bo no ma ten... To właśnie szybkie granie na perkusji mi się bardziej to zgrywało, żeby zacząć. Ale jestem dumny z tego, że mam połączone właśnie Worry, bo ja BYOB. Tutaj jednak jest to fajne połączenie.
1: Tak jak kiedyś ja połączyłem w Metalice tak. Disposable i One.
2: I One, tak. Więc to jest dosłownie podobnie. Ale nie wiem, czy też tak masz. Ja mam po sobie dosłownie Chop Suey, Lonely Day i jeszcze wcześniej mam jeszcze Spiders, więc też takie dość hitowe utwory po sobie wręcz.
1: Ja też mam na swojej hitowe po sobie w drugiej części... Po Plak, który jest właśnie taki bardzo, mam wrażenie, dla nich osobisty, obok Holy Mountains chyba najbardziej, jest Psycho, Aerials i Sugar jako trzy ostatnie. Więc to tak idzie jako takie popularne. Mhm. No dobrze, no to chyba wszystko na dziś. Najlepszy zespół na świecie.
2: Omówiony.
1: Nie, no, najlepszy nie, ale na pewno
2: jeden
1: ważny.
2: Jeden z ważniejszych na pewno, jeden z takich charakterystycznych, jeśli chodzi o muzykę metalową, bo takiego drugiego zespołu nie ma i myślę, że nie będzie, bo jednak trzeba mieć ten pierwiastek takiej szaleńczości, którą właśnie chłopaki z Armenii tutaj w Systemowe Damy mają. I myślę, że długo, długo nikt nie będzie w stanie nawet skopiować tego stylu.
1: Jak mówiliśmy o Queens of the Stone Age, to tam powiedziałem, że to jest prawdopodobnie najlepszy rockowy zespół XXI wieku. System byliby pewnie w top 5 metalowych zespołów. Czy są najlepszym? To tutaj już nie mam takiej pewności, bo jednak jest jakaś tam konkurencja.
2: No jest dość duża konkurencja, a my za tydzień się na pewno będziemy słyszeć.
1: A wiemy, kto już będzie za tydzień.
2: My już wiemy, właśnie. Możemy powiedzieć, że są to bardzo znani panowie. Znani panowie z Wielkiej Brytanii. Konkretnie z Sheffield.
1: Z Sheffield, którzy kiedyś byli prostymi chłopcami z Sheffield. Chciałem udać ten akcent, ale wyszedł mi Stany Zjednoczone Południe.
2: Coś tam.
1: A później nagle przeszli metamorfozę i stali się Elvisami wszyscy i nagle żel na włosy i tak dalej.
2: Bierzemy tutaj, wiesz, wchodzimy w inne klimaty, ale no właśnie chłopaki właśnie z tego zespołu, który będziemy omawiać w przyszłym tygodniu, będzie na pewno dla was, myślę, że atrakcyjny. I pamiętajcie, że będziemy oczywiście wrzucać post, żebyście zrzucali swoje propozycje, żebyśmy na łączonej setliście mogli uwzględnić też wasze utwory.
1: Dziękujemy wam za dziś. Kuba Chojnacki,
2: Mikołaj Piekarzewicz i to była Scena Główna.

0: Tak, zróbmy własny koncert.
1: Scena główna.
0: Razem tworzymy idealną setlistę.
1: W każdy poniedziałek o 20:00.
2: Autopromocja.
3: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
4: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
5: Herstorie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
6: No i wybiła godzina 21, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek Her Story, czyli audycji, w której przyglądamy się życiorysom kobiet, które zapisały się w historii kultury, sztuki, nauki i społeczeństwie. No i realizuje mnie dzisiaj Szymon Dopierała, a za mikrofonem ja, czyli Nina Frąckowiak. I dzisiaj będzie bardzo głośno. Będzie gitara elektryczna, skórzana kurtka, czarne włosy i trzy słowa, które zna chyba każdy, czyli I love rock and roll. Ale za tym jednym z najbardziej rozpoznawalnych rockowych refrenów stoi historia kobiety, która już jako nastolatka postanowiła, że nie będzie czekać, aż ktoś pozwoli jej wejść do świata rocka.
7: My rebellions basically stemmed from people saying girls can't play music. You know, and it was sort of, that's where my rebellion stemmed from, you know, was saying, hey man, what do you mean girls can't play guitar? Girls have been playing cellos and violins and symphony orchestras for hundreds of years. You're telling me a girl can't play guitar? You know, so that's where my rebellion stemmed from, in the anger.
6: W wywiadzie z Bobby Wygant Joan Jett właśnie opowiada o tym, że jej rebelia bierze się stąd, że nikt tak naprawdę nie powinien jej dyktować warunków bycia na scenie i tym bardziej ona jako dziewczyna, jako kobieta ma prawo jak najbardziej na tej scenie występować. I właśnie opowiadałam o tym chociażby właśnie w przypadku Riot Girls, jak ciężko było kobietom wybić się na scenie, o tym jak nadal je piętnowano, jak były pewne takie niesnaski wobec właśnie kobiet na tej scenie i tym bardziej właśnie słowa, które słyszała Joan, że kobieta, dziewczyna nie powinna, nie może, nie potrafi grać na gitarze, były jej takim po prostu źródłem agresji, buntu, tej jej rebelii. No ale właśnie na tę scenę po prostu weszła i została. No i tak jak wspomniałam, dzisiaj w Her Story Joan Jett. No i najbardziej znany utwór od niej, czyli I Love Rock and Roll.

Joan mówiła, że wiele osób nazwie mnie buntowniczką, ale ja po prostu czuję, że żyję po swojemu i robię to, na co mam ochotę. Czasami ludzie nazywają to buntem, zwłaszcza gdy jest się kobietą. No i właśnie dzisiejsza bohaterka, czyli Joan Jett, urodziła się 22 września 1958 roku w Wynnewood w Pensylwanii jako Joan Marie Larkin. Kiedy była dzieckiem, jej rodzina przeprowadziła się do Kalifornii i właśnie tam zaczęła się jej przygoda z muzyką. Joan nie marzyła o tym, żeby zostać piosenkarką pop. Nie chciała być kolejną dziewczyną stojącą przy mikrofonie. Chciała grać na gitarze i to głośno. Ale jaki był z tym problem? Był rok 1970, a świat rock'n'rolla był zdecydowanie męskim światem. Dziewczynom często sugerowano, że mogą być wokalistkami, ale gitara elektryczna to już była inna historia. Joan sama wspominała, że słyszała, iż dziewczyny nie powinny grać rock'n'rolla. Dla niej ten argument był absurdalny. Skoro chłopcy mogą nauczyć się grać na instrumencie, dlaczego dziewczyny miałyby nie móc? I o tym właśnie wspominała w wywiadzie, który wam puściłam. I w wieku 14 lat dostała pierwszą gitarę i bardzo szybko okazało się, że nie zamierza traktować jej jak zabawki. I teraz przesłuchamy utwór z zespołu The Runaways, bo jest to pierwszy zespół, w którym właśnie Joan grała.

Piosenka Cherry Bomb, właśnie The Runaway, jest jedną z najbardziej znanych piosenek tego zespołu.

A potem właśnie Joan Jett zrobiła własny cover tej piosenki. Ale może od początku, bo w 1975 Joan, mając zaledwie 17 lat, założyła wraz z Kimem Fowleyem zespół The Runaways. I w składzie znalazły się m.in. Cherry Carey, Lita Ford, Sandy West i Jackie Fox. I już sam pomysł był rewolucyjny, bo był to zespół złożony z nastolatek. No i dziewczyny grające na gitarach, dziewczyny śpiewające o seksie, buncie, imprezach i wolności. Dla publiczności było to ekscytujące, ale dla drugiej części szokujące. The Runaways szybko stały się jednym z najbardziej charakterystycznych zespołów amerykańskiego rocka drugiej połowy lat 70. Ich muzyka łączyła hard rock, glam i punk, a Joan Jett była jedną z głównych sił zespołu. Co można było już, myślę, że usłyszeć w tej piosence, to brzmienie jest bardzo, bardzo mocne. Cherry Bomb stał się taką wizytówką tego zespołu, ale historia The Runaways nie była bajką o natychmiastowym sukcesie, bo dziewczyny musiały walczyć ze stereotypami, seksualizacją i przekonaniem, że kobiety nie potrafią być prawdziwymi rockmenkami. A dzisiaj obecność kobiet z gitarami na scenie jest czymś zupełnie normalnym, no ale wtedy nie była. I właśnie dlatego znaczenie The Runaways wykracza poza ich dyskografię. Pokazały kolejnym pokoleniom dziewczyn, że mogą nie tylko słuchać rocka, mogą go tworzyć. Co teraz usłyszymy właśnie w kolejnym utworze You Drive Me Wild.

To było The Runaways właśnie. No i co dalej, słuchajcie? The Runaways podbijają świat i zespół odniósł szczególny sukces w Japonii. The Runaways stały się tam ogromną sensacją i dziewczyny koncertowały również w Europie i Stanach Zjednoczonych, ale wraz ze sławą pojawiały się problemy. Relacje w zespole były trudne, a muzyczny przemysł często bardziej interesował się tym, jak dziewczyny wyglądają, niż tym, co grają. W 1979 The Runaways się rozpadły, John miał wtedy zaledwie 20 lat. I dla wielu osób taki moment mógłby oznaczać koniec, ale dla Joan był to dopiero początek. I myślę, że też kluczowe byłoby to, żeby zaznaczyć w ogóle i opowiedzieć o tym, bo uważam, że jest to niesłychanie ciekawa kwestia. Właśnie w wcześniej wspomnianym przeze mnie wywiadzie z Bobby Wygant, John odpowiedziała na pytanie dziennikarki o tym, czy jeżeli ona miałaby córkę w wieku 15 lat, to czy by ją w ogóle puściła w trasy koncertowe, bo John właśnie tak mniej więcej w wieku 15-16 lat zaczęła już tak naprawdę koncertować, zaczęła być w zespole i John odpowiedziała, że nie ma 15-letniej córki i nie wie, jakby to było, ale że jej rodzice bardzo jej ufają i warunek był taki, że właśnie w trasach koncertowych ma po prostu do nich dzwonić i opowiadać, gdzie jest i jak jest, więc był to tutaj naprawdę ogromny taki, naprawdę ogromne zaufanie ze strony rodziców Joan, że puścili ją w trasy koncertowe, że pozwolili jej być w zespole w zaledwie w wieku 16 lat i jest to, myślę, że niesamowita relacja. Joan właśnie opowiada o tym, że miała bardzo dobre oceny i rodzice wiedzieli, że wie, co robi. Gdy powiedzieli, usłyszeli od Joan, że ona chce być w zespole, to potraktowali to całkiem serio i ją w tym wspierali. Także myślę, że naprawdę przepiękna relacja. Myślę, że nie każdy rodzic by się na to porwał, ale tutaj jak widać miało to naprawdę dobre skutki. Po rozpadzie The Runaways Joan wyjechała do Anglii i tam zaczęła pracować nad solowym materiałem. Problem polegał na tym, że amerykańskie wytwórnie płytowe nie były zainteresowane wydaniem jej muzyki i Joan usłyszała wiele odmów. I mogła zrobić to, co robiło wtedy wielu artystów, odpuścić, ale nie odpuściła. Ale zanim powiem o tym więcej, chcę, żebyśmy jeszcze posłuchali jednej piosenki od The Runaways, Born to be Bad.

Joan powiedziała, że uważa, że nie ma nic lepszego niż zobaczyć, usłyszeć na żywo z bliska rasowy rock'n'rollowy zespół grając proste kawałki oparte na trzech akordach. I myślę, że tego nie słychać w tej piosence, bo jest ona po prostu prześwietna. Jak to mówi moja mama, czy słyszysz tę gitarę? Bo naprawdę ta piosenka robi taką robotę, cudowny, cudowny wokal, taki trochę balladowy vibe, ale jednak z takim mocnym brzmieniem i to naprawdę uwielbiam w twórczości The Runaways i tak samo w twórczości Joan Jett, ale tak jak już zaczęłam i dałam taki właśnie tutaj przynętę, żeby wam więcej tutaj teraz opowiedzieć, po tym właśnie jak Joan usłyszała wiele tych odmów, nie postanowiła rezygnować ze swojej kariery, ale wspólnie z producentem Kennym Laguną postanowiła wydać swoją muzykę niezależnie. Założyli własną firmę, która się nazywała Blackheart Records. Nagrywali materiał i sprzedawali płyty m.in. podczas koncertów i było to typowe podejście DIY, do it yourself, zrób to sam. I jeśli nikt nie chce cię wydać, wydaj się sama. Jeśli radio nie chce cię zagrać, znajdź sposób, żeby ludzie i tak usłyszeli twoją muzykę. I to jest właśnie typowy, trochę punk rockowy, powiedziałabym, sposób życia. I znowu tutaj wspomnę o subkulturze Riot Girls, bo właśnie one były definicją tego DIY, ale Joan Jett chodziła, żeby Riot Girls mogły biegać, że tak to ujmę. No i to podejście stało się jednym z najważniejszych elementów historii Joan Jett, bo oficjalnie materiały artystki podkreślają, że razem z Kennym Laguną tłoczyli własne płyty i sprzedawali je z samochodu Laguny podczas koncertów. I wtedy właśnie narodziła się Joan Jett and the Blackhearts. I w 1981 roku wydarzyło się coś, co zmieniło karierę Joan Jett. Na jej albumie I Love Rock'n'Roll znalazła się piosenka, która pierwotnie została nagrana przez brytyjski zespół Arrows. Joan nagrała własną wersję i nagle, bam, świat oszalał. I to można było usłyszeć na początku tej audycji, czyli cudowny, cudowny po prostu hymn rocka I Love Rock'n'Roll. I w wywiadzie Joan podkreślała, że może brzmi ta piosenka trochę głupiutko, śpiewa o tym, że kocha rock'n'rolla, ale tak jest i tego rock'n'rolla kocha. Ale teraz przedstawię wam zupełnie inny utwór, który jest też bardzo, bardzo znanym utworem Joan Jett. Jest to Bad Reputation i myślę, że on po prostu jest kwintesencją Joan Jett.

Nie dbam o moją złą reputację, tak? Brzmią właśnie słowa tego utworu i uwielbiam ten utwór. Normalnie tutaj właśnie z naszym realizatorem sobie kręciliśmy główkami i tupaliśmy nóżkami. No, ten utwór to jest jeden z cudowniejszych i często są takie dyskusje o tym, czy kogoś ulubionym utworem danego muzyka, wykonawcy jest najbardziej znana piosenka, czy jest prawdziwym fanem, ale ja uważam, że niektóre piosenki są popularne dlatego, że są właśnie dobre i ta piosenka jest naprawdę dobra i jest jedną z moich ukochanych piosenek Joan Jett i po prostu jest o niej, o tym, że nie dba o swoją złą reputację i to właściwie idealny tytuł opisujący karierę Joan Jett, bo przez lata próbowano określić ją właśnie w ten sposób. Zbyt agresywna, zbyt głośna, zbyt seksualna, zbyt niezależna, zbyt męska, ale Joan zrobiła to, zrobiła z tego siłę i nie próbowała przekonać wszystkich, że jest grzeczną dziewczynką i wręcz przeciwnie, jej przekaz był bardzo prosty. Możecie mnie oceniać, ja i tak nie będę robić tego, co wy chcecie, ja będę robić po swojemu. I to jest jeden z powodów, dla których Bad Reputation stało się czymś więcej niż piosenką, stało się deklaracją. Jeżeli właśnie jeszcze mowa o wcześniej wspomnianym przeze mnie I Love Rock'n'Roll, utwór stał się ogromnym przebojem, tak samo jak Bad Reputation, ale to właśnie I Love Rock'n'Roll było takim najbardziej znaczącym właśnie elementem w karierze Joan, bo przez 7 tygodni znajdował się na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard Hot 100. To już nie była Joan Jett z byłego żeńskiego zespołu, to była Joan Jett gwiazda rocka. I właśnie ten moment jest szczególnie ważny, bo Joan nie musiała zmieniać się w kogoś, kim nie była, nie musiała śpiewać słodkich popowych piosenek, nie musiała też rezygnować z tej jej ukochanej gitary i nie musiała przepraszać za swoją energię i zrobiła dokładnie to, co chciała i publiczność to pokochała. Joan nie była tylko wokalistką i gitarzystką, bo była także producentką. Jeszcze jako bardzo młoda artystka zaangażowała się w produkcję albumu G zespołu Germs. To ważny fakt, bo pokazuje, że od początku interesowała ją nie tylko obecność na scenie, chciała mieć wpływ na to, jak muzyka powstaje, a później również na to, kto tę muzykę może wydawać. Jej niezależność biznesowa była częścią jej artystycznej tożsamości. A teraz przychodzę do was z utworem I Hate Myself for Loving You.

Kolejny cytat z Joan Jett. Nie pozwól nikomu wmówić sobie, że czegoś nie potrafisz, odnoś własne zwycięstwa, popełniaj własne błędy. I kiedy słyszymy nazwisko Joan Jett, automatycznie pojawia się w głowie I Love Rock'n'Roll, ale jej kariera jest znacznie większa, bo wśród jej największych utworów znajdziemy m.in. wspomniane przeze mnie wcześniej Bad Reputation, Do You Wanna Touch Me, Crimson and Clover, I Hate Myself for Loving You, które przed chwilą usłyszeliśmy, Light of Day, Little Liar i wiele, wiele innych. I Hate Myself for Loving You przyniosła Joan Jett nominację do Grammy w kategorii Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal w 1989. A sama piosenka I Love Rock'n'Roll została w 2016 roku wprowadzona do Grammy Hall of Fame. Jej dorobek to nie jeden przebój, to dziesięciolecia konsekwentnego tworzenia muzyki. A teraz zagrajmy jedną z wspomnianych przeze mnie wcześniej piosenek, czyli Do You Wanna Touch Me?

Mała poprawka, to nie była piosenka Do You Wanna Touch Me, tylko Crimson and Clover, więc, ale tak uprzedziłam trochę fakty, bo zaraz tę piosenkę posłuchamy. Ale tutaj dochodzimy do najważniejszej części tej historii, bo Joan Jett nie była pierwszą kobietą w roku, trzeba o tym wspomnieć. Przed nią były m.in. Sister Rosetta Tharpe, Wanda Jackson czy Suzy Quatro. Nie była też ostatnią, ale należała do pokolenia kobiet, które pokazały, że można wejść do świata rocka na własnych zasadach. Bo jak sama często mówiła Joan, że dorastała w świecie, w którym mówiono, że dziewczyny nie mogą grać rock'n'rolla. Pokazała, że jest znacznie inaczej. Rock and Roll Hall of Fame opisuje jej twórczość jako przekraczającą granice gatunku i jej płci, podkreślając połączenie punku, glam rocka, heavy metalu i rock'n'rolla oraz jej wyraźny duch DIY. Co więcej, jej wpływ widać u kolejnych pokoleń artystek, o czym później. Kobiet, które dzisiaj wychodzą na scenę z gitarą i nie zastanawiają się już, czy wolno im grać rocka. Bo Joan Jett pomogła zmienić odpowiedź z nie na oczywiście, że tak. Więc teraz myślę, że posłuchamy właśnie kolejną cudowną piosenkę z jej wspaniałym, energicznym, mocnym głosem, czyli Do You Wanna Touch Me?

Warto wspomnieć, że Do You Wanna Touch Me oraz Crimson and Clover są coverami, bowiem Crimson and Clover jest od zespołu Tommy James and the Shondells, a Do You Wanna Touch Me jest Garego Glittera, ale i tak uważam, że Joan robi świetną robotę pod względem nadania własnego takiej własnej interpretacji tym utworom, no i tego charakterystycznego głosu z pazurem. Przejdźmy może do takiej, powiedziałabym, sekcji Joan Jett i feminizm, bo bardzo, bardzo, bardzo Joan kojarzy się z feminizmem. I warto też zastanowić się, czy Joan można nazwać feministyczną ikoną. Sama historia jej kariery daje ku temu mocne argumenty. Nie dlatego, że każda jej piosenka była manifestem feministycznym, bo nie była, ale dlatego, że jej sposób funkcjonowania w branży kwestionował obowiązujące normy. Joan była autorką, gitarzystką, liderką zespołu, producentką i właścicielką własnej wytwórni. Nie chciała być jedynie kobietą w rockowym zespole. Chciała być rockmanką. I to różnica. Jej przykład pokazał, że kobieta może być liderką zespołu, grać na gitarze, pisać muzykę, podejmować decyzje biznesowe i jednocześnie nie podporządkowywać swojego wizerunku oczekiwaniom innych. Często właśnie mówiła o tym, że ważna jest dla niej ta niezależność i to, że nikt nie ma prawa jej dyktować tego, kim ma być. Joan Jett angażowała się również w różnego rodzaju działania społeczne i aktywistyczne. Wspierała m.in. organizacje zajmujące się prawami zwierząt, współpracowała z PETA. Ważnym elementem jej działalności było również wspieranie innych artystów. Jednym z ciekawych przykładów jest jej współpraca z zespołem The Gits po tragicznej śmierci wokalistki Mi Zapata. Joan nagrała materiał z muzykami The Gits, a dochód został przeznaczony na pomoc w śledztwie dotyczącym zabójstwa z Zapatej. To pokazuje jeszcze jedną stronę jej działalności, bo Joan nie tylko sama przebiła się przez zamknięte drzwi, czasami pomogła otwierać je innym. A teraz przed wami jeden z moich ulubionych utworów Joan, czyli Everyday People.

2015 roku Joan Jett and the Blackhearts zostały wprowadzone do Rock and Roll Hall of Fame. To jeden z najważniejszych momentów w jej karierze. Joan znalazła się tam obok największych nazwisk historii rocka, a podczas ceremonii wprowadziła ją Miley Cyrus. Rock and Roll Hall of Fame podkreśla, że Joan Jett i the Blackhearts przełamywali granice zarówno gatunkowe, jak i związane z płcią. To ważne również symbolicznie, bo kobieta, której kiedyś mówiono, że dziewczyny nie powinny grać rocka, znalazła się w jednej z najważniejszych instytucji poświęconych historii tego gatunku. Posłuchajmy teraz kolejnego utworu, czyli Summertime Blues.

John powiedziała, że zrozumiała, że to kwestia społeczna tego, co kobietom wolno było robić. I już w bardzo młodym wieku postanowiła, że nie będzie przestrzegać zasad obowiązujących kobiet. Także myślę, że zostawię jednak was z taką konkluzją, że uważam, że jest ona ikoną feminizmu. Bardzo często odnoszą się właśnie do Joan Jett takie postacie jak chociażby Caitlin Hanna, więc miała ona duży, duży wpływ na scenę kobiecą. Nie tylko właśnie wizerunkiem, bo jej wizerunek, tak jak na początku audycji wspomniałam, jest bardzo charakterystyczny. Ta czarna skóra, czarne włosy, mocny makijaż, ale tu chodzi właśnie o coś więcej. Chodzi o to, jak ten rok stworzyła, bo tak uważam, na pewno właśnie w tej kobiecej strefie. Joan jest bezodzownie jedną z najważniejszych ikon glam rocka, i właśnie tego wpływu na to, jakie miała na inne następne zespoły i muzyczki. Wspomniałam jednak właśnie wam wcześniej o Miley Cyrus, która właśnie towarzyszyła przy rozdaniu nagród. I właśnie tak nawiązując do tego, jaki wpływ Joan ma na młode artystki, artystki z tych czasów, chciałabym na koniec audycji puścić wam taką, powiedziałabym w cudzysłowie, najbardziej świeżą piosenkę właśnie z Miley Cyrus i Joan Jett, która się nazywa Bad Karma, ale zanim chciałam właśnie jeszcze powiedzieć, że jeżeli was zainteresowałam, to bardzo polecam zajrzeć do filmu The Runaways, prawdziwa historia. Uważam, że jest bardzo dobrze odwzorowany, a Joan powiedziała też taką jedną rzecz, z którą bym chciała was zostawić, bo myślę, że też jest taką klamrą, która spina to, jaka ona jest, jej osobowość, jej charakter. Dziewczyny też mają jaja, po prostu są nieco wyżej. To wszystko. Dziękuję wam za dzisiejszą audycję. Realizował mnie Szymon Dopierała, a za mikrofonem byłam ja, Nina Frąckowiek. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu, a teraz zostawiam was z piosenką Bad Karma.

0: inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
1: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
3: Jeden. Dwa. We've all been blessed with wings of our own. Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22:00.

Dobry wieczór Państwu. Nastał poniedziałek, godzina 22, a więc audycja o miłości. 50 881 piosenek o miłości. Ja nazywam się Franciszek Dębicki, a realizuje mnie Szymon Dopierała. I rozpoczęliśmy kawałkiem od malarzy i żołnierzy, takiej grupy poznańsko-mogileńskiej, kawałkiem po prostu pastelowe. I też w takich kolorach tutaj dzisiaj będzie muzycznie. Będzie o miłości, a teraz przenosimy się no w sumie gdzie? Bo oryginalna piosenka z Ameryki, ale zespół wykonujący z Anglii. Będzie to piosenka Boba Dylana, It's All Over Now, Baby Blue, ale w wykonaniu The Animals.

It's All Over Now, Baby Blue, w wersji The Animals, coverujących właśnie piosenkę Boba Dylana. Utwór ten ukazał się na albumie The Animals Before We're So Radly Interrupted. Z racji takiej, jeszcze podam tylko rok, że w 1977 roku, a właśnie z takiej racji, że to był powrót pierwotnego składu grupy The Animals po wielu latach i myślę, że wybrali ten utwór nie bez przypadku, żeby go skoverować, bo pomimo tego, że piosenka ma tytuł It's All Over Now, to już jest koniec, to myślę, że śpiewa bardziej o początkach. Na przykład tutaj taki tekst: Forgot the dead you have left, they will not follow you. Albo strike another match, go start anew. Myślę, że trochę o początkach jest ta piosenka i dlatego Animalsi z Ericiem Burdonem na czele się na nią zdecydowali. Tak, a my dzisiaj będziemy tak właśnie folkowo i country będzie, i folk, i blues, więc zostańcie tutaj ze mną. Będzie przede wszystkim o miłości. I teraz co? Posłuchamy Harvest Moon od Neila Younga.

Neil Young, Harvest Moon. Piosenka, którą napisał do swojej żony, do Peggy Young. Notabene, która też tam próbowała podśpiewywać. A Neil Young, ja nie wiedziałem przed tą audycją, szczerze mówiąc nie słuchałem go aż tak, albo nie wiedziałem o tym, że słucham go aż tak, ale on po prostu taki wkład w muzykę włożył, jak to się dzieje. I był w The Buffalo Springs, i oczywiście Crosby, Stills, Nash & Young. I jest nazywany ojcem chrzestnym grunge'u, bowiem członkowie zespołu takich jak Nirvana, Pearl Jam i tak dalej, zasłuchiwali się w jego muzyce. Myślę, że może nie w tej piosence, może też, ale w innych jego kawałkach, które są naprawdę mocno, mocno różnorodne. A teraz utwór dla fanów country, dla fanów Johnny'ego Cash'a, który coveruje pewną piosenkę, a tą piosenką jest She Used to Love Me A Lot.

Johnny Cash, She Used to Love Me a Lot, skoverował utwór Davida Alana Coe'a, który napisał ten kawałek w 1984 roku. I Johnny Cash w podobnych czasach nagrał ten kawałek, natomiast on przesiedział w szufladzie gdzieś tam zapomniany przez wiele lat i został wydany dopiero w 2014 roku, czyli już po śmierci Johnny'ego. Tak, to była taka gratka dla fanów country, dla takiego jednego szczególnego mojego przyjaciela Tomka, który Johnny'ego Cash'a uwielbia. Tutaj go pozdrawiam serdecznie, z całego serca. A ja z Johnny'em Cash'em lubię jak śpiewa country, lubię jak coveruje piosenki, które są country, jak właśnie She Used to Love Me a Lot. Natomiast nie znoszę, jak zabiera się za covery innych piosenek. Oczywiście Hurt mu wyszło niesamowicie, ale nie wiem, Personal Jesus w jego wykonaniu albo I Will od Beatlesów mnie uszy bolą. Tak, ale no, takie są gusta i guściki muzyczne. A teraz przejdziemy do kawałka Boba Dylana. Już kawałka, który on zaśpiewa sam, ale jest też wersja, którą miał wydaną z Johnnym Cashem wspólnie, więc to takie połączenie tych dusz. To będzie Bob Dylan, Girl from the North Country.

Bob Dylan, no, The Girl from the North Country. Piękna, piękna piosenka. Nie wiadomo, o kim śpiewał. Z Bobem jest tak często, że nie wiadomo, o kim śpiewa. Są fani, zgadują, że to może jedna z jego dziewczyn, które poznał jeszcze zanim wyjechał do Nowego Jorku. A może jego pierwsza dziewczyna w Nowym Jorku. Nie wiadomo. Tak samo jak poprzednia piosenka Dylana, którą tutaj puściłem. It's All Over Now, Baby Blue. Tutaj są między trzema osobami, między trzema muzykami folkowymi tak naprawdę dywagacje, kto to, o kim śpiewa, o kim napisał tę piosenkę Dylan. Albo to jest między jego dwoma przyjaciółmi, między, tutaj musiałem sobie spojrzeć, między Davidem Blue, którego na przykład można zobaczyć na okładce The Basement Tapes Dylana, albo między innym muzykiem folkowym Paulem Claytonem, który miał ponoć bardzo niebieskie oczy, albo między muzyczką folkową, muzykantką Joanną Baez. I dlaczego mówię o niej? No bo to jest znany fakt, że Dylan i Joan między sobą miłość mieli, krzewili i przez kilka lat ona istniała. Ten związek no, nie skończył się szczęśliwie. Ale na pewno sprowokował wiele piosenek. I teraz posłuchamy piosenki właśnie od Joan, która jest takim podsumowaniem ich relacji. W ogóle piosenka została nagrana 10 lat po tym, jak oni już przestali być ze sobą razem w 1975 roku. I ona nagrywała, była w takim właśnie stanie nagrywania i wtedy Bob Dylan do niej zadzwonił i nagle ta piosenka, która gdzieś jej w głowie siedziała, którą tworzyła, stała się, była po prostu cała o nim. To już była piosenka o Dylanie. A mówię oczywiście o piosence Diamonds and Rust.

Diamonds and Rust od Johnny Baez. Dylan ponoć uwielbiał tę piosenkę. Był po prostu niesamowicie szczęśliwy, że w jakimś stopniu to on się stał inspiracją dla takiego arcydzieła, dla tak genialnego utworu. I nawet jak występowali później kiedyś razem na jakimś koncercie, to poprosił John, żeby zaśpiewała tę piosenkę podczas tego koncertu. Tak. A ta dwójka napisała do siebie wiele utworów, ale ja tutaj przytoczę dwa, które mnie szczególnie bawią. Rok później, bo Diamonds and Rust 1975 rok, a rok później, 76, Dylan napisał piosenkę Oh Sister, skierowaną właśnie do John, i w której się na przykład zwraca do niej: Oh Sister, when I come to lie in your arms, you should not treat me like a stranger. Czyli: o siostro, gdy przychodzę w twoje ramiona, nie powinnaś mnie traktować jako kogoś obcego. Na co Joan odpowiedziała mu piosenką Oh Brother, która mnie tutaj szczególnie bawi. I ona na przykład tam śpiewa, że: And I have known you for a good long while, and would you kindly tell me, mister, how in the name of the father and the son did I come to become your sister, to be your sister. No, czyli ona się pyta, jak to w ogóle możliwe, że ty mnie nazywasz siostrą, po tym, jak się tyle znamy. No, mnie to rozbawiła, mnie tutaj Joanne. Te piosenki bardzo fajnie też w ogóle ze sobą licznie współgrają. Polecam przesłuchać. Ja ich podczas tej audycji nie puszczę, może w późniejszych tygodniach. A teraz przenosimy się do lat 60., 70., ale do Polski. I zagramy Breakout. Będziemy śnić, będziemy malować moje sny kolorowe.

To był Breakout, kawałek Pomaluj moje sny, oczywiście z albumu Blues. I też plusowe piosenki pojawią się później, w ogóle teraz już zostaniemy w Polsce i będziemy grali właśnie utwory z lat, no na początku przynajmniej z lat 60. i 70. Tak, i teraz zagramy artystkę, która właśnie śpiewała w tych latach i coś tam nagrała. Nie nagrała dużo, zostało to później zebrane oficjalnie jako album. Wtedy, w tamtych latach nie zostało nigdy wydane. Ona potem wyjechała do Stanów i w 2020 roku został wydany jej album, na początku tylko na winylu. Ja właśnie w tym 2020 roku jakoś udało mi się do niego dobrać wtedy, a później też już w następnych latach mainstreamowo. Jest to album Dotyk, a artystki Renaty Lewandowskiej. Posłuchajmy kawałek z tego albumu, Kochaj tę dziewczynę.

0: Renata Lewandowska z kawałkiem Kochaj tę dziewczynę. Dla tych, co wyłapali albo też znają po prostu dżingiel tej audycji, a tej to znaczy 50 881 piosenek o miłości, to mogli zauważyć, że fragment tego utworu się w tej audycji pojawił. Jest już to trzeci, to już jest ostatni kawałek z dżingla, więc już wszystko zapełniłem, to co obiecałem w dżinglu. A tak, no Renata Lewandowska z przepięknym głosem. A teraz przejdziemy do męskiego głosu. Przejdziemy do Marka Grechuty z kawałkiem Deszcz na jeziorach.
1: Gdy na jeziorach pada deszcz, wszystko jest z dali i szarości. Dzień się przedługi zmienia, zmierzch i łatwiej mówić o miłości. Od góry mrzawka, od dołu mgiełka, wkoło wilgotne wątpliwości. Więc gdy się nagle serce rozełka, nie wolno mówić o miłości. Krople deszczu szaleszczą w leszczenie, wszystko minie, minie, minie. Strumyk wezbrał i wartką myka, zadeszczone trzciny trzęsie dreszcz. Słuchaj miła, to przecież muzyka, szelest leszczyn poszum strumyka. Dreszcze w trzcinie to wszystko minie nawet ten deszcz. Kiedyś pewnie padać przestanie, słońca wstanie promienny jeszcze. I nie będzie tak szaro, kochanie, i nie będzie tylu słów na esz. Krople deszczu szeleszczą w leszczynie, wszystko minie, minie, minie, minie. Strumyk wezbrał i wartką myka, zadeszczone trzciny trzęsie dreszcz. Krople deszczu tłuką dach, w nas niepewność, drzewność i strach.

wojenny brzęk, w nas niepewność, drzewność i lęk. A więc gdy nam brak już cierpliwości, nie myślmy już o tej pogodzie. Porozmawiajmy o miłości, to dobra dla nas pora. Ty o tym dobrze wiesz. Deszcz na jeziorach, deszcz na jeziorach.

Marek Grechuta z kawałkiem Deszcz na jeziorach. Ja uwielbiam Marka Grechutę. A to jest kawałek, którego poznałem ostatnio z jego całej twórczości muzycznej. I no chwycił mnie za serce, więc musiałem się tutaj z wami nim podzielić. A teraz zagramy kawałek Dżemu, ale nie wersji, nie śpiewany przez Dżemu, wersji koncertowej. Z koncertu List do R. To jest koncert oczywiście upamiętniający Ryśka Riddla. Rok po jego śmierci się odbył ten koncert. Wystąpiło na nim mnóstwo artystów. Wystąpił również Czesław Niemen. I on zaśpiewa teraz dla was kawałek Cała w trawie.

Był to utwór Cała w trawie Dżemu z wokalem Czesława Niemena z koncertu List do R poświęconemu Ryśkowi Rydlowi. Ale nie martwcie się, usłyszymy jeszcze Ryśka dzisiaj, zanim ta audycja się skończy. Z Dżemem zostaniemy, ale właśnie już się niestety powoli będzie kończyć. Ja jeszcze szybko podziękuję, tutaj pozdrowię mojego przyjaciela Maćka, który ten kawałek, który mogliśmy usłyszeć przed chwilą, mi po prostu wysłał. Ja nie byłem w stanie go jakoś gdzieś dorwać w dobrej jakości, a on mi go tutaj przekazał, więc wielkie dzięki, Maciek. Tak, a ja będę się z wami rozstawał. Nazywam się Franciszek Dębicki, realizował mnie Szymon Dopierała, który za chwilę poprowadzi Dobranockę, więc wydat już widzę też, jakie utwory on przygotował, więc naprawdę w dobrych rękach go zostawiam. I też w tych rękach, tych samych dokładnie, zostawię was za tydzień, gdyż mnie nie usłyszycie podczas miłosnej audycji, a będzie ją właśnie prowadził Szymon Dopierała z Tymoteuszem Powęzowskim. I będzie ona trwała aż 2 godziny. Będzie od 22 do północy, więc to będzie po prostu najbardziej miłosne 2 godziny waszego życia. Mam nadzieję, że ja będę słuchał. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale czuję, że będzie dobrze, bo chłopaki no, to są po prostu szefowie nad wszystkimi szefami. Tak, a jak już wspomniałem, kończę kawałkiem Dżemu. I dedykuję ten kawałek Wiktorii, a jest to kawałek Sen o Wiktorii.

0: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
5: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.
1: Autopromocja.
6: Radio Afera, 98,6 MHz.
7: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.

Dokładnie 5 minut po godzinie 23. Czas zacząć kolejne wydanie audycji Dobranocka. Dzisiaj w zastępstwie Tymoteusza Powęzowskiego Szymon Dopierała. Witam was jeszcze raz bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie raczej stara muzyka. Zaczęliśmy trochę z kopyta, bo dzisiaj dokładnie mija 40 lat od wydania singla A Question of Time grupy Depeche Mode, pierwotnie z płyty Black Celebration, a tutaj w wersji singlowej z drugiej części składanki singli na rok 1986 do 1998. To lata 80. i oczywiście jedna z najbardziej ikonicznych grup tej dekady. Pozostaniemy jeszcze w klimatach lat 80. i nie odbiegniemy aż tak od grupy Depeche Mode, chociaż zespół będzie zupełnie inny, a to z powodu tego, że lider tej formacji obchodzi dzisiaj swoje 79. urodziny.

Radio Afera jest radiem żywym i czasami człowiekowi może omsknąć się palec na myszce. I utwór, który mam za chwilę polecić, poleci fragment jako pierwszy, ale od czego tu jesteśmy, żeby to poprawić? Utwór Steel Monkey, płyta Crust and Knife, rok 1987. Formacja Jethro Tull, bo Ian Anderson obchodzi dzisiaj 79. urodziny. A ja nie ukrywam, że po pierwsze lubię ten album, czyli album Crust and Knife, a po drugie utwór Steel Monkey, sam początek bardzo kojarzy mi się z tym dżinglem, który rozpoczynał pierwszy program Radia Afera Eteryczny w pełni od 1990 roku, kiedy to Radio Afera nadawało mono i przez dwie godziny w poznańskim eterze. I wszystkiego najlepszego dla Iana Andersona. On teraz za chwilę będzie miał koncerty między innymi w poznańskiej sali ziemi, chyba tak. Na pewno w klubie Kuźnia w Bydgoszczy, to na pewno. Moi drodzy, no skoro już wywołaliśmy pewien utwór o przeszłości, no to posłuchajmy go sobie w całości. Living in the Past.

Jeden z bardziej popularnych utworów Jethro Tull u nas w kraju, czyli Living in the Past, które między innymi skoverował w 1985 roku Midgeur, który też za chwilę nas odwiedzi na Inorock w Inowrocławiu. Moi drodzy, teraz pozostaniemy w objęciach starej muzyki, bo chyba warto pokłonić się jednemu z najważniejszych polskich dziennikarzy, przynajmniej dla mnie osobiście. Wiesław Królikowski opuścił nas całkiem niedawno.

jak w 1991 roku na dobre zacząłem się już tak profesjonalnie interesować muzyką, to polskich płyt kompaktowych było bardzo mało, jeśli chodzi o reedycje klasycznych albumów. Więc najpierw czytałem o nich w takiej rubryce w piśmie Teraz Rock, która nazywała się Kanon. To były takie, powiedzmy, dwie części. W każdym numerze była opisana jedna kanoniczna płyta, jeśli chodzi o, powiedzmy, zachodnią scenę rockową, a druga część to była kanoniczna płyta z podwórka polskiego rocka. I wtedy właśnie między innymi przeczytałem o debiucie formacji Budka Suflera, czyli Cień Wielkiej Góry. Nie znałem w sumie ani jednego kawałka z tego krążka, a słyszałem już oczywiście popowe dokonania ekipy Romualda Lipko. No i powiem szczerze, że najpierw przeczytałem to i trochę się zdziwiłem, że Budka Suflera może być zespołem hardrockowym. Dopiero później miałem w rękach pierwszą reedycję Cienia Wielkiej Góry w wydaniu oczywiście polskich nagrań. To było takie średniej jakości edytorsko wydanie, no ale ważne, że była. No i powiem szczerze, że do dzisiaj myślę, ta płyta broni się świetnie. Wyraźnie słychać tutaj elementy hardrockowe, no powiedzmy hardrockowo-progresywne. No i przede wszystkim mistrzem tutaj jest Tomasz Zeliszewski, jeśli chodzi o perkusję. Bo tak samo jak ja i Tymek Powęzowski lubimy klimaty perkusyjne i tutaj wyraźnie ten debiut Budki Suflera jest jak najbardziej perkusyjny. Ale wracając do Wiesława Królikowskiego, no właśnie to dzięki temu, że przeczytałem najpierw recenzję w rubryce Kanon w piśmie Tylko Rok, dopiero później właśnie poznałem ten album i tutaj chciałbym się właśnie pokłonić Wiesławowi Królikowskiemu za to, że dał mi podwaliny, znaczy dał mi przeczytać najpierw o podwalinach polskiego rocka, zanim to je usłyszałem. No i oczywiście Wiesław Królikowski był wielkim fanem zespołu Breakout. Między innymi wydał wywiad Rzekę z Tadeuszem Nalepą, więc myślę, że możemy posłuchać sobie fragmentu albumu Blues.

Gdybym był wichrem, tak zaczyna się druga strona słynnej płyty Blues. A ten utwór nieprzypadkowo wybrałem, ponieważ za chwilę zagramy utwór z tego samego roku, z płyty, która akurat dzisiaj obchodzi swoje 55. urodziny. I nie ukrywam, że jest to najbardziej ulubiony utwór tej oto formacji. A jaka to formacja i jaka to płyta, o tym za chwilę.

Sticky Fingers ma 55 lat i to był utwór Can You Hear Me Knocking. To dowód na to, że Stonesi nie tylko grali proste, fajne melodie, ale potrafili naprawdę zrobić taki odjazd. No, nie byłoby Sticky Fingers bez White Horses, więc myślę, że tak w nawiązaniu do poprzedniej audycji, która wybrzmiała, audycji Franka Dębickiego, White Horses jak najbardziej pasuje, bo ja również lubię piosenki o miłości. Zresztą tak jak Franek powiedział, za dwa tygodnie ja razem z Tymkiem Powęzowskim będziemy przez dwie godziny katować was, oczywiście w cudzysłowie, naszymi ulubionymi piosenkami właśnie o miłości, a teraz taki przedsmak White Horses.

To była płyta Sticky Fingers, rok 1971, a 55 lat później

Foreign Tongues, tak nazywa się najnowsze dzieło Keitha Richardsa, Roniego Wooda i Micka Jaggera oczywiście. No, ilu tu jest gości wspaniałych, i Paul McCartney znowu się załapał, i nawet jeszcze pewne utwory z Charlie Wattsem też się znalazły, no ale dla nas, znaczy przynajmniej dla mnie i myślę, że dla Tymoteusza też, największym gościem na tej płycie jest Robert Smith, i tutaj zagrał na gitarze w utworze Jealous Lover. A na następnym kawałku, który wam zagram, to kawałek numer 7 z płyty Foreign Tongues, jest w chórkach i gra na instrumentach klawiszowych. Never!

Never Wanna Lose You to utwór z płyty Foreign Tongues, gdzie Robert Smith gra na gitarze i udziela się w chórkach. To było kolejne wydanie Dobranocki, tym razem zastępczej. Żegna się z wami Szymon Dopierała. Do usłyszenia za tydzień od godziny 22 do godziny 24. Będziemy z Tymkiem prezentować wam piosenki o miłości. No a skoro rozmawialiśmy przez jakiś moment o Robercie Smithie, jego udziale na płycie Foreign Tongues, no to nie wypada nie zakończyć zespołem The Cure.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Nocnik na 98,6.

сложить нас. Нет, это рука, а любовь прошедшая, жить и шкода.

0: wszystkie motyle nie zniknęły jak krew w piach.
1: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

Nonik 9, 9, 9, 9, 8 i 6.

żeby przeżyć coś i przekonać, czy człowiekiem się jest, czy się bywa, czy staje.